0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe i konsorcjum Bechtel Westinghouse uzgodniły główne warunki handlowe umowy na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Daje to podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących pozostałych warunków współpracy. Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń. Obecnie na miejscu przyszłej budowy elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo, trwa drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie elektrownie jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili, że 34-latek miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do kontroli doszło 20 września na ulicy Żerdowieckiej w Pucku. Mężczyzna jechał z prędkością 73 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że 34-latek nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Jak informuje aspirant Agnieszka Sylewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pucku, kierujący był trzeźwy, a badanie nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do puckiej komendy. Usłyszał zarzut niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 34-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Uwaga, pasażerowie komunikacji zbiorowej. Pod koniec tego oraz na początku przyszłego miesiąca zmiany w kursowaniu PKS Gdynia pojawią się na kilku liniach. Od 28 września skorygowany zostanie rozkład jazdy linii 638. Kurs o 12.05 z przystanku Bojano Graniczna do przystanku Bojano Szkoła zostanie przyspieszony na 11.30. Uruchomiony zostanie kurs powrotny ze szkoły w Bojanie do przystanku Bojano Graniczna o 11.44. Z kolei od 1 października wprowadzone zostaną korekty do rozkładów jazdy linii 633, 675 oraz 697. Linia 633, mowa tutaj o kursie w dni nauki szkolnej o 12.46 z Jeleniej Huty przez Donimierz do Szemuda. Zostanie on wydłużony i zacznie z przystanku przy szkole w Szemudzie o 12.35. Linia 675, kurs w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt o godzinie 14.25 z Wejherowa do Koleczkowa. Na całej trasie zostanie opóźniony o 5 minut. Z kolei w przypadku linii 697 kurs w dni nauki szkolnej o 6.45 z Choczewa zostanie opóźniony na 6.55. Kurs nie pojedzie przez Zwarcienko. W zamian przez Zwarcienko pojedzie kurs o 8.40 z Choczewa, który zostanie przyspieszony z godziny 8.45. Za nami 35. sesja Rady Miasta Gdyni. Samorządowcy w ławach zasiedli 23 września. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmiany przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Radach Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni czy Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gminy Dolina Redy i Chylonki. Odwołano kilku radnych. Upoważnienie radnego do udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej w procesach porządkowania zintegrowanych planów inwestycyjnych odwołano dla radnego Łukasza Piesiewicza, natomiast pozostawiono upoważnienie dla radnej Małgorzaty Wójcik. Zmieniono skład osobowy Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego SPZOZ w Gdyni. W miejsce radnego Łukasza Piesiewicza powołano radnego Łukasza

0: Strzałkowskiego. Zmieniono również skład osobowy Rady Muzeum Emigracji. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdań z prac Rady Dzielnicy Karwiny, które przedstawił przewodniczący Jacek Kwidziński, oraz Komisji Kultury, które przedstawiła przewodnicząca komisji radna Natalia Kłopotek-Główczewska. Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesołowską. W Szkole Podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
1: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
0: Mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Karolina Dębkowska. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
2: Od 25 lat zajmuje się edukacją prawną młodzieży. Obecnie również dzieciaków w przedszkolach. A ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych. Dlatego, że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
0: Opowiada Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkań poruszone były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotykać się na co dzień. W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników z bloku przeznaczonego dla specjalistów. Rusza rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wyszecin-Rosochy. Rozbudowa dotyczy ponad 2,5-kilometrowego odcinka. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji odbyło się w wejherowskim starostwie.
3: Droga posiada liczne nierówności. Jest też wąska, w bliskiej skrajni stoją drzewa, które stanowią też niebezpieczeństwo, więc wszyscy czekamy na ten remont i jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Linia, ale i nie tylko. Dla tych, którzy również tą drogą podróżują, poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.
0: Mówi wójt gminy Linia Tadeusz Lejn. Rozbudowa drogi będzie wiązała się z chwilowymi utrudnieniami.
4: Droga będzie zrealizowana do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym przewidywane są pewne utrudnienia zamknięcia tej drogi na odcinkach od Wyszecina do Rosoch. To będzie pierwszy odcinek realizowany i droga w trakcie przebudowy będzie wyłączona z ruchu. I drugi odcinek od Ronda Rosochy do Zemblewskiego Młynu również będzie na czas realizacji przebudowy tej drogi zamknięty ruch dla samochodów.
0: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Droga od Wyszecina do Ronda w Rosochach zostanie zamknięta już w najbliższy piątek, 25 września. Objazdy zostały już wyznaczone. Z Rosoch pojedziemy w kierunku Robakowa i Luzina, a następnie w kierunku Wyszecina. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Kto wygra ten mecz? Polska. Kto wygra ten mecz? Polska, Polska, Polska. Tylko w co? No bo albo w siatkówkę, albo w piłkę nożną. Dzisiaj dzień meczowy, dzień dobry, witajcie. Oprócz tego piątek, weekendu początek, czyli weekend zaczynamy meczowo. Dzisiaj polska reprezentacja w siatkówkę i polska reprezentacja w piłkę nożną. 25 dzień września, 268 dzień roku. Do końca roku zostało nam 97 dni. Wschód słońca 6:27, czyli słońce wstaje coraz później, zajdzie o 18:28. Dzień trwa 12 godzin i 1 minutę i jest krótszy o 4 minuty od dnia wczorajszego, a ogólnie krótszy od najdłuższego 4 godziny i 46 minut. Do zimy zostało nam 87 dni. Myśl na dziś jest taka: róbmy swoje, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale zróbmy swoje. To zróbcie to, co macie do zrobienia dziś, czyli w piątek, i postarajcie się skończyć to dzisiaj tak, żebyście w weekend nie myśleli o tym, co macie do zrobienia jeszcze. W poniedziałek pójdziemy ze świeżą głową i wejdziemy w nowy.

0: tydzień. A na razie wchodzimy w piątek. Ja mówię wam piękny dzień dobry na początek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Gmina Kobylnica szykuje się do działań w przyszłym roku. O tym już za chwilę powiemy. Także o remoncie gdyńskiego przedszkola. Usłyszycie o modernizowanych placach zabaw, a także powiemy wam o kolejnym zebraniu wiejskim. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W gdyńskim przedszkolu nr 16 trwa modernizacja kuchni i zaplecza socjalnego. Jak przekonuje Urząd Miasta Gdynia, poprawi się nie tylko funkcjonalność, ale przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo i komfort pracy. Wymienione zostaną instalacje elektryczne i sanitarne, a także pojawi się nowoczesne wyposażenie i nowe posadzki. Przestrzeń będzie dostosowana do obowiązujących wymagań sanitarnych, budowlanych, technologicznych, przeciwpożarowych i funkcjonalnych. Wszystko po to, aby każdego dnia móc przygotowywać zbilansowane i zdrowe posiłki dla przedszkolaków. Jak przekazuje dyrektor przedszkola nr 16 Magdalena Przytarska, chcemy stworzyć lepsze warunki i przestrzeń, w której będziemy mogli przygotowywać pyszne, pełnowartościowe, a przede wszystkim zdrowe posiłki dla naszych przedszkolaków. Założenie jest takie, że mamy remont kuchni, ale również zaplecza socjalnego i magazynowego w naszym przedszkolu. Mamy nadzieję, że efekt końcowy nas pozytywnie zaskoczy i czekamy na powrót do naszego przedszkola. Modernizacja potrwa jeszcze kilka miesięcy. Przez ten czas dzieci uczęszczające do przedszkola nr 16 będą przebywać w dawnym przedszkolu nr 51 przy ulicy Władysława IV. Plasy zabaw w kolejnych miejscowościach gminy Cewice są wyposażone w nowe urządzenia dla zabawy. Pojawią się m.in. elementy przeznaczone do zabawy, wspinania i aktywnego spędzania czasu. Montaż nowych atrakcji jest prowadzony na kilku placach zabaw na terenie gminy. Prace obejmują instalowanie kolejnych urządzeń, które mają uzupełnić istniejącą infrastrukturę. Nowe elementy będą dostępne dla dzieci po zakończeniu wszystkich prac montażowych. Gmina zwraca uwagę, że w miejscach, gdzie urządzenia są jeszcze instalowane, nie należy na razie z nich korzystać. Konieczne jest zakończenie prac oraz odpowiednie ustabilizowanie zamontowanych elementów. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości muszą więc jeszcze przez kilka dni poczekać z korzystaniem z nowych atrakcji. Po zakończeniu montażu i przygotowaniu urządzeń do użytkowania, place zabaw będą mogły zostać udostępnione dzieciom. Gmina Cewice prowadzi pracę etapami w kolejnych miejscowościach, dlatego termin zakończenia może być różny w zależności od konkretnego placu zabaw. Do czasu zakończenia montażu obowiązuje prośba o niekorzystanie z nowych urządzeń. Gmina Kobylnica rozpoczyna przygotowanie do przyszłorocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd zachęca stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców do zgłaszania swoich planów i propozycji na rok 2027. Organizacje mogą wskazać m.in. zadania, które chcą kontynuować, nowe inicjatywy, które chciałyby zrealizować wspólnie z gminą, a także przewidywane koszty oraz oczekiwane formy wsparcia. Zebrane informacje mają pomóc samorządowi w przygotowaniu programu współpracy gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Na ich podstawie określone zostaną m.in. priorytetowe zadania publiczne oraz planowane formy współpracy i finansowania. Organizacje zainteresowane udziałem w pracach powinny wypełnić specjalny formularz i przesłać go do Urzędu Gminy do 2 października. Mieszkańcy Zielnowa i Zelewa zdecydowali o rozdysponowaniu części Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. Podczas zebrań wiejskich jednogłośnie przyjęto wnioski dotyczące utwardzenia kolejnych odcinków drogi płytami JOMP. Zebrania odbyły się 22 września. W Zielnowie uczestniczyło w nich 8 mieszkańców. Zdecydowali oni o kontynuacji utwardzania nawierzchni ulicy Owsianej na odcinku w kierunku miejscowości Strzebielino. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 21 700 zł. Tego samego dnia odbyło się zebranie wiejskie w Zelewie, w którym uczestniczyło 28 mieszkańców. Tam również jednogłośnie przyjęto wniosek do Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. Dotyczy on utwardzania płytami JOMP na wierzchni ulicy Żurawiej. Szacowany koszt inwestycji to blisko 64 700 zł. Podczas zebrań mieszkańcy poruszali także inne lokalne kwestie, m.in. wywóz nieczystości płynnych, oświetlenie, czyszczenie przydrożnych rowów oraz połączenie komunikacyjne pomiędzy Zelewem a Wejherowem. Dzisiaj wschód słońca przypada na 6:30.

8, coraz później robi się jasno i w ciągu dnia zachmurzenie utrzymuje się na tyle duże, że słońce raczej nieczęsto się nam pojawia. Dzisiaj przeważnie to zachmurzenie będzie właśnie duże, a z chmur przelotno opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu. Na termometrach max 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, dziś Zagości, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane

0: 25 dzień września, dzisiaj dosłownie kilka informacji w naszym historycznym kąciku. W roku 1913 Charlie Chaplin rozpoczął karierę aktora filmowego, podpisując roczny kontrakt z wytwórnią Keystone Studio z wynagrodzeniem $150 tygodniowo, a potem, no potem to wiadomo co było, miliony dolarów na koncie. W roku 1974 w San Diego w Kalifornii odbyły się pierwsze w historii zawody w triatlonie. Pozdrawiam wszystkich zawodników tej dyscypliny sportowej. W roku 76 w domu perkusisty Larry'ego Millena Jr. założono irlandzki zespół rockowy U2. W roku 82 utwór Autobiografia zespołu Perfect dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. W roku 2005 odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. W roku 2009 rozpoczęły się rozgrywane po raz pierwszy na polskich parkietach 26. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet. A w roku 2021 otwarto Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Tak jak powiedziałem, dzisiaj krótkie kalendarium, ale dzisiejszy dzień dopiero się zaczyna. Może wydarzyć się wiele ciekawych rzeczy i na pewno się wydarzy, bo przecież dzisiaj dwie polskie reprezentacje grają swoje mecze. Pierwsza to reprezentacja w siatkówce, a druga to reprezentacja w piłce nożnej.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze

0: Drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Piątek, weekendu początek. Jak będziecie wracali z pracy, to nie zapomnijcie, że dzisiaj dwa mecze, dlatego trzeba dużo zakąsek, przekąsek i takich tam nabyć, żeby było miło. Może dzisiaj spotkacie się w szerszym gronie. No i dzisiaj na początek o godzinie 17 będziemy dopingować siatkarzy. No to o siatkówce krótki dowcip. Co mówi siatkarz do barmana? Po secie. A teraz czas na piłkarzy. Czego nie lubi piłkarz na matematyce? Słupków. Mam nadzieję, że dzisiaj tych słupków nie będzie, tylko będą gole i to z naszej strony. Liczymy oczywiście na Roberta Lewandowskiego i całą drużynę. No i pozdrawiam Was wszystkich na sportowo w piątkowy poranek i zapraszam koniecznie do słuchania naszego porannego programu, mówiąc Wam jak zwykle sportowe. Dzień dobry!
1: Śniadanie z Norda FM. Hey.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
5: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Sterlingów na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński.

0: Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
1: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
2: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
1: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
0: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
3: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
4: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna. Która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje. Że jutro wszystko będzie lepiej. Bo nie będzie.
5: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
0: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, w związku z pracami drogowymi na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Hutniczej w Gdyni i brakiem możliwości przejazdu tym fragmentem od około 7 w sobotę 26 września do około 23.59 w niedzielę 27 września wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii R i N30. Linia R w kierunku Kaczych Buków pojedzie trasą zmienioną od przystanku Pomorska 01 do przystanku Hutnicza Estakadę 02, objazdem ulicą Pomorską, Dąbrowskiego, Gdańską, Sobieskiego, Wrumi, ulicą Morską, Owsianą, Chylońską z zajazdem na pętlę Dzisowa SKM, Morską Estakadą Kwiatkowskiego i dalej stałą trasą linii. W kierunku Rumi Dworca PKP obowiązywać będzie trasa zmieniona od przystanku Energetyków 02 do przystanku Mazowiecka 02, objazdem ulicą Janka Wiśniewskiego, Estakadą Kwiatkowskiego, ulicą Morską, Chylońską z zajazdem na pętlę Cisowa SKM, Owsianą, Morską w Gdyni, Sobieskiego, Gdańską, Dąbrowskiego, Pomorską w Rumi i dalej stałą trasą linii. Z kolei linię N30 w kierunku Kaczych Buków pojedzie zmienioną trasą od przystanku Pomorska 01 do przystanku Morska Estakada 01. Objazd prowadzić będzie ulicami Pomorską, Dąbrowskiego, Gdańską, Sobieskiego w Rumi, ulicą Morską, Owsianą, Chylońską z zajazdem na pętlę Cisowa SKM, Morską w Gdyni i dalej stałą trasą linii. W kierunku Rumi Dworca PKP obowiązywać będzie trasa zmieniona zmienione od przystanku Kalksztajnów 02 do przystanku Mazowiecka 02 objazdem ulicami Morską, Chylońską, Owsianą, Morską, Sobieskiego, Gdańską, Dąbrowskiego, Pomorską w Rumi i dalej stałą trasą linii. W gminie Wicko odbędą się obchody ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsztutthof oraz ofiar Marszu Śmierci. Uroczystości obejmą trzy miejsca: Gęś, Białogard i Krępę Kaszubską. Organizatorzy zaplanowali m.in.

0: spotkanie przy pomniku mszę świętą oraz uroczystość patriotyczno-religijną na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci. Obchody zaplanowano na 27 września. O 13 uroczystość rozpocznie się pod pomnikiem ku czci pomordowanych więźniów Stutthof w Gęsi. O 14 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie odprawiona zostanie msza święta. Następnie o 15.30 uczestnicy spotkają się na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci z KL Stutthof w Krępie Kaszubskiej. Tam odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna. Jej częścią będzie montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół imienia Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu. Tegoroczny program nosi tytuł Z drugiej strony drogi Kaszubskie świadectwo Marszu Śmierci. Młodzież przedstawi wydarzenia z perspektywy mieszkańców Kaszub, którzy zimą 1945 roku obserwowali przemarsz kolumn więźniów. Opowieść będzie dotyczyć ich wspomnień, strachu i bezradności, ale także prób niesienia pomocy skrajnie wycieńczonym więźniom. Młodzi funkcjonariusze ze Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęli swoje pierwsze praktyki zawodowe w terenie. Miejscowi policjanci z Komendy Miejskiej wspierają słuchaczy podczas codziennych patroli i interwencji na ulicach miasta. Odbywające szkolenie adepci wyszli z sal wykładowych, aby zdobyte dotąd umiejętności teoretyczne sprawdzić w rzeczywistych warunkach służby. Pod czujnym okiem doświadczonych kolegów z patrolówki dzielnicowych czy funkcjonariuszy ruchu drogowego, młodzi policjanci uczą się reagowania na zgłoszenia, prowadzenia kontroli drogowych, a nierzadko biorą już udział w zatrzymywaniu sprawców przestępstw. Każdy dzień służby rozpoczyna się i kończy odprawą, podczas której podsumowywane są podejmowane działania oraz omawiane poszczególne interwencje. Jest to obowiązkowy etap nauki przygotowujący nowych mundurowych do samodzielnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Słupska Komenda przypomina również, że rekrutacja do policji trwa cały czas, a chętni do założenia munduru mogą składać dokumenty w jednostkach w Słupsku oraz Gdańsku. Nauczyciele gdyńskich szkół będą mogli wziąć udział w bezpłatnej konferencji poświęconej nauczaniu pierwszej pomocy. Wydarzenie pod hasłem Skuteczna lekcja pierwszej pomocy odbędzie się 8 października w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Konferencja będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i pomysłów, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami. W programie zaplanowano m.in. warsztaty oraz możliwość przetestowania sprzętu wykorzystywanego w nauce pierwszej pomocy. Uczestnicy poznają także sposoby prowadzenia angażujących zajęć, które mają pomóc młodzieży zdobywać praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Organizatorzy przygotowują również inspiracje i materiały do wykorzystania w szkołach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli gdyńskich szkół, a osoby zainteresowane mogą zapisać się za pośrednictwem formularza internetowego. Temperatura dzisiaj za wysoka nie będzie, choć odrobinę cieplej ma być niż było to wczoraj. Dzisiaj na termometrach zobaczymy max 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, czyli taki wzrost o 2, może nawet 3 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie dość duże, przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać. Dobra wiadomość, początek przyszłego tygodnia będzie dużo cieplejszy.
1: Norda.

0: Mam nadzieję, że dzisiaj będzie co świętować o godzinie 17. Półfinał naszych siatkarzy. To dzisiaj zagramy ze Słoweńcami o godzinie 17, a potem 20:45 kolejny mecz, tym razem w piłkę nożną. To nasza reprezentacja zagra z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. I liczę na to, że będzie co świętować. A jeżeli lubicie świętować, to dzisiaj na przykład można świętować Dzień Budowlańca i Dzień Farmaceuty. Pozdrawiamy i budowlańców, i farmaceutów, i oczywiście piłkarzy, i siatkarzy, i wszystkich fanów obydwu sportów. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie. Zapraszam Was na nasze piątkowe poranne spotkanie. 25 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzą Kamil, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmin i Świętopełk. Przysłowie na dziś: gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. No to rzeczywiście może być mokra zima, bo dzisiaj w wielu miejscach w Polsce możecie natrafić na mgły i zamglenia. Uważajcie, widoczność będzie ograniczona. To dla tych wszystkich, którzy ruszają w tej chwili w drogę. A my ruszamy dalej. Za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Kamil i Franciszek. A ja mówię Wam jak zwykle dzień dobry i zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka.

0: Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama. Reklama.

Naszą dzisiejszą księgę imion rozpoczynamy od Kamila. Ten jest osobą otwartą, pomysłową i wyrazistą. Świetnie czuje się w otoczeniu ludzi, potrafi budować wokół siebie serdeczną atmosferę i wnosić mnóstwo entuzjazmu. Cechuje go duża intuicja oraz uczuciowość. Żyje pasją i mocno angażuje się we wszystkim.

0: czym się zajmuje. Dobre strony Kamila to serdeczność i empatia, energia i entuzjazm, błyskotliwość i kreatywność. Złe strony, impulsywność i emocjonalność, słomiany zapał i nadwrażliwość na krytykę. Kamil głęboko przeżywa negatywne opinie na swój temat, co czasem prowadzi do niepotrzebnego wycofania lub defensywy. To takie piłkarskie określenie. Czas na Franciszka jest natury osobą refleksyjną, spokojną i skromną, ale jednocześnie posiadającą silny kręgosłup moralny. Ceni sobie prostotę, prawdziwe relacje i harmonię z otoczeniem. W relacjach międzyludzkich jest niezwykle ciepły, cierpliwy i wyrozumiały, przez co ludzie naturalnie lgną do niego w poszukiwaniu dobrej rady i poczucia bezpieczeństwa. Dobre strony: empatia, wrażliwość, autentyczność i bezpretensjonalność, mądrość i opanowanie. Złe strony: nadmierna ustępliwość, skłonność do idealizowania ludzi, trudność w podejmowaniu szybkich decyzji. Franciszek długo analizuje wszystkie opcje i kieruje się rozwagą, co czasem spowalnia jego działanie. Wszystkiego najlepszego dla Was, wszystkich tych, którzy obchodzicie dzisiaj imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie.

0: budowie domu.
1: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Chociaż ważniejsza niż godzina, dzisiaj jest dzień tygodnia. Piątek, dokładnie za chwilę weekend zaczynamy, ale zanim go zaczniemy, to pora zobaczyć, czy postoimy sobie w korkach, czy też nie w dzisiejszy poranek. A to już bardzo mocno zależy od tego, skąd i gdzie jedziecie, bo na przykład w Wejherowie sytuacja bardzo dobrze się prezentuje poza pojedynczymi punktami, jak od chociażby Rondo Świętego Leona Wielkiego. Raczej nie ma nigdzie indziej za bardzo takich odczuwalnych utrudnień. Co innego już na przykład w Bolszewie na Zamocny i ruch dość duży, choć nie ekstremalnie duży. Bardzo często sytuacja jest tu znacznie gorsza niż jest to dzisiaj rano. Na Gościcińskiej Górce chyba wszyscy, którzy jeżdżą tamtą trasą o tej porze, mogą się spodziewać, co się dzieje. No ruch podwyższony, może wielkich korków nie ma, ale troszkę zwolnić niestety trzeba. W Redzie nie ma większych problemów drogowych w tym momencie, a w Rumi dopiero cokolwiek się pojawia na wysokości Rumi Janowo na Sobieskiego. Tutaj rzeczywiście tych samochodów troszkę może jest i więcej. Dobra wiadomość: Hutnicza i Morska bez poważniejszych utrudnień. Takiej dobrej wiadomości nie mam dla kierowców jadących albo jadących za chwilę przez ulicę Derdowskiego. Od strony Kosakowa na Gdynię ruch jest naprawdę intensywny. Śródmieście gdyńskie, przynajmniej tutaj można sobie troszeczkę odpocząć od korków. Południowa część Gdyni też nawet nieźle się prezentuje i tutaj miłe zaskoczenie: na Chwaszczyńskiej nie ma natłoku auto tej porze. Trójmiejska obwodnica bez najmniejszych problemów, a my opuszczamy Gdynię i przeskakujemy sobie do Lęborka. W tym momencie w praktycznie całym mieście ruch odbywa się sprawnie, chociaż po prostu w całym mieście ruch odbywa się sprawnie, korków po prostu brak. Trasa na Słupsk z Lęborka przebiega bez najmniejszych poślizgów. W samym Słupsku również utrudnień nie ma. Nawet z Siemianic 213 do Słupska się nie korkuje, no ale jest jeszcze Kobylnica i ulica Główna. Mogę mówić same dobre wiadomości, same informacje o braku korków, no ale w Kobylnicy na ulicy Głównej zawsze o tej 7:30 coś się znajdzie. No niestety, ruch podwyższony, chociaż podejrzewam, że raczej dość szybko jak zwykle się rozładuje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Poranek przywitał nas jesienny, ale niestety to nie jest złota polska jesień, a ta szarobura i deszczowa. I przez cały dzień opady deszczu zresztą mogą się pojawiać. Zachmurzenie do tego będzie duże, z przejaśnieniami. Na termometrach max 15 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku i 17 także w Kobylnicy. Na barometrach mamy około 1016 hektopaskali, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Na początek piątkowego spotkania dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy sprzedają rzeczy używane w internecie i na tym zarabiają. A wiecie, że jest takich 18 milionów Polek i Polaków, którzy kupują i sprzedają używane rzeczy. Obecnie od zakupu używanych rzeczy, nie tylko na portalach, ale również prywatnie, trzeba zapłacić podatek, jeśli wartość przekracza 1000 zł. Ale będzie więcej. Senat przyjął ustawę, która ma podnieść ten limit. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta, a prezydent, mam nadzieję, podpisze. Będzie ta kwota podwyższona do 3000 zł. To oznacza, że poniżej limitu obowiązuje zwolnienie z podatku. Po zmianach będzie więc można kupić lub sprzedać bardziej wartościowe rzeczy bez ryzyka zapłaty podatku. A ile tego podatku trzeba zapłacić? 2% na razie od 1000 zł, czyli 20 zł. Ale już od nowego roku ma być tak, że 3000 zł to jest ten limit na sprzedaż i kupno i dopiero od ponad 3000 zł trzeba będzie zapłacić takie 2% podatku. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy sprzedają i kupują używane.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już

0: Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Reklama.

0: to je jeszcze o zmianach, które nastąpią już wkrótce, a są ważne dla nas wszystkich Polaków. Od 1 grudnia tego roku wchodzą w życie długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych. Najważniejsza nowość, odbiór dokumentu będzie możliwy w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania wniosku. Dotychczas odbiór dowodu był możliwy wyłącznie w urzędzie, w którym złożono wniosek. Teraz w tym aspekcie będzie większa elastyczność i wygoda. Dokument będzie można odebrać w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania. To spore udogodnienie, szczególnie dla osób pracujących lub mieszkających poza miejscem swojego zameldowania. To nie tylko większa swoboda. W projekcie znalazły się również zapisy doprecyzowujące procedury obsługi dowodów osobistych, w tym przekazywania ich pomiędzy urzędami. Dzięki temu proces ma być sprawniejszy i bardziej przejrzysty. Kolejna ważna zmiana dotyczy sytuacji, gdy dowód osobisty zostanie unieważniony przez pomyłkę urzędnika. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można przywrócić ważność takiego dokumentu w ciągu 30 dni od daty unieważnienia. No i nowe przepisy przewidują również rozszerzenie dostępu do rejestrów państwowych. Gminy będą mogły potwierdzać tożsamość obywateli na podstawie danych z rejestru PESEL, co powinno usprawnić obsługę interesantów. Takie zmiany czekają nas od 1 grudnia tego roku, czyli można powiedzieć prawie już za chwilę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: W szpitalach jedna w ciężkim stanie, osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze, mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
4: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
3: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść się

0: pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
1: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Tak, zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
2: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
0: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rozpoczęły się konsultacje projektu strategii rozwoju województwa pomorskiego. Te prowadzone są w miejscowościach na terenie całego Pomorza. To już piąta strategia rozwoju naszego województwa. Nie jest to dokument ostateczny i zamknięty, lecz punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości regionu w perspektywie roku 2035. W kwietniu tego roku Sejmik Województwa Pomorskiego określił zasady, tryb i harmonogram prac nad strategią. Przez kolejne 4 miesiące trwały prace analityczne i eksperckie nad tym dokumentem. Ich efektem jest projekt SRWP 2035 opracowany przez Zarząd Województwa, który przekazany właśnie został do szerokiej konsultacji społecznej. Konsultacje społeczne nowej strategii rozpoczęły się od specjalnej konferencji zorganizowanej 14 września w Gdańsku, a teraz potrwają przez 4 miesiące. W tym czasie projekt tego dokumentu zostanie zaprezentowany na 9 konferencjach regionalnych. Proces ten zakończy się 8 stycznia. Efektem konsultacji społecznych będzie kolejny projekt strategii, który zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa w pierwszym kwartale przyszłego roku. Następnie przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której po raz kolejny odbędą się konsultacje. Ostatecznie przyjęcie SRWP 2035 przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na lipiec przyszłego roku. Historia kaplicy grobowej i dawnego cmentarza w Garczegorzu będzie tematem spotkania poświęconego lokalnemu dziedzictwu. Uczestnicy poznają historię miejsca, dawnych pochówków oraz wyniki badań archeologicznych i prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich latach. Będzie też możliwość zobaczenia zachowanych elementów dawnego cmentarza i zabytków związanych z pochówkami. Spotkanie odbędzie się 3 października o godzinie 15. O historii kaplicy i jej otoczenia opowiedzą dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archeolog Sylwia Bronhardt. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną także najciekawsze odkrycia dokonane w trakcie badań oraz informacje dotyczące prac konserwatorskich przy obiekcie. Kaplica i dawny cmentarz w Garczegorzu są związane z historią tej części Pomorza, w tym z przemianami granic i losami mieszkańców regionu. Organizatorzy zapowiadają również możliwość zwiedzenia samej kaplicy oraz zachowanych elementów nekropolii. Spotkanie jest skierowane do mieszkańców Garczegorza i okolic oraz osób zainteresowanych lokalną historią. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. bezpłatny. W szkole podstawowej w Kwakowie uroczyście otwarto nowoczesne

0: Na pracownię sztucznej inteligencji. Uczniowie z gminy Kobylnica zyskają unikalną szansę na rozwijanie cyfrowych kompetencji przyszłości. Nowe zaplecze technologiczne powstało w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, obejmującego laboratoria AI oraz edukację w duchu STEAM. W nowocześnie wyposażonej sali młodzi mieszkańcy gminy Kobylnica będą uczyć się programowania, podstaw algorytmiki oraz działania sztucznej inteligencji, pracując na zaawansowanym sprzęcie i robotach zaprezentowanych podczas oficjalnego otwarcia. Program zajęć kładzie duży nacisk nie tylko na praktyczne myślenie analityczne i projektowe, ale także na kluczowe zagadnienia związane z etyką, prywatnością i bezpieczeństwem sieci. To niezwykle istotna inwestycja w edukację na terenie gminy Kobylnica, która otwiera przed młodym pokoleniem nowe możliwości rozwoju i doskonale przygotowuje je do wymogów współczesnego rynku pracy. Zamknięcie fragmentu jednej z gdyńskich ulic spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Inaczej pojedzie jedna z linii. W związku z całkowitym zamknięciem fragmentu ulicy Wiczyńskiej od szkoły podstawowej nr 37 do skrzyżowania z ulicą Jana Kazimierza w dniu 26 września przez cały dzień obowiązywać będzie zmieniona trasa i rozkład jazdy linii 940. W obu kierunkach obowiązywać będzie trasa jak w czasie poprzedniego zamknięcia ulicy Wiczyńskiej do 6 września, to znaczy Fregatowa, Fregatowa, Żaglowa, Wagnera, Chwarzmieńska, Wiczyńska, Filipkowskiego, Wiczyńska, Chwarzmieńska, Wagnera, Żaglowa, Fregatowa, Fregatowa. W związku z trasą objazdową wybrane odjazdy z przystanków początkowych zostały opóźnione. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu ZKM Gdynia znajdziecie na stronie przewoźnika. Choć to już kolejny dzień jesieni, to tutaj taka mała zmiana pogodowa, bo temperatura o dziwo poszła nam odrobinę w górę. Odrobinę, ale kilka kolejnych dni będzie cieplejszych i cieplejszych. Może upały się wielkie nie pojawią, ale ponad 20 na termometrach wejdziemy. Dziś 15 stopni to maks w Dębkach, Władysław Obiłe, Bielsce, 16 Gdynia, Puck, Zakopane, Chorwar, Rumia, Gniewino, Luzino, 17 Słupsk, Lębor, Kobylnica. Wciąż może popadać, a zachmurzenie wciąż utrzymuje się naprawdę dość intensywne.
1: Radia Norda FM.

Piątek, piąteczek, piątunio, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj dzień meczowy, mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem nie będziemy śpiewali Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało. No mamy nadzieję, że się stanie.

0: i że wygrają. I w siatkówkę Polacy o godzinie 17, przypomnę, a potem o godzinie 20:45 Polacy grają w piłkę nożną. No i oczywiście Robert Lewandowski, który jest i który powiedział ostatnio, że on na razie nie zamierza rezygnować z grania w reprezentacji. A pojawił się ostatnio taki ranking najbardziej popularnych piłkarzy w mediach społecznościowych i tu Robert Lewandowski co prawda zamyka ten ranking na pozycji 10, ale śmiało można powiedzieć, że jeżeli chodzi o polskich sportowców, to jest ewenementem, dlatego że tylko on w tej pierwszej 10 się pojawił. No i jeżeli chodzi o obserwatorów, to na przykład na TikToku ma 12 700 000 obserwatorów. To naprawdę liczby, które robią wrażenie. Mam nadzieję, że ci, którzy będą dzisiaj obserwować Roberta Lewandowskiego podczas meczu z Bośnią i Hercegowiną, będą mieli powody do zadowolenia i do tego, żeby krzyknąć: Robert, tak, jeszcze jeden i jeszcze raz. No, zobaczymy. Poczekamy do wieczora.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Dzisiaj świętują budowlańcy, świętują farmaceuci i świętują oczywiście ci, którzy mają dzisiaj swoje urodziny. Urodzeni 25 września to ludzie szlachetni, życzliwi dla innych i pełni empatii, bardzo chcą szerzyć dobro, udzielają się w akcjach społecznych i starają się zawsze służyć wsparciem swoim bliskim. Ponadto bardzo ważne jest dla nich wyznawanie wartości i to ich śladami podążają, wybierając życiową ścieżkę czy przejmując ważne decyzje dotyczące przyszłości. Dążą do ideału we wszystkim, co robią. Perfekcjoniści, dokładni, punktualni i godni zaufania. Te cechy czynią ich najlepszymi pracownikami i często gwarantują im awansy oraz podwyżkę. Tak więc, jeśli chodzi o finanse, nigdy nie spotkali się z większymi kłopotami na tym tle. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Wasze zalety: asertywność, spostrzegawczość, zdrowy umiar, wady: bierność, fanatyzm i nieśmiałość. Szczęśliwa liczba to 6. Wśród urodzonych 25 września są amerykański aktor, producent filmowy Michael Douglas, Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy i Scotty Maurice Pippen, czyli Scotty Pippen, amerykański koszykarz. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja dzewiądze sunty, łyściółka.
3: Łyściółka.
4: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
3: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
4: Łyściółka znowu jidze, bandze sedza wnetką tydzyń.
3: 7 nieszczęść i 8 tragedia. Biedna.
4: Łyściółka znowu jidze, bandze sedza wnetką tydzyń.
3: Łyściółka.
4: Łyściółka.
3: Łyściółka.
4: Łyściółka.
3: Łyściółka.
4: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
3: Łyściółka.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Ósma 8:30 na zegarach, czas zobaczyć, jak zmienia nam się sytuacja na drogach. Michał Jarosz przy mikrofonie, a na drogach poranne godziny szczytu, czy dokuczliwe, czy nie, już o tym Wam mówię. W Kobylnicy na ulicy Głównej sytuacja powolutku się uspokaja, choć jeszcze przez jakiś czas musimy się nastawić na to, że skrzyżowanie Witosa i Główna będzie odrobinę wolniejsze do przejechania niż jest to w późniejszych godzinach. Prawdopodobnie ta sytuacja już bardzo szybko się rozładuje, bo już powoli to trwa. W Słupsku dość stabilnie sytuacja wygląda, jedynie podwyższony ruch

0: Jedziecie na pojedynczych skrzyżowaniach, na przykład Garncarska, Gdańska, Wierzchowska, Wiejska, Sierpinka, no i to wszystko w Słupsku. Droga na Lęborg mija nam bez najmniejszych problemów, bez najmniejszych opóźnień, a w samym Lęborku póki co jeszcze za bardzo poranny szczyt komunikacyjny nie pokazał rumieńców. Delikatnie podwyższony ruch widać wyłącznie na drogach wpadających do Ronda Solidarności, czyli Wojska Polskiego, Zwycięstwa oraz Aleja Niepodległości. Dalej już na Wejherowo jedziemy bez problemów, prawie do samego Wejherowa, bo na Gościcińskiej Górce odrobinę musimy spowolnić, ale jedynie odrobinę, bo korków na szczęście nie ma. Na Zamocnej też nie najgorzej sytuacja się prezentuje, w samym Wejherowie nie mam się czego za bardzo przyczepić. W Redzie z kolei chyba nawet jeszcze lepiej niż Wejherowie sytuacja wygląda. Rumia, widzę, że niestety mamy zdarzenie drogowe, konkretnie tuż przed skrzyżowaniem Grunwaldzkiej ze Żwirki i Wigury, tym dużym skrzyżowaniem przy stacji kolejowej. W związku z tym na Grunwaldzkiej ruch nam trochę spowalnia, jak również na tych skrzyżowaniach właśnie przy Rumi Głównej. Dalej na Sobieskiego ruch delikatnie jest podwyższony już tylko na granicy z Gdynią. Na Morskiej nie najgorzej, na Hutniczej jeszcze lepiej, a na Derdowskiego sytuacja się nam uspokoiła od godziny 7.30. Śródmieście Gdyńskie bez najmniejszych problemów, południe Gdyni również dobrze się prezentuje, a na zwieńczenie taka wisienka na torcie to Trójmiejska Obwodnica, na której na szczęście o tej porze żadnych zdarzeń drogowych i opóźnień, ani żadnych korków po prostu nie widać i oby tak dalej ta sytuacja się utrzymywała.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Piętnaście stopni Celsjusza to dzisiaj maksymalna temperatura, którą na termometrach zobaczymy w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. W pozostałych częściach regionu nieznacznie cieplej, ale naprawdę nieznacznie, bo maks 16 stopni będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, a 17 w Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się umiarkowane ciśnienie około 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dość duże, choć z przejaśnieniami.
2: Śniadanie z Norda FM.

To teraz taka ciekawostka, szczególnie dla pracodawców z cyklu Czy wiecie, że? W wielu polskich firmach zaczyna powtarzać się pewien ciekawy scenariusz. Przełożony wzywa pracownika na rozmowę, wyniki poniżej oczekiwań, wypowiadamy umowę o pracę, a w tym momencie ze strony podwładnego pada krótkie oświadczenie. Służę w Wojskach Obrony Terytorialnej, nie wyrażam zgody na zwolnienie. Dla menedżerów i działów HR oznacza to nagłe zderzenie ze ścianą, bo pracodawcy masowo dopytują prawników, czy pracownicy będący żołnierzami WOT faktycznie podlegają bezwzględnie.

innej ochronie przed utratą etatu? Odpowiedź brzmi: tak, a pole do manewru dla firmy jest drastycznie ograniczone. Zgodnie z polskim prawem pracy, podczas rozmowy kwalifikacyjnej firma nie ma prawa pytać kandydata,

0: zaaplikować zakład pracy o powołaniu do służby. Takiego pracownika nie można zwolnić, bo jest żelazny artykuł 303 i przepis ten jednoznacznie stanowi, że stosunek pracy z osobą powołaną do terytorialnej służby wojskowej może zostać rozwiązany wyłącznie za zgodą samego pracownika. Taka ciekawostka o poranku dla wszystkich pracodawców.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Słupsk przygotowuje się na wyjątkowe, pełne pasji i sportowego zacięcia wydarzenie, które już 26 września w sobotę zmieni serce miasta w tętniące energią Centrum Męskiej Integracji Zdrowego Stylu Życia oraz motoryzacyjnych emocji. Całe przedsięwzięcie z okazji nadchodzącego Dnia Chłopaka odbędzie się na Placu Zwycięstwa w godzinach od 13 do 20, stając się doskonałą okazją do wyjścia z domu, spędzenia czasu w gronie rodziny czy znajomych oraz spróbowania swoich sił w zróżnicowanych wyzwaniach. Ważnym wymiarem celem całego spotkania będzie rozbudowany piknik charytatywno-motoryzacyjny, łączący chęć niesienia pomocy z podziwianiem unikalnych maszyn i sportową atmosferą. Kluczowy punkt programu zaplanowano na godzinę 16, kiedy to płyta Placu Zwycięstwa stanie się areną dla ekipy

Tiberian Team. Zespół tworzony pod wodzą Tyberiusza Kowalczyka, uznanego polskiego strongmana oraz zawodnika mieszanych sztuk walki MMA, od lat buduje wokół siebie społeczność ludzi, dla których dyscyplina, hart ducha i czysta rywalizacja stanowią życiową wytyczną. Zgromadzona publiczność zobaczy niezwykle efektowne widowisko siłowe, pełne pokazów podnoszenia gigantycznych ciężarów, ale organizatorzy nie poprzestają na roli biernego widza. Wszyscy chętni będą mogli dołączyć do specjalnie przygotowanych konkurencji z udziałem publiczności oraz wziąć udział w otwartych zawodach o prestiżowy tytuł najsilniejszego słupszczanina, których każdy śmiałek dostanie szansę sprawdzić granice własnej wytrzymałości. Równorzędnym filarem imprezy pozostaje kompleksowo zaprojektowana męska strefa zdrowia, zwracająca uwagę na dbałość o ciało, formę fizyczną oraz świadomą profilaktykę. Eksperci ze Słupskiego Miejskiego Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej zaproponują uczestnikom bezpłatne pomiary ciśnienia, profesjonalne doradztwo dietetyczne oraz komplet informacji o programach zdrowotnych finansowanych przez Miasto Słupsk i Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym o dostępności poradni urologicznej i zniżkach na specjalistyczne badania diagnostyczne. O powrót do sprawności i budowanie sportowej sylwetki zadbają uznani praktycy. Trener personalny Marcin Pluta udzieli bezpłatnych konsultacji treningowych i podpowie, jak układać efektywny plan ćwiczeń. Natomiast dietetyk immunologiczny Tomasz Piekarski przypomni, jak kluczową rolę w zachowaniu witalności odgrywa prawidłowo zbilansowana dieta. Do akcji dołączy także Słupskie Stowarzyszenie Amazonka, prowadząc edukację w zakresie profilaktyki nowotworowej dedykowanej mężczyznom.

Uwaga, rodzice czwartoklasistów, za darmo kaski będą rozdawać rowerowe. Do szkół w całej Polsce trafiają bezpłatne kaski rowerowe dla dzieci. Ministerstwo Infrastruktury kupiło 65 tysięcy sztuk. Kto może dostać taki kask? No i tu niestety jest problem, bo nie do końca wiadomo, kto powinien dostać, kto dostanie. Samo uczęszczanie do czwartej klasy szkoły podstawowej nie wystarczy, aby uczeń otrzymał taki kask, bo to jak zwykle jest trochę skomplikowane. Dystrybucją sprzętu zajmują się kuratoria oświaty we współpracy ze szkołami. Ministerstwo przekazało kaski dla poszczególnych województw, a placówki otrzymują określoną liczbę kasków przeznaczonych dla uprawnionych uczniów. Rodzic zainteresowany programem powinien zapoznać się z informacjami na ten temat bezpośrednio w szkole dziecka, ponieważ sposób organizacji rozdawania kasków może zależeć od kuratorium i placówki. No to w szkole powiedzą wam, czy wasze dziecko może dostać taki darmowy kask. A ja przypomnę, że od 3 czerwca tego roku osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą korzystać z kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego. No to jeżeli chcecie taki bezpłatny kask dla swojego czwartoklasisty, to trzeba napisać albo wybrać się do szkoły i zapytać, czy mają takie kaski i kto może dostać taki kask dla czwartoklasisty. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzemiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
2: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku.

0: jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
1: No jakiś szaleniec, tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos, świadkami były panie w kuchni, wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
2: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
0: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
3: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie dość, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze był nietrzeźwy. 76-latek może już nigdy nie wsiąść za kółko. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fordem w Redzie. Badanie trzeźwości wykazało, że 76-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci sprawdzili również dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wówczas okazało się, że kierujący nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy i doprowadzony do jednostki policji. Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może również orzec dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a sprawca musi liczyć się także z konsekwencjami finansowymi przewidzianymi przepisami prawa. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol znacząco wpływa na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu, ogranicza koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, kierowca stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci lęborskiej drogówki zatrzymali do kontroli 27-letniego kierowcę Mazdy. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, a pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w aucie 8 woreczków z białym proszkiem, który po wstępnym badaniu okazał się amfetaminą. Do kontroli doszło na ulicy Konopnickiej. Policjanci pełnili tam wspólną służbę ze strażniczką miejską. Sprawdzenie 27-latka w policyjnych systemach wykazało, że wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Podczas legitymowania mężczyzna był nerwowy, dlatego funkcjonariusze prowadzili badanie narkotestem. Wykazało ono na obecność w ślinie silnych środków psychotropowych oraz metamfetaminy. Kierowca został zatrzymany, a Mazda odholowana. Od 27-latka pobrano również krew, która ma zostać przebadana pod kątem obecności środków odurzających. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz pod wpływem środków odurzających, jeśli potwierdzą to wyniki badań krwi. W związku z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia OC policjanci powiadomą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 2 nastolatki zostały potrącone na przejściu dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. Do zdarzenia doszło w środę 23 września przed godziną 17. Z ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca Mercedesa uderzył w dziewczęta w wieku 13 i 16 lat. Obie zostały przetransportowane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, gdzie trafiły na szczegółowe badania. Kierowca był trzeźwy, policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia

0: przestrzegania przepisów i stworzenia bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. 40-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i ustalają dokładne okoliczności wypadku. Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio obchodzi jubileusz. Minęło 17 lat od otwarcia jego stacjonarnej siedziby. W 2004 roku z inicjatywy księdza Jana Kaczkowskiego powstało Stowarzyszenie Puckie Hospicjum. Początkowo zespół działał jako hospicjum domowe, docierając do chorych w Pucku i okolicznych miejscowościach. Z czasem rosła liczba pacjentów, zaufanie mieszkańców i potrzeby związane z opieką nad osobami u kresu życia. Sama pomoc w domu nie zawsze była wystarczająca. Potrzebne było miejsce, w którym chorzy mogli otrzymać całodobową opiekę, szczególnie wtedy, gdy postęp choroby lub nasilające się objawy uniemożliwiały dalsze leczenie w warunkach domowych. Wtedy Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio otworzyło swoją siedzibę w Pucku. Jak mówi dyrektor hospicjum Anna Joachim Labuda, jak kiedyś, tak i dziś ciągłe podążanie za potrzebami i marzeniami chorych jest codziennością, która wyznacza kierunki naszych działań. Jednym z najważniejszych celów działalności hospicjum jest zapewnienie poczucia godności jego podobiecznych. Zwracanie na to uwagi dotyczy także języka. Puckie Hospicjum prowadzi obecnie kampanię społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie, która zwraca uwagę na sposób mówienia o opiece hospicyjnej. Dlatego Puckie Hospicjum zachęca, aby mówić o opiece w sposób, który nie odbiera choremu podmiotowości.
1: Kolejny szary bur jesienny poranek mamy za sobą, ale nam wszystkim dzisiaj humor chyba bardziej trochę dopisuje, bo weekend się zbliża, dokładnie piątek weekendu początek. Na termometrach 15 dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Zagości, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1016 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowane zachmurzenie od umiarkowanego podurze może popadać.
2: Norda, Norda.

0: Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Mam potwierdzenie od synoptyków, to o czym mówiłem od początku tego tygodnia, że jeszcze tej jesieni jest szansa na odrobinę lata. Tak, lato ma pojawić się w ten weekend. Aura złagodnieje, jednak nie od razu. Sobota płynie jeszcze pod znakiem sporego zachmurzenia. Choć na południu i zachodzie się przejaśni, to jeszcze gdzieniegdzie może pojawić się deszcz. Dalej będzie stosunkowo chłodno, od 14 do 18 stopni, gdzieniegdzie może pojawić się 20 na termometrze. Ale od niedzieli coraz większy wpływ na pogodę w Polsce zyskają wyże, więc warunki poprawią się we wszystkich regionach. Końcówka weekendu zapowiada się na pogodną i bezchmurną. Temperatura od 19 do 21 stopni. Na początku przyszłego tygodnia słonecznie będzie w całej Polsce i nigdzie nie powinno padać. W poniedziałek od 19 do 22 stopni. Bardzo podobnie może prezentować się pogoda przez praktycznie cały przyszły tydzień. Niebo ma być bezchmurne, z dużą ilością słońca we wszystkich regionach i temperatury nawet do 24 stopni. Jest więc szansa na złotą polską jesień, za którą trzymamy kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: 25 dzień września. Sporo wybitnych postaci muzyki polskiej i zagranicznej dzisiaj się urodziło. W roku 1902 w Warszawie urodziła się Hanka Ordonówna, aktorka i piosenkarka. Karierę rozpoczynała jako szansonistka w kabarecie Qui Pro Quo. W roku 1947 na świat przyszedł Cecil Womack, amerykański wokalista R&B oraz kompozytor. W roku 1954 w Warszawie urodził się Jacek Skubikowski, wokalista, gitarzysta i kompozytor. W roku 1955 na świat przyszedł Cukero. Karierę rozpoczynał w latach 70., a pierwszy krok ku sławie uczynił w roku 82, biorąc udział w festiwalu w San Remo. W roku 1968 urodził się Will Smith, aktor i wokalista. W roku 97 pojawił się na szczycie brytyjskiej listy przebojów z utworem Man in Black, która pochodziła z filmu pod tytułem Faceci w czerni, czyli Man in Black. W roku 82 świętuje w Polsce Autobiografia, czyli zespół Perfect, kompozycja Zbigniewa Hołtysa i Bogdana Olewicza. W roku 2006 piosenka I Don't Feel Like Dancing w wykonaniu grupy Seeker Sister wieńczyła listę na Wyspach Brytyjskich, a po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego na szczycie zestawienia znalazł się utwór Sexy Back Justina Timberlake'a.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio. Konkretnie. Po prostu. Przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum. W Pucku. 5 października od 8 do 15 ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego. Przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Dziewiąta 9:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się po raz trzeci przy mikrofonie, aby po raz trzeci zdać Wam raport z dróg naszego regionu. Zacznijmy od obwodnicy Trójmiasta i od dobrych wiadomości, bo na szczęście żadnych utrudnień, żadnych robót drogowych, żadnych zdarzeń drogowych, żadnych korków, mógłbym jeszcze tak długo wyliczać, nie ma na trójmiejskiej obwodnicy, dlatego my z niej szybciutko sobie zjeżdżamy w ulicę Kwaszczyńską, na której również ruch jest już jak najbardziej spokojny po porannym szczycie komunikacyjnym i jedziemy w kierunku Śródmieścia. Tutaj również korków nie ma. Północna część miasta z kolei też się nie wyróżnia jakoś negatywnie. Generalnie już Gdynia ewidentnie zakończyła poranny szczyt komunikacyjny i zobaczymy, czekamy teraz już na ten popołudniowy, co tam się będzie po południu działo. W Rumi niestety dalej widać oznaczenie o zdarzeniu drogowym, już o nim wspominałem. Doszło do niego na skrzyżowaniu przy stacji kolejowej tutaj na ulicy Grunwaldzkiej. Niestety utrudnienia niewielkie, ale są w związku z tym zdarzeniem drogowym. Co prawda nie ma jakichś gigantycznych korków i ewidentnie ten ruch

0: już jest spokojniejszy niż to było jeszcze niedawno. Na ulicy Grunwaldzkiej poza tym raczej dość spokojnie jedziemy. Ryda, Wejherowo również bez utrudnień. No i teraz kierujemy się na Lęborg. Po drodze na szczęście żadnych nie mamy nieprzyjemności. W samym Lęborgu największy ruch na rondzie Solidarności, czyli tak jak było to godzinę temu. Dodatkowo jeszcze w sąsiedniej miejscowości Nowa Wieś Lęborska widzę, że dość dużo samochodów zbiera się na ulicy Lęborskiej. Do Słupska dojedziemy z Lęborka bez najmniejszych poślizgów. W samym Słupsku też dość dobrze ta sytuacja się prezentuje, jedynie pojedyncze skrzyżowania zbierają większą liczbę kierowców, ale na szczęście obyło się bez jakichkolwiek korków. To samo w Kobylnicy. Tutaj to już w ogóle jedziemy bez najmniejszego poślizgu. W porównaniu z tym, co się działo jeszcze godzinę temu, to jest naprawdę piękna różnica. I na koniec jeszcze sprawdźmy, jak Puck się prezentuje o tej godzinie 9:32. Nieźle się prezentuje. Jeśli gdziekolwiek mają pojawiać się jakieś utrudnienia, to będą to dwa skrzyżowania generała Józefa Hallera i ulica Wejherowska i skrzyżowanie Helska-Żarnowiecka 10 lutego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Piętnaście stopni to dziś maksymalna temperatura, którą będziemy mieli okazję oglądać na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce. W pozostałych miejscach nieznacznie, jedynie cieplej. 16 stopni to będzie maks w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumignie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą się w całym regionie pojawiać, a zresztą będzie z czego padać. Zachmurzenie przez cały dzień ma utrzymywać się duże, choć z przejaśnieniami. Wiatr utrzymuje się słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i porywisty.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Weekend przed nami, to jak zwykle w piątek mam dla was do kina czy na filmy. Dwa filmy: W sercu dziczy w obsadzie, w roli głównej brat Pitt. W sercu dziczy to trzymający w napięciu thriller przygodowy. Głównym bohaterem jest James Belmont, były oficer sił specjalnych, który po katastrofie samolotu trafia w sam środek bezlitosnej, niedostępnej dziczy na Alasce. U jego boku znajduje się jedynie Aldin, wyszkolony pies bojowy. Zdani wyłącznie na własne siły, bohaterowie muszą stawić czoła ekstremalnym warunkom pogodowym, brutalnym siłom natury oraz bezwzględnym zagrożeniom kryjącym się w głębi głuszy. Drugi film to film polski Hotspot. To niezwykle oryginalny, futurystyczny thriller science fiction w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie całkowicie kontrolowanym przez cyfrowy system sztucznej inteligencji zwany głową. Ludzie są bezpośrednio podłączeni do cyfrowej sieci, co pozwala na pełną kontrolę społeczeństwa, a komunikacja odbywa się niemal telepatycznie. Jedynym wyłomem w tym totalitarnym porządku są neosoule, społeczność uchodźców żyjąca na obrzeżach miasta, która odrzuca cyfrową zależność od sztucznej inteligencji. No i tu właśnie zaczyna się cała sytuacja. Sztuczna inteligencja, temat zdecydowanie bardzo popularny w tej chwili. Hotspot, polski film science fiction, to rzadko można zobaczyć, a w ten weekend do zobaczenia w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy?

Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: wybierz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: uczestniczyło 19 osób. Po uroczystości organizatorka miała zarzucić lokalowi, że większość niezjedzonego mięsa nie została wydana rodzinie. Restauracja nie zgodziła się z tymi zarzutami i postanowiła sprawdzić zapis monitoringu. Na opublikowanych przez lokal fragmentach nagrania widać uczestników spotkania przekładających mięso ze stołu do własnych torebek i opakowań. Restauracja postanowiła zaprosić organizatorkę na wspólne obejrzenie monitoringu, ale według przedstawicieli lokalu kobieta nie pojawiła się jednak na umówionym spotkaniu. No i sprawa oczywiście przeniosła się do internetu, gdzie pojawiły się negatywne opinie na temat lokalu. Restauracja w odpowiedzi zdecydowała się opublikować nagrania i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Jak słyszycie, nie zawsze ten, który oskarża, ma rację. Co, można powiedzieć, widać na załączonym obrazku. A mam nadzieję, że to mięsko zabrane do domu smakowało. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM.

To może jakaś poranna awantura, nietypowy spór wybuchu po stypie zorganizowanej w jednej z gliwickich restauracji. W spotkaniu uczestniczył

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
0: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
6: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
7: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
6: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
7: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
6: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnie potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
6: Prace mogą tu potrwać ponad rok.

0: Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
1: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
2: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
1: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tzw. Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
0: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00 na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskawska. Ponad 200 uczniów z 9 szkół wzięło udział w pikniku edukacyjno-sportowym. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji i naukowej zabawy, ale przede wszystkim do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk edukacyjnych. Wydarzenie zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Piknik został zrealizowany w ramach projektu Regionalne Wsparcie Edukacji Włączającej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, warsztatach stolarskich, spotkaniu z wojskiem, zajęciach w parku technologicznym oraz warsztatach fizyczno-magicznych. W pikniku uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej nr 9, 11 i 5 w Wejherowie, szkoły podstawowej w Kębłowie, szkoły podstawowej nr 1 i 2 w Bolszewie, szkoły podstawowej nr 1 w Sopocie, szkoły podstawowej w Gowinie oraz zespołu szkół specjalnych nr 5 w Sopocie. Jak relacjonują organizatorzy, spotkania nie było przykładem tego, jak poprzez wspólną zabawę, sport i edukację można budować relacje między młodymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję współpracować, rywalizować, zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Nowa przestrzeń rekreacyjna przy Środowiskowym Domu Samopomocy Lwiątko była tematem konsultacji społecznych z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni i pracownicy placówki, seniorzy z pobliskiego domu seniora Magnolia oraz przedstawiciele miasta. Przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu i wizualizację planowanej inwestycji, a uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły. Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego miejsca do aktywności fizycznej, rehabilitacji, odpoczynku i integracji. Centralnym elementem ma być boisko, które będzie można wykorzystywać do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa oraz gry w bocie. Zaplanowano również siłownię zewnętrzną, wiatę z miejscem na grilla i zagospodarowaną zieleń. Projekt uwzględnia także rozwiązania poprawiające dostępność, m.in. odpowiednie nawierzchnie, ciągi komunikacyjne i miejsca odpoczynku. Szacunkowa wartość zagospodarowania terenu przy Lwiątku to 1 230 000 zł. Inwestycja jest częścią drugiego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. Cały projekt Odnowiony Lęborg Rewitalizacja obszaru Nowy Świat etap drugi ma wartość ponad 8,5 miliona złotych. Miasto otrzymało na niego niemal 6 milionów złotych ze środków unijnych oraz ponad 691 tysięcy złotych z budżetu państwa. Wkład własny wynosi ponad 1 950 tysięcy złotych. Sąd Okręgowy w Słupsku zaostrzył wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku przy ulicy nad Śluzami. 20-letni Oskar I, który pod wpływem alkoholu i narkotyków wjechał w grupę pieszych, spędzi w więzieniu 8 lat i miesiąc. Do wypadku doszło w listopadzie 2024 roku. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych. W pierwszej instancji sąd rejonowy w Słupsku skazał 20-latka na 7 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty odszkodowań. Po rozpatrzeniu apelacji sąd okręgowy podwyższył karę więzienia o pół roku. Wyrok jest prawomocny. W chwili zdarzenia Oskar I miał nieco ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego organizmie wykryto także śladowe ilości marihuany. Od czasu wypadku przebywał w tymczasowym areszcie. Na obowiązującej 50 pędził 110 km na godzinę. 24-latek stracił prawo jazdy. Do zdarzenia doszło 23 września około godziny.

0: 22:40 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzili kontrolę prędkości na ulicy Helskiej. Policyjny miernik wykazał, że kierujący BMW przekroczył dopuszczalną prędkość o 60 km na godzinę. Za wykroczenie 24-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu kierowca ma na reakcję, a droga hamowania znacząco się wydłuża.
1: Dzisiaj zbyt ciepło nie będzie, choć z drugiej strony to nie tak, że jakieś bardzo niskie temperatury będą nam w ciągu dnia towarzyszyły. Będzie po prostu średnio. 15 stopni na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezie Rubinie, Mielużynie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1016 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego po w sumie to duże. Przejaśnienia się pojawiają, pojawiać się będą, ale może też nam popadać.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: ponownie. Synoptycy zapowiadają nam, że od soboty możemy liczyć na zdecydowane ocieplenie i powrót takiej polskiej złotej jesieni, a nawet można śmiało powiedzieć trochę lata. Ale sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami i być może niektórzy z Was zastanawiają się, jaka temperatura powinna być w naszych mieszkaniach. No i już przed sezonem zimowym powiem Wam, jak mówią eksperci, jaka temperatura powinna być. Otóż w salonie, w pokoju dziennym około 20 stopni, w sypialni 16-18, w pokoju dziecka od 20 do 22 stopni, a w łazience od 22 do 24 stopni. 25 stopni to za dużo. Choć niektórym daje to poczucie komfortu, eksperci ostrzegają, że tak wysoka temperatura jest niekorzystna dla naszego organizmu. Przegrzane pomieszczenia powodują wysuszanie śluzówek nosa i gardła, co może zwiększać podatność na infekcje. Często pojawiają się również bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność czy problemy z koncentracją. Negatywnie wpływa to także na jakość naszego snu. No to 25 za dużo, przypomnę, a tam gdzie śpicie, sypialnia 16-18, salon i pokój dzienny około 20 stopni. Takie temperatury powinny, według specjalistów, ekspertów, powinny być w naszych domach. A jak Wy lubicie, tak sobie zrobicie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Przed nami weekend, to może wybrać się, bo to czas i pora, na jakąś farmę dyniową, bo farmy dyniowe pozostają niekwestionowanym turystycznym hitem jesieni. Właściciele prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie nowych gości, bo same dynie już nie wystarczają. Jeszcze 10 lat temu farmy dyniowe były w Polsce traktowane głównie jako ciekawostka zaczerpnięta z amerykańskiej kultury, a dziś można powiedzieć, że na stałe weszły do repertuaru jesiennych atrakcji turystycznych. Podobne miejsca znaleźć można już w wielu regionach kraju. Ja sprawdziłem i okazuje się, że w Polsce jest około 30 takich popularnych farm dyniowych. Każda z farm oprócz samych dyniowych ozdób zachęca turystów czymś dodatkowym. W tym roku na przykład scenki do zdjęć oraz ogromny wybór dyń na sprzedaż. Każdy może pojechać, zrobić sobie zdjęcie, a do tego może przywieźć ze sobą dynię do domu, a z niej przygotować na przykład pyszną zupę. To idealny czas na to, żeby wybrać się na taką farmę dyniową, a szczególnie, że synoptycy zapowiadają nam całkiem niezłą pogodę w ten weekend, także jeżeli nie mieliście planów na ten weekend, to podpowiedź z mojej strony. Proszę bardzo, nie musicie dziękować.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Na sportowe informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Arka Gdynia daje sobie jeszcze kilka dni na wybór nowego trenera. Jak informuje Trójmiasto.pl, rozmowy z kandydatami są już w końcowej fazie, ale wciąż rozważanych jest kilka nazwisk. Dyrektor sportowy Arki Tomasz Wichniarek przekazał, że decyzja w sprawie nowego szkoleniowca ma zapaść do końca tygodnia. Klub nie musi podejmować jej natychmiast, ponieważ piłkarze realizują obecnie indywidualny plan treningowy przygotowany jeszcze przez Marka Jaromila. Czeski trener został zwolniony 22 września po 3 miesiącach i 5 dniach pracy w Gdyni. Zgodnie z jego wcześniejszym harmonogramem zawodnicy od środy odbywają indywidualne treningi, a do wspólnych zajęć mają wrócić w poniedziałek 28 września. Na razie nie wyznaczono również trenera tymczasowego, nie ma także oficjalnych decyzji dotyczących pozostałych członków sztabu, którzy pracowali z Jaromilem. Wiadomo natomiast, że nowy szkoleniowiec Arki pojedzie z zespołem na zgrupowanie do Gniewina. To on będzie miał również wpływ na ostateczny kształt sztabu szkoleniowego. Przed nami 6. kolejka spotkań w 5. lidze. W grupie Gdańsk 1 ciekawie zapowiada się mecz w Rumi, gdzie Salos podejmie GKS Kolbudy. Lider tylko Lechia Gdańsk zagra u siebie z Orłem Trąbki Wielkie. W Luzinie Weekend 2 zmierzy się z Bałtykiem Gdynia, a Orlen Tereda podejmą Latarnika Choczewo. W pozostałych spotkaniach Gdania 2 zagra z Jaguarem 2, Amator Kielpino z KS Chwaszczyno, AP GKS Kowale z MKS Władysławowo, a Osiczanka Osice z Orłem Staraszyn. W grupie słupskiej lider Piast Człuchów podejmie Pomorze Potęgowo. Piast jako jedyny zespół ma komplet punktów po 5 kolejkach. Ciekawie powinno być również w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie Skotawia zagra z Lwem Lęborg. KS Włynkówko podejmie Bytowie Bytów, start Miastko zmierzy się ze Stalą Jeziorzyce, a Jantarustka ze Słupią Kobylnica. Start Łeba zagra z Granitem Kończewo, Kaszubia Studzienic.

0: z Sokołęby Czechy, natomiast Gryf 2 Słupsk podejmie Myśliwca Tuchomie. Mecz odbędą się w sobotę oraz niedzielę. O piąte zwycięstwo z rzędu na ligowej Murawie powalczą piłkarze Weekendu Luzino. O 10 kolejce trzeciej ligi podopieczni trenera Macieja Plińskiego podejmą Noteć Czarnków. Drugi w tabeli Weekend ma ostatnio dobrą passę. Od 28 sierpnia notuje serię zwycięstw. Zaczęło się od pokonania Lipno Stęszew 2-1, następnie Weekend ograł Gdanie Gdańsk 4-0, Grom Nowy Staw 5-1 oraz w minioną sobotę Unię Swarzędz 3-1. Bilans Weekendu po 9 kolejkach to 7 zwycięstw, 1 remis i jedna porażka. Najbliższy rywal luzińskiego zespołu na pewno może pozazdrościć takich wyników drużynie z Kaszub. Noteć Czarnków ma na swoim koncie 4 wygrane, 1 remis i 4 przegrane. Początek meczu w najbliższą sobotę w Luzinie przy ulicy Mickiewicza o 12. W samo południe walkę o ligowe punkty rozpocznie Polonia Środa Wielkopolska. Lider tabeli ma o punkt więcej od Weekendu. Tym razem podejmie Elanę Toruń. Jeśli zamierzacie dzisiaj spędzać czas na świeżym powietrzu, korzystając z początku jesieni, chociaż nie wiem, kto taką pogodę specjalnie lubi, zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, to jak już sami możecie wywnioskować, bierzcie coś ze sobą ciepłego albo coś od deszczu popada, a temperatura nie będzie ekstremalnie wysoka. 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 16 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Wieluźnie, 17 w Słupsku, Lęborku i 17 pojawi się także na termometrach w Kobylnicy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: zawsze powtarzam, że w życiu trzeba mieć jakiś cel, do którego dążymy, jakąś pasję, coś, co kochamy. No i teraz historia pewnego nauczyciela wychowania fizycznego, który na zwykłej hulajnodze przejechał 4500 km z jednego końca Australii na drugi. Na zwykłej hulajnodze, a nie elektrycznej hulajnodze. 57-letni Brytyjczyk chce zapisać się w księdze rekordów Guinnessa jako pierwsza osoba, która przemierzyła kraj na trzy sposoby. Biegiem, na rowerze i na hulajnodze. Po prostu w wieku 57 lat stwierdził, że chce przeżyć kolejną epicką przygodę, zanim stanie się zbyt stary. No to jeżeli wy też macie w głowie tak, że za chwilę staniecie się zbyt starzy na pewne rzeczy, to może w ten weekend spróbujcie zrobić coś ciekawego, coś, co wydawałoby się wam się, że jest niemożliwe albo, że za chwilę będzie niemożliwe, a może jednak w ten weekend się uda. Nie każę wam oczywiście jechać na hulajnodze zwykłej 4500 km, ale może 100 km spróbujecie? No to już wasza decyzja, co zrobicie. Najważniejsze, żebyście spełnili swoje marzenia, cele, no i cokolwiek tam sobie wymyślicie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się

Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Zakąski są, przekąski są. Coś jeszcze do tych zakąsek i przekąsek by się przydało, żeby się dobrze dopingowało. Dwóm naszym reprezentacjom przypomnę, dzisiaj o godzinie 17 nasi siatkarze zagrają w półfinałach Mistrzostw Europy. No i liczymy oczywiście na kolejne zwycięstwo i na finał. Godzina 17, Polska-Słowenia, a potem 20:45 nasi piłkarze, którzy też, mam nadzieję, pokażą, że potrafią grać w piłkę, no i że dziś

0: dzisiaj wygrają. No, na to liczymy, bo żebyśmy nie musieli śpiewać dzisiaj wieczorem Polacy, nic się nie stało. Lepiej zaśpiewać Polska, biało-czerwoni. Dzisiaj Bośnia i Hercegowina o godzinie 20:45, czyli wieczór meczowy. Ja życzę wam samych sukcesów w ciągu dzisiejszego dnia, sukcesów naszym reprezentantom po południu i wieczorem, a w weekend zróbcie coś fajnego, coś wyjątkowego, co da wam radość, energię do tego, żeby w poniedziałek rozpocząć nowy tydzień. A ja w poniedziałek zapraszam bardzo serdecznie od samego rana. Wystarczy, że się obudzicie rano, włączycie swoje radioodbiorniki w domu, w pracy, w samochodzie. Dziękuję wam za ten tydzień. Zapraszam w poniedziałek, życząc wam jeszcze raz udanego weekendu. Do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
5: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
4: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
6: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie, a wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
7: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
8: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
7: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
6: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
7: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer, natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
6: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji,

0: świetnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
1: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
0: Festiwal potrwa do niedzieli.
2: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze zdarzeniem. Do kradzieży doszło 27 kwietnia około godziny 20 ze sklepu w gminie Kosakowo. Zniknęły artykuły drogeryjne o łącznej wartości blisko 950 zł. W toku postępowania policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały mężczyznę, którego tożsamość funkcjonariusze próbują obecnie ustalić. Policja zwraca się o pomoc do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego danych. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. W głosowaniu wzięło udział 1005 osób. Przez dwa tygodnie od 10 do 23 września można było oddawać głosy wyłącznie elektronicznie. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 5 projektów w różnych kategoriach. W kategorii projektów nieinwestycyjnych zwyciężyło Bezpiecznie nad Jeziorem Lubowic 2.0, które otrzymało 683 głosy. Wśród małych projektów inwestycyjnych wybrano budowę pamtraka przy ulicy Komuny Paryskiej z wynikiem 421 głosów oraz komfortową przestrzeń małą architekturę dla Lęborczan edycja 2.0, która zdobyła 253 głosy. Dużym projektem inwestycyjnym będzie Miejski Park Linowy dla dzieci, aktywna zabawa i rozwój. Na to przedsięwzięcie zagłosowało 646 osób. Piątym projektem, który zostanie zrealizowany, jest przedsięwzięcie w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Ukwiecony Lęborg Wiosenny Festiwal Barw dla mieszkańców otrzymał 736 głosów. Mieszkańcy zdecydowali również, że do realizacji nie trafią projekty plenerowe zajęcia Nordic Walking, ławeczka nipkowa oraz nadmorska przystań. Otrzymały one odpowiednio 123, 145 i 282 głosy. Budżet obywatelski Lęborka na przyszły rok obejmie więc 5 wybranych przez mieszkańców przedsięwzięć. W czwartek 24 września odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej w Kobylnicy. Radni zajmowali się m.in. finansami gminy, planowaniem przestrzennym oraz bieżącymi sprawami samorządu. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz informację o dochodach i wydatkach gminy za pierwsze półrocze tego roku. Radni rozpatrywali także zmiany w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040. W porządku obrad znalazły się również kwestie związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości i obrębów na terenie gminy. Rada zajęła się ponadto wnioskiem Fundacji Cyber E-Region dotyczącym wykorzystania aplikacji Moje M2 oraz projektem uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu zasłużony dla gminy Kobylnica. Na zakończenie radni przedstawili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 81 tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026. W głosowaniu wzięło udział 17 499 mieszkanek i mieszkańców miasta. Wyniki gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026 ogłoszone zostały w czwartek 24 września podczas otwartego spotkania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W tym roku wybraliśmy spośród 226 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chwarzynie, w Wiczlinie, 16 najmniej na Leszczynach, bo tylko 4 projekty. W głosowaniu wybranych do realizacji zostało 75 projektów dzielnicowych. Najwięcej realizowanych będzie na Chwarznie w Wiczlinie, czyli 7, a najmniej na Kamiennej Górze, Leszczynach i Orłowie, to znaczy po 2. Które projekty zostały wybrane, dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Co ważne, projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnicy mogą dołożyć ze swoich środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego, a Rada Miasta Gdyni może zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego. Podobne deklaracje z własnych środków mogą składać prywatni darczyńcy.

0: dziewczynce. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym, czyli najwcześniej od stycznia 2027.
1: Zobaczmy, co tam dzisiaj termometry nam maksymalnie pokażą, a pokażą 15 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Mignieminie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się raczej umiarkowana wartość dziś, to około 1016 hektopaskali. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Przejaśnienia pojawiają się, słońce z zachmur do nas wygląda, ale z drugiej strony pojawiają się też dość chętnie opady.
2: Norda.

0: Piątek, czyli weekendu początek. A móc wejść w ten nastrój z Wami to największa przyjemność. Polecam się w kwestii interesujących doniesień, a także energetycznej muzyki. Coś tam fajnego zagramy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza.

0: Pana studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

ile znacie dróg z pracy do domu? Jedną, może dwie, jeśli po drodze trzeba zrobić zakupy? Jan Menzwel w wydanym we wrześniu Przygodowniku Warszawskim zachęca, żeby wyjść poza takie codzienne kolejny. Prowadzi m.in. po warszawskiej skarpie i śladami miejskich syrenek, pokazując, jak zamienić zwykły spacer w odkrywanie okolicy. Książkę zilustrowała Anna Libin-Libera. Choć dotyczy stolicy, sam pomysł można wypróbować w dowolnej miejscowości. Wybrać ulicę, którą zwykle się omija i sprawdzić, dokąd prowadzi. Bez dalekiej podróży i wielkich przygotowań. Tylko domowników warto uprzedzić, bo powrót po pieczywo może się niespodziewanie wydłużyć.

0: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
2: Michał Jarosz, zapraszam na sportowe informacje z regionów Norda FM. APS Rumia zaprezentował kadrę seniorek na nowy sezon. Zespół poprowadzi trener Marcin Radziewicz, a za przygotowanie fizyczne zawodniczek odpowiadać będzie fizjoterapeutka Olga Soboczyńska. W drużynie znalazły się rozgrywające Kamila Bryła i Aleksandra Wyczałkowska, atakujące Daria Dunaj i Anna Grajewska oraz przyjmujące Urszula Bobel, Kalina Chełmińska, Elżbieta Sarna, Kamila Toborek i Julia Wolska. Na środku zagrają Antonina Dumańska, Zuzanna Syldatk i Maria Wiśniewska, natomiast pozycję libero obsadzą Agata Lamek i Julia Trościanko. Rumianki mają już za sobą pierwsze przedsezonowe granie. Podczas turnieju Piernikowy Cup zajęły drugie miejsce. Był to dla zespołu sprawdzian formy i okazja do przećwiczenia założeń przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji. Indywidualne wyróżnienia otrzymały dwie zawodniczki APS Rumia. Kamila Bryła została wybrana najlepszą rozgrywającą turnieju, a Antonina Tosia Dumańska otrzymała nagrodę dla najlepszej środkowej. 28 listopada Centrum Sportowe w Kosakowie zamieni się w arenę multisportowej rywalizacji. Odbędzie się tam Indoor Triathlon Kosakowo 2026. Uczestnicy będą musieli kolejno zmierzyć się z pływaniem, jazdą na rowerze stacjonarnym oraz biegiem na bieżni. Zawody skierowane są zarówno do osób aktywnych, jak i tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w triathlonie. O wyniku zdecyduje łączny czas pokonania wszystkich trzech konkurencji. Dla zawodników w wieku od 11 do 13 lat przygotowano 150 metrów pływania, 5 km na rowerze i kilometr biegu. Uczestnicy od 14 roku życia oraz dorośli pokonają 300 metrów w basenie, 10 km na rowerze i 2 km biegu. Łącznie w zawodach będzie mogło wystartować 72 zawodników. Rywalizacja zostanie podzielona na 6 fal po 12 uczestników. Wpisowe dla dorosłych wynosi 129 zł, a posiadacze karty mieszkańca gminy Kosakowo zapłacą złotych 99. Opłata dla dzieci to 67 zł. Zawody odbędą się 28 listopada w godzinach od 17 do 22 w Centrum Sportowym w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 11. Szczegóły na stronie organizatora. Po dwóch porażkach Tytani Wejherowo postarają się o pierwszy punkt w nowym sezonie w pierwszej lidze. W niedzielę Wejherowianie na wyjeździe zagrają z Jeziorakiem i Ława. Rywal będzie z najwyższej ligowej półki. Jeziorak to aktualny lider tabeli z kompletem punktów. Zespół z Iławy zdobył 79 bramek i stracił ich 55. Tytani wprawdzie sezon rozpoczęli od dwóch porażek u siebie z SMS-em ZP

RP Kwidzyn oraz MKS-em Grudziądz do niedzielnego meczu podejdą podbudowani zwycięstwem w pucharowym starciu. Przypominamy, że w minioną środę przed własną publicznością w hali sportowej przy popularnej samochodówce wejherowianie wygrali w finale wojewódzkiego Pucharu Polski, pokonując OX System KPR Żukowo 37-34. Spotkanie od początku było zacięte, jednak to gospodarze wypracowali przewagę nad przerwą. Po zmianie strony rywale spróbowali odrobić straty, ale wejherowianie utrzymali prowadzenie i ostatecznie zwyciężyli różnicą 3 bramek. Wygrana oznacza awans do ogólnopolskiego szczebla rozgrywek o Puchar Polski. W finałowym meczu najwięcej bramek dla zwycięskiego zespołu zdobył Przemysław Warmier 10. 6 trafień dołożył Jan Gromowski, 5 Norbert Wejher, a po 3 Hubert Kos i Mikołaj Sałata. Przed tytanami ligowe starcie, początek niedzielnego meczu w Iławie z Jeziorakiem o godzinie 17. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie całkiem niezłą wartość, choć niespecjalnie jakąś wysoką, to trzeba też przyznać. 15 stopni max będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Mignieminie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach około 1013 hektopaskali. Tutaj trzeba przyznać, że przynajmniej ciśnienie jest dobre. Wiatr umiarkowany albo słaby, a zachmurzenie dość duże albo wręcz po prostu całkowite.

0: Projektanci szukają inspiracji w archiwach, podróżach i sztuce. Maria Grazia Chiuri sięgnęła także do włoskiego telewizyjnego widowiska z lat 70. Nową kolekcję Fendi pokazaną w Mediolanie zainspirowała Raffaella Carrà, piosenkarka, tancerka i prezenterka o ogromnej scenicznej energii. Pojawiły się przejrzyste tkaniny, czerń, frędzle, pióra i cekinowe dodatki. Nawet lustra na wybiegu nawiązywały do dawnej telewizyjnej scenografii. Całość mocno skręciła w stronę dyskoteki i ubrań, które mają pracować razem z ruchem ciała. Jeśli w rodzinnej szafie przetrwało coś błyszczącego z tamtych lat, możliwe, że właśnie zyskało nowe uzasadnienie, żeby jeszcze trochę w niej zostać.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem?

0: czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

Kiedy restauracja odnosi sukces, często szybko pojawiają się kolejne lokale. Londyński Roast nie spieszył się z tym szczególnie. Działa przy targu Borough Market od ponad 20 lat i dopiero teraz ogłosił otwarcie drugiego miejsca. Jego specjalnością jest tradycyjna brytyjska kuchnia, między innymi pieczeń i wołowina Wellington, czyli mięso zapiekane w cieście. Nowy lokal w dzielnicy Shoreditch ma pomieścić 135 osób. W planach są śniadania, popołudniowa herbata i oczywiście niedzielny obiad. W gastronomii pełnej eksperymentów ta wiadomość brzmi bardzo swojsko. Sprawdzony posiłek nadal potrafi przyciągać ludzi. Czasem wystarczy porządna pieczeń, a całą nowością może być adres. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklam.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Abba i inni symfonicznie. Największe hity Abby, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
5: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
6: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
5: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
7: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
5: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
8: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
5: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą 3 dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda mazowiecki zaapelował do mieszkańców,

0: by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
1: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Gdyńskie placówki oświatowe przygotowują się na sytuację zagrożenia. Sprawdzono już 13 obiektów, w których znajdują się dawne budowle ochronne, a kolejnych 11 czeka na kontrolę. Placówki, w których cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników, mają obowiązek co najmniej raz w roku praktycznie sprawdzić organizację i warunki ewakuacji. Sprawdzane są również obiekty oświatowe, w których znajdują się dawne budowle ochronne. Dotychczas Państwowa Straż Pożarna oraz organy nadzoru budowlanego skontrolowały 13 takich obiektów. Kolejnych 11 znajduje się w wykazie budynków przeznaczonych do sprawdzenia. Miejsca schronienia lub ukrycia znajdują się obecnie w około 25% gdyńskich placówek edukacyjnych. W przypadku tych, które nie dysponują taką przestrzenią, w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzież będą kierowane do najbliższego dostępnego miejsca schronienia lub ukrycia zgodnie z rodzajem zagrożenia oraz poleceniami właściwych służb. 5 października odbędzie się spotkanie dyrektorów gdyńskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z udziałem Roberta Rondudy, komendanta Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Spotkanie będzie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym przygotowaniu placówek do sytuacji zagrożenia oraz właściwemu reagowaniu na komunikaty i alarmy. Mieszkańcy Lęborka będą mogli wziąć udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Spotkanie regionalne odbędzie się 21 października w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Początek o godzinie 11. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z założeniami dokumentu i zgłosić swoje uwagi dotyczące przyszłości województwa. Projekt strategii ma określić kierunki rozwoju Pomorza do 2035 roku. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. bezpieczeństwo regionu, transformacja energetyczna, rozwój odnawialnych źródeł energii, zmiany klimatu, rozwój sztucznej inteligencji i starzenie się społeczeństwa. Dokument zwraca również uwagę na różnicę pomiędzy obszarem metropolitalnym a pozostałymi częściami województwa. Jednym z kierunków ma być zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwój transportu publicznego łączącego poszczególne części Pomorza. Konsultacje projektu strategii rozpoczęły się 14 września i potrwają 4 miesiące. W tym czasie dokument zostanie przedstawiony podczas 9 spotkań regionalnych. Jedno z nich odbędzie się właśnie w Lęborku. Zgłaszane uwagi mają zostać wykorzystane przy przygotowaniu kolejnej wersji strategii. Jej przyjęcie przez Zarząd Województwa planowane jest w pierwszym kwartale 2027 roku, a przez Sejmik Województwa Pomorskiego w lipcu przyszłego roku. Budowa ostoi w Kaszcinie w gminie Redzikowo weszła w kolejny etap. Na placu budowy powstają już ściany i kolejne elementy konstrukcji obiektu, który ma zapewnić wsparcie mieszkańcom gminy Redzikowo w odzyskaniu lub osiągnięciu samodzielności. W budynku powstanie 8 jednoosobowych mieszkań, 6 wspomaganych i 2 treningowe. Każde będzie miało własną łazienkę oraz aneks kuchenny. 2 lokale zostaną przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W ostoi znajdzie się również sala integracyjna, przestrzeń do prowadzenia terapii oraz pomieszczenie do spotkań z psychologiem i rodzinami. Z obiektu będą mogli korzystać m.in. wychowankowie pieczy zastępczej przygotowujący się do samodzielnego życia, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności lub zdrowia psychicznego. Cała inwestycja kosztuje blisko 8,5 miliona złotych. 95% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Pomorza. Roboty budowlane mają zakończyć się do połowy kwietnia przyszłego roku, a do końca maja ostoja ma zostać wyposażona i przygotowana do funkcjonowania. Zapach alkoholu i niewyraźna mowa – tak zaczęła się kontrola drogowa kierującego. Dla kierowcy skończyła się z kolei w policyjnej celi. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu policji w Gdyni-Chyloni zauważyli Fiata, który poruszał się ulicą Morską w Gdyni. Sposób jazdy kierującego wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy co do stanu trzeźwości kierowcy. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, aby sprawdzić, czy potwierdzą się ich przypuszczenia. Gdy kierujący otworzył okno, funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. W związku z powyższym zbadali jego trzeźwość. 53-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. To jednak nie był koniec jego przewinień. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i trafił na policyjny parking.

0: Funkcjonariusze zatrzymali 53-latka i przewieźli do policyjnej celi. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie bez wymaganych uprawnień. O jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Południe już za nami, każda godzina, co tam godzina, każda minuta zbliża już nas do weekendu. Na termometrach całkiem nieźle, choć bez szału. 15 stopni w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebie, Ustce. 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luzinie. 17 w Słupsku, Lęborku i 17 w Kobylnicy. I tutaj mała pogodowa ciekawostka, bo mimo że jesień postępuje, to przez najbliższe dni temperatura nie będzie iść w dół, a wręcz przeciwnie, początek tygodnia szykuje się naprawdę ciepły, około 20 stopni Celsjusza.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Dla załogi statku American Phoenix miała to być kolejna część rejsu. Wtedy przyszła prośba od amerykańskiej Straży Przybrzeżnej. Trzeba zmienić kurs i sprawdzić sygnał alarmowy. Na Atlantyku, daleko od wybrzeża Georgii, zatonęła łódź rybacka. Dwaj mężczyźni pozostali w wodzie, czekając na pomoc. Załoga rozpoczęła wypatrywanie rozbitków, a kiedy ich zauważono, na wodę opuszczono łódź ratunkową. Obaj rybacy zostali bezpiecznie zabrani na pokład. Potem statek ponownie skorygował trasę, żeby dostarczyć ich na ląd w Jacksonville. Opisana właśnie akcja zakończyła się wspólnym zdjęciem uratowanych i marynarzy. Po takim spotkaniu port docelowy znaczy chyba znacznie więcej niż punkt na mapie.

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Madonna i Charli XCX przygotowały wspólny utwór, którego punktem wyjścia jest historia nowojorskiego klubu. Chodzi o Danceteria After Hours, nową wersję piosenki z albumu Confessions 3. Tytuł odsyła do miejsca ważnego dla muzycznego Nowego Jorku początku lat 80. i dla wspomnień samej Madonny. Przy produkcji pracował m.in. Stuart Price, współtwórca jej wcześniejszego tanecznego albumu. Do tej historii dołącza teraz Charli, kojarzona z zupełnie innym pokoleniem klubowej publiczności. Współpracę zapowiedziano po tygodniach internetowych domysłów. To całkiem dobry układ. Jedna artystka pamięta tamten parkiet, druga wnosi własny pomysł na to, co powinno wydarzyć się na nim dalej.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Szalik, koszulka, kubek z herbem? Manchester United dorzuca do kibicowskiej kolekcji coś znacznie bliższego samemu meczowi. Fragment murawy z Old Trafford. Zabezpieczone kawałki boiska kosztują po 125 funtów. Klub wyjaśnia, że wykorzystano trawę usuniętą podczas gruntownej wymiany nawierzchni. Nie trzeba więc martwić się, że kolejny napastnik potknie się o dziurę po sprzedanej pamiątce. Części dawnej murawy zachowano i zamknięto w przezroczystych kostkach. Dla jednych to zwykła trawa, dla innych kawałek stadionowej historii. Jedno jest pewne. Jeśli postawicie taki eksponat obok doniczek, warto uprzedzić domowników, żeby przy podlewaniu spokojnie go omijali. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych

klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i do

0: Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Najbliższa niedziela, 27 września, zapowiada się w Łebie jako święto lokalnej społeczności, sztuki oraz międzypokoleniowej integracji. Tego jednego dnia mieszkańcy oraz przebywający w mieście goście będą mogli wziąć udział w dwóch niezwykłych wydarzeniach, które idealnie dopełniają plan na pełną wrażeń niedzielę i pozwalają powitać jesień w atmosferze kultury, bliskości oraz wspólnej zabawy. Swoją niedzielną przygodę warto rozpocząć już o godzinie 11 przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łebie przy ulicy Kościuszki 90, gdzie nastąpi uroczysta inauguracja oraz pierwszy wspólny spacer nowo powstałym ceramicznym szlakiem fauny Bałtyku. Inicjatywa została zrealizowana przez Fundację Zero Kultury dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Łeba w ramach projektu Żywe Skarby Bałtyku, ceramiczny szlak fauny Bałtyku i edukacji regionalnej w Łebie. Jest to doskonały przykład na to, jak sztuka może wzbogacać przestrzeń publiczną i uczyć szacunku do przyrody. Podczas spaceru uczestnicy wyruszą śladami misternie wykonanych rzeźb ceramicznych rozsianych po całym mieście, odkrywając fascynujące opowieści o mieszkańcach Bałtyku. Wyjątkowym atutem tego wydarzenia będzie możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z autorką dzieł, cenioną rzeźbiarką Dorotą Urbaniak-Pełką, która przybliży kulisy pracy nad ceramiką oraz zdradzi inspiracje stojące za poszczególnymi formami. Po porannej dawce artystycznych i edukacyjnych wrażeń kulturalny niedzielny plan przeniesie się nad morze, gdzie od godziny 15 do 17 odbędzie się wielki finał projektu Wspólnota od stołu. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów do sali sportowej przy Łebskim Uniwersytecie Ludowym na integracyjny piknik rodzinny, który ma być zwieńczeniem lata. Organizatorzy wychodzą z założenia, że najpiękniejsze relacje i rozmowy rodzą się przy wspólnym stole, dlatego to ciepłe, pełne domowej atmosfery spotkanie stanie się idealną okazją do zacieśnienia sąsiedzkich więzi, podsumowania minionego sezonu letniego oraz spędzenia czasu w życzliwym, wielopokoleniowym gronie.

0: z nich.
1: Wszyscy są przekonani, że sprawa jest oczywista. I wtedy jedna osoba mówi, że jednak ma wątpliwości. Wokół takiego momentu zbudowano 12 gniewnych ludzi, których nową teatralną wersję przygotował warszawski Teatr Współczesny. Reżyseruje Piotr Ratajczak. 12 przysięgłych ma zdecydować o losie młodego człowieka oskarżonego o zabójstwo. Rozmowa stopniowo ujawnia, ile w ich ocenach jest faktów, a ile uprzedzeń i osobistych doświadczeń. Spektakl trwa 100 minut bez przerwy. Dużo czasu na zmianę zdania, zwłaszcza kiedy początkowo wszystko wydawało się rozstrzygnięte. Jeśli znacie dyskusję, w których każdy chce przede wszystkim mieć rację, ta historia może zabrzmieć wyjątkowo znajoma.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
2: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
3: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
2: Czyli przesłuchanie mężczyzny 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
4: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
2: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
5: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
2: To już 9. edycja akcji.
6: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Władysławowo rozbudowuje węzeł integracyjny. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny dworzec autobusowy, infrastruktura dla rowerzystów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Najważniejszym elementem inwestycji będzie budowa nowoczesnego budynku dworca autobusowego z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Powstanie również system informacji pasażerskiej z tablicami rozkładów jazdy, oznakowaniem i nagłośnieniem. Pasażerowie zyskają także zadaszone miejsca oczekiwania. Projekt obejmuje również budowę 4 wiatr.

0: rowerowych oraz instalację fotowoltaiczną zasilającą obiekt. Z infrastruktury korzystać będą mieszkańcy, osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także turyści odwiedzający Władysławowo. Według założeń do końca 2028 roku z nowego cyfrowego systemu transportu miejskiego skorzysta 200 tysięcy osób, natomiast dzięki rozbudowie infrastruktury z transportu publicznego skorzystają dodatkowo 24 tysiące osób. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 298 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to 5 043 tysiące złotych. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2027 rok. Zakończyły się poszukiwania 50-letniej Anny Milczarek z Garczegorza w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kobieta, której zaginięcie zgłoszono po przerwaniu kontaktu z rodziną, została odnaleziona. Policja poinformowała o zakończeniu akcji poszukiwawczej i podziękowała za udostępnienie komunikatów oraz przekazywanie informacji. Anna Milczarek wyszła z domu we wtorek 22 września około godziny 8. Miała pojechać do Gdyni. Około południa tego samego dnia nawiązała jeszcze kontakt z rodziną i przekazała, że znajduje się w rejonie Alei Zwycięstwa. Później kontakt z kobietą się urwał, a 50-latka nie wróciła do domu. W związku z tym lęborska policja rozpoczęła poszukiwania. Komunikaty z informacją o zaginięciu były publikowane m.in. przez policję oraz gminę Nowa Wieś Lęborska. Akcja poszukiwawcza została już zakończona, ponieważ kobieta została odnaleziona. Policja przekazała tę informację w aktualizacji opublikowanej 24 września. Funkcjonariusze podziękowali wszystkim osobom, które pomogły w rozpowszechnianiu komunikatu. Słupscy kardiolodzy wyznaczają nowe standardy leczenia. Zespół medyków z lokalnego szpitala wrócił z sukcesami z 30. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Podczas prestiżowego zjazdu specjaliści ze Słupska zaprezentowali pionierskie badania nad wykorzystaniem elektrycznej stymulacji mięśni obwodowych w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Bezpieczna metoda aktywacji mięśnia pozwala poprawić wydolność narządu i trafiła już do najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2026 rok. Lekarze ze Słupska zaprezentowali również prace dotyczące leczenia wad zastawek, które ukażą się w międzynarodowych czasopismach medycznych. Wprowadzenie tak innowacyjnych metod w słupskim szpitalu wspierają niedawne zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Zabawa i dialogi dotyczące bezpieczeństwa, a także zachowania wobec obcych osób. W ten sposób o bezpieczeństwie przed szkolakami rozmawiali gdyńscy policjanci. Policjanci z gdyńskiej komendy na co dzień zajmujący się profilaktyką społeczną wspólnie z przewodnikami psów służbowych spotkali się z przedszkolakami. Podczas wizyty dzieci poznały tajniki pracy policjanta. Najmłodsi dowiedzieli się, jakim sprzętem dysponują policjanci i jak wykorzystywany jest on w codziennej służbie. Policyjne kaski czy kamizelki można było zobaczyć z bliska. Funkcjonariusze opowiedzieli dzieciom, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, które przyczyniają się do wzrostu ich bezpieczeństwa. Największe zainteresowanie i radość wzbudził pies służbowy. Leosia poprzez zabawę pokazała maluchom, w jaki sposób pracuje ze swoim przewodnikiem. Po takich spotkaniach przedszkolaki są bardziej świadome własnego bezpieczeństwa. Jak zapewnia policja, dodatkową korzyścią takich wizyt jest również kształtowanie właściwego obrazu policjanta w oczach najmłodszych.
1: Piętnaście stopni Celsjusza. Jeszcze tydzień temu bym narzekał na taką temperaturę, bo mieliśmy lato, ale zmieniła się pora roku i zmieniło się spojrzenie na temperaturę. Jesienią to całkiem niezła wartość. Dzisiaj właśnie 15 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumichnie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku i 17 także w Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się umiarkowane ciśnienie 1016 hektopaskali, wiatr mamy słaby, a zachmurzenie duże. Norda FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Ratowanie bohaterów gry może pomóc także komuś poza ekranem. Brytyjska organizacja opieki nad zwierzętami RSPCA przygotowała kolejną akcję, w której twórcy internetowi zbierają pieniądze podczas swoich transmisji. Mogą grać, opowiadać o zwierzętach czekających na adopcję albo nawet piec psie przysmaki. Do tego dochodzi głosowanie na imiona inspirowane postaciami z gier. Wśród propozycji są Luigi, Ryu i Zelda. Wybrane imiona mają trafić do dwóch podopiecznych, których charaktery będą do nich pasowały. Za pomysłem stoi bardzo praktyczna potrzeba. Ośrodkom brakuje miejsc, a tutaj nawet widz siedzący na kanapie może pomóc komuś znaleźć własną.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

czekolada, jagody, mleczny beż i oliwki. Można zgłodnieć, chociaż rozmawiamy o kolorach paznokci. W nowych zestawieniach jesiennych trendów stylistki wskazują właśnie na takie odcienie. Głębokie brązy, przygaszoną zieleń i ciemne owocowe czerwienie. Pojawia się też czerń z połyskiem przypominającym szkło. Obok koloru ważne jest wykończenie, od delikatnie przezroczystego po aksamitne refleksy. To propozycje, więc nikt nie musi natychmiast chować ulubionego różowego lakieru. Ale jeśli lubicie niewielkie zmiany, tutaj nie trzeba wymieniać całej garderoby. Wystarczy jeden kolor. Tylko przy wybieraniu czekoladowego brązu dobrze pamiętać, że chodzi o wizytę u stylistki, a nie w cukierni.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Na studiach można dołączyć do koła naukowego, drużyny sportowej albo grupy, która po zajęciach ćwiczy taniec przez kilka godzin. Ten ostatni świat pokazuje nowa komedia Netflixa Najlepsi z najlepszych. Dwie przyjaciółki trafiają do uniwersyteckiej drużyny tańca bollywoodzkiego i zaczynają przygotowania do krajowej rywalizacji. Scenarzyści korzystali z własnych doświadczeń z takich konkursów na amerykańskich uczelniach. Za widowiskowymi układami kryją się więc także znajome sprawy, ambicje, napięcia w grupie i szukanie swojego miejsca. W obsadzie jest Maitreyi Ramakrishnan, znana z serialu Jeszcze nigdy. Tutaj samo zaliczenie semestru może się okazać łatwiejsze niż idealne trafienie w rytm całej drużyny.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

samym środku wielkiego miasta można mieć spory plac i prawie z niego nie korzystać. Tak było z dziedzińcem rzeźb londyńskiego Barbicanu położonym nad salą koncertową. Przez lata przeszkadzały trudny dostęp, zużyta infrastruktura i niewygodne miejsca do siedzenia. Teraz zatwierdzono przebudowę. Mają pojawić się wygodne siedziska, lepsze oświetlenie, nowe nasadzenia i dostęp bez schodów. To jeszcze plan, rozpoczęcie prac przewidziano na 2028 rok, a ponowne otwarcie 2 lata później. Cel jest bardzo konkretny. Oddać ludziom przestrzeń, która już istnieje. Czasem miastu bardziej od kolejnego efektownego budynku przydaje się miejsce, gdzie można po prostu wygodnie usiąść.

0: Bądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
3: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
2: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro. Środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz, zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
4: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
2: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy w Karpicku w Wielkopolsce. Przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
5: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
6: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
7: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
2: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.
8: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Ważna wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Całkowite zamknięcie ulicy 10 lutego w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu kilku linii ZKM Gdynia. W związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od ulicy 3 maja do ulicy Władysława IV w sobotę 26 września w godzinach około 6.13 zmienia. One zostają trasy linii S25, 28, 29, 30, 34, 105, 109, 119 i 182. Zamknięty odcinek ulicy autobusy i trolejbusy pokonywać będą w kierunku ulicy Morskiej i dworca głównego PKP. Ulica Władysława IV, Jana Skolna 3 maja i 10 lutego, a w kierunku ulicy Władysława IV i skweru Kościuszki ulica 3 maja, Armii Krajowej i Władysława IV. W omawianym terminie mogą pojawić się także opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy. Listę aktualnych zmian w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Łeba przygotowuje się do 33.

0: Tej akcji sprzątania świata. W sobotę 3 października mieszkańcy i osoby chcące włączyć się w wydarzenie będą mogły wspólnie posprzątać miasto, plażę oraz tereny wokół wody. Zbiórkę zaplanowano za bosmanatem portu morskiego przy ulicy Kościuszki 1. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 13. Organizatorzy zachęcają do udziału w sprzątaniu w ramach tegorocznej akcji, której hasłem jest zwrócenie uwagi na czystość wód i ograniczenie ilości odpadów. Uczestnicy spotkają się przy porcie, skąd będą mogli rozpocząć działania na wyznaczonych terenach. Wydarzenie ma być również okazją do przypomnienia o właściwym postępowaniu z odpadami i ochronie terenów znajdujących się w pobliżu wody. Na uczestników przygotowano także dodatkową akcję. Pierwsze 50 osób, które wezmą udział w sprzątaniu, otrzyma pojemnik na bioodpady. Obowiązuje zasada jedna osoba, jedna nieruchomość, jeden pojemnik. Pojemniki są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Łeby. Wydarzenie jest częścią działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych. Ulica Borcharta w Słupsku przejdzie gruntowną modernizację infrastruktury oświetleniowej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w imieniu władz miasta oficjalnie podpisał umowę na realizację tej ważnej inwestycji drogowej. Za przeprowadzenie wszystkich prac odpowiada wyłoniona w przetargu lokalna firma ze Słupska, która w pierwszej kolejności zdemontuje starą, zużytą instalację. W jej miejsce powstaną nowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami oraz powiązaną z nimi podziemna linia kablowa. Na już istniejących latarniach nastąpi wymiana dotychczasowych opraw na energooszczędne źródła światła typu LED. Projekt przewiduje również budowę kanału technologicznego wraz z niezbędnymi studniami. Przebudowa ta ma na celu nie tylko znaczną redukcję zużycia prądu przez miejską sieć, ale przede wszystkim poprawę widoczności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Od 1 do 31 października w Wejherowie należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację. Dotyczy ona określonych rodzajów nieruchomości. Obowiązek wynika z przepisów dotyczących utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wejherowa. Deratyzację w październiku muszą przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości, na których znajdują się m.in. budynki użyteczności publicznej oraz podpiwnicze budynki wielolokalowe. Obowiązek obejmuje także miejsca gromadzenia odpadów, obiekty związane ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, lokale gastronomiczne, zakłady przetwórstwa żywności oraz obiekty, w których przeprowadzone jest zbiorowe żywienie. Deratyzację należy przeprowadzić również w obiektach handlowych branży spożywczej. Regulamin określa termin obowiązkowej deratyzacji na okres od 1 do 31 października. Pojawienie się gryzoni poza tym terminem również oznacza konieczność przeprowadzenia deratyzacji przez właściciela lub zarządcę nieruchomości niezależnie od terminów wskazanych w regulaminie.
1: I to byłoby już tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Cieplej niestety nie będzie. 15 stopni mamy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Ruminie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1016 hektopaskali to umiarkowane ciśnienie, a na niebie zachmurzenie dość duże, choć z przejaśnieniami, więc słońce gdzie niegdzie chociaż odrobinę promieni nam pokazuje. Z drugiej strony w ciągu dnia może popadać i to dość chętnie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami.
1: No i teraz to już weekend pełną parą. Mogę tylko podziękować Wam za tydzień wspólnych spotkań, życzyć udanego weekendu i oczywiście zachęcić do tego, byście w poniedziałek znów mnie odwiedzili. Ja się już odmeldowuję. Sonia Polewska, przyjemnego weekendu Wam życzę.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
9: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Agnieszka Łodzińska, instruktor zajęciowy w Centrum Pomocy Caritas w Rumi imienia Świętej Siostry Faustyny. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry, witam.
9: No i pani Agnieszko, przede wszystkim właśnie dzisiaj spotykamy się, żeby troszkę porozmawiać o tej działalności Centrum Pomocowego Caritasu w Rumi, no bo ta działalność, chociaż może dla niektórych niewidoczna, ale trwa już od 30 lat, no jest niezwykle ważna.
10: Tak, jest bardzo ważna. Dokładnie. 24 października w 1996 roku ksiądz Ireneusz Bratkę założył tutaj właśnie to Centrum Pomocowe Caritas w Rumi. I tak działamy. I od tych w zasadzie dekad staramy się zrobić jak najwięcej. Jesteśmy wsparciem, jesteśmy terapią, jesteśmy rehabilitacją dla osób z niepełnosprawnością.

0: aktywnościom dla osób starszych, czyli tak zwanych seniorów, jak i dla osób, którzy potrzebują po prostu od nas takiej pomocy. Jesteśmy na to otwarci w naszej placówce, czyli w naszych ramach karitasowych. Mamy takie warsztaty, jak warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, jak i taki klub seniora, Senior Plus Rumia.
1: Czyli tak prawdę mówiąc, macie taką kompleksową, no nie tylko opiekę, ale przede wszystkim właśnie też możliwości rozwojowe przez, rozumiem, od poniedziałku do piątku w godzinach, tam 8-15, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I dla różnych grup tych osób, które po prostu no potrzebują, bo są trochę wykluczone z tego życia społecznego.
0: Tak, i to są przeważnie, to są grupy starsze, bo to mamy dla osób dorosłych, tak? Czyli które ukończyły szkołę i tak dalej, czyli nie mamy zajęć dla dzieci.
1: Okej, okay, no bo oni mają szkołę, tak?
0: Mają szkołę, ale też są osoby niepełnosprawne i mogą właśnie wykorzystywać inne placówki. W naszej placówce raczej zajmujemy się przystosowaniem takich ludzi do samodzielnego funkcjonowania, ale z takiej zawodowej społeczności. Więc u nas to nie jest tak, że po prostu to są nieletni. To są wszyscy pełnoletni. Do tych środowiskowych, jak i do tych warsztatów terapii zajęciowych, to jest mniej więcej do 60 roku życia. A później niestety to już jest czystety klub seniorów, który się też cieszy bardzo fajną popularnością i atrakcyjnością u nas w naszej placówce.
1: No to piękne, bo to jest takie uzupełnienie faktycznie. Uzupełnienie też ważne i dla tych osób, ale też dla ich rodzin. Nie da się ukryć, że faktycznie no, to rodziny zajmują się nimi 24 godziny na dobę często, a tutaj mają te parę godzin też i wytchnienia. No i plus wiadomo, no, ktoś inny pomoże, spojrzy, dopomoże w jakiś inny sposób też ten czas zapewni, no i przede wszystkim ten rozwój i to jest chyba najpiękniejsze.
0: To jest najcudowniejsze, bo tak jak właśnie pan przed chwilą wspomniał, ci rodzice lub opiekunowie, bo to nie każdy z nich ma jeszcze rodziców, albo już stracili, lub są samotni, właśnie mogą czuć się przez te kilka godzin ważnych, czuć się potrzebnych, mogą się czegoś nauczyć. My staramy się ich bardzo dużo edukować w różnych dziedzinach. I tak jak mówimy, jeżeli nawet są ci rodzice czy opiekunowie, to mają te chwile kilka godzin. Jeżeli wiemy, że osoby z niepełnosprawnością, tak jak i seniorzy, tak jak i my, mamy swoje różne nastroje, humory i zachowania, gdzie u nas możemy sobie to w jakikolwiek sposób tłumaczyć, że no dzisiaj, bo mnie ktoś zdenerwował w pracy, czy coś w tym stylu. Natomiast no, osoby niepełnosprawnością to ciężko jest to wytłumaczyć, bo po prostu z tego tytułu są niepełnosprawni, bo to są i intelektualnie, i również fizycznie, i ruchowo. Więc takie osoby czują się u nas bezpiecznie, rodzinnie, bo do tego staramy się dążyć.
1: To jak wygląda taki dzień u was w waszym miejscu? No i może też powiedzmy, gdzie się tak naprawdę znajdujecie?
0: To jest Rumia, ulica Księdza Gierosa 8A. Zapraszamy. To jest przepiękne, bo zaraz mamy obok rzeczkę, piękny widok, blisko parku, blisko zresztą Urzędu Miasta, w zasadzie w samym centrum Rumi, bo to jesteśmy obok zaraz urzędu, więc takie kolebka, gdzie każdy nas może znaleźć, ale nie każdy o nas wie. I chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby te osoby były widzialne, bo do tej pory są to osoby, gdzie spotykamy ich na ulicy, spotykamy ich w różnych miejscach i po prostu obok nich przechodzimy. I wiele osób z nas nie zastanawia się, czy taki senior, jeśli mówię teraz o seniorach, jest sam w domu, czy potrzebuje nawet towarzystwa, nawet tego, że na przykład miał imieniny, czy miała imieniny i z kim ma się teraz tym podzielić. Nasze życie jest bardzo zabiegane. Nie zawsze mamy czas zadzwonić do babci, dziadka, ani wnuki, ani my jako nawet dzieci, więc ci ludzie się czują, bo są między innymi. Tak samo jak mamy z niepełnosprawnościami, oni też potrzebują atencji, też potrzebują wiedzieć, że są. I my staramy się im to wszystko dać, żeby wiedzieli, że oni mogą przyjść rano, że mogą zjeść z nami śniadanie, że mamy naszą przerwę na kawę, że możemy to celebrować wspólnie, posłuchać ich problemów, ale też chcemy wiedzieć, żeby oni wiedzieli, że my je też mamy. Żeby to nie było na zasadzie, że jest tylko w jedną stronę. Chcemy żyć z nimi, my mamy problemy, wy macie problemy, może sobie pomożemy. Oni się muszą czuć ważni. I my do tego w tej naszej placówce cały czas dążymy. Zresztą cały nasz Caritas Archidiecezji Gdańskiej, których ma mnóstwo tych placówek, najbliższa sąsiedzka mamy już w Gdyni,

0: gdzie tam mają również bardzo dużo osób. I z tymi wszystkimi placówkami po prostu współdziałamy, wymieniamy się czasami z uczestnikami, wyjeżdżamy, zwiedzamy inne placówki, by mogli się też integrować z innymi uczestnikami, a nie tylko w naszym swoim własnym środowisku.
1: A ilu macie podopiecznych, bo tak to chyba można nazwać?
0: Tak, podopiecznych uczestników. Jeśli chodzi o seniorów, to mamy około 40 osób, więc to jest taka prężna grupka cudownych, przecudownych ludzi z taką pasją, że to jest no niesamowite. Kolejnych wspaniałych mamy z warsztatów zajęciowych 25 osób i 20 ze środowiskowego domu samopomocy, więc jest nas sporo tak naprawdę w placówce. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze jest pełno, bo jest choroba, bo jest rehabilitacja, bo są różne inne rzeczy, więc jest sporo czynników takich, że nie jest tak, że muszą być wszyscy codziennie. Jak najbardziej chcemy do tego dążyć, ale wiadomo, no, każdy losowo też wybiera różne dni. Nie?
1: To są stałe grupy, czy tu jest jeszcze prowadzony jakiś nabór? Macie limity? Jak to tylko wygląda?
0: Znaczy, mamy limity, bo niestety placówka nie jest z gumy i nawet jakbyśmy chcieli ich przyjąć więcej, chcielibyśmy porobić dalej więcej warsztatów, bo marzenia takie mamy, no nie jesteśmy w stanie, więc jeżeli ktoś po prostu, czy nawet z racji wieku, czy po prostu sam zrezygnuje, wtedy możemy dopiero przyjąć jakiegoś nowego uczestnika. To nie jest tak, że komuś powiemy, dzisiaj cię nie chcemy, bo no nie, nikomu się czegoś takiego nie mówi. Jesteśmy nakierunkowani przede wszystkim tym, co mamy w naszych sercach i im to dajemy, czyli naszą miłością. Nikogo nie chcemy odrzucić. Wszyscy mają się czuć ważni. I nie ma to znaczenia ani na niepełnosprawność, ani na wiek, bo to dla nas w ogóle nie ma kompletnie. Jesteśmy wszyscy równi.
1: I pięknie. I tak, proszę Państwa, pokrótce opowiedzieliśmy, czym zajmuje się właśnie Centrum Pomocowe Caritas w Rumie. Za chwilę opowiemy sobie też właśnie o tym, w jaki sposób też robimy to, żeby te osoby były ważne i żeby ta działalność była ważna, czyli co jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o działalność Centrum Pomocowego, ale to już za chwilkę.

0: z jakimi zajęciami tak naprawdę ci wszyscy podopieczni, uczestnicy warsztatów mają u was do czynienia?
1: Jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, to mamy pracownię ceramiczną, gdzie potrafimy robić przeróżne piękne rzeczy z aniołki, misy i tak dalej. I to samo jest w środowiskowym domu, tak zwanym SDS, może będę mówiła skrótem, będzie łatwiej. Również mamy pracownię ceramiczną, pracownie plastyczne posiadamy, pracownię rękodzieła, czyli w zasadzie jakieś makramowe sprawy plastyczne, kartki, pracownię gospodarczą, kulinarną, przepyszne paszteciki, przepyszne jakieś tam ciasta potrafimy upiec, więc tych pracowni trochę i takich zajęć jest. Seniorzy natomiast mają bardziej takie rękodzieła, jak również zajmują się i dostają takie prolekcje na przykład różnych od dietetyków, od innych porad, od policjantów, jak się zachować, jakby coś się im złego działo. Więc takich rzeczy mamy bardzo dużo i fajnych, ciekawych w naszej placówce. Tam się nudzić nie ma kiedy. Kompletnie. Mamy również przepiękną i cudowną pracownię teatralną, z której jesteśmy dumni, bo my zajęliśmy pierwsze miejsce. Byliśmy na występie u Anny Dymnej w teatrze, więc to jest dla nas takie no wow, że tak powiem kolokwialnie. Jak i teraz mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego naszego sukcesu, ponieważ stworzyliśmy utwór Bukiet Żywych Serc na nasz jubileusz, którego zapraszamy. Będzie to 6 października u nas w Centrum Pomocowym w Rumi. I wówczas będzie premiera naszego teledysku. Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Udziałem wszystkich uczestników, instruktorów. Daliśmy tam całe nasze serce. I zobaczymy, no, jak to będzie wyglądało.
0: No to opowiedzmy, skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki utwór stworzyć, bo to utwór jest od samego początku, że tak powiem, przygotowany też, no i przez was, i przez podopiecznych.
1: Tak. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że jechaliśmy tam na jakieś warsztaty do innej placówki. Jechałam ja z moimi podopiecznymi, jak i jechał nasz kierowca Adam. Lubimy muzykę, kochamy ją. Kochają ją uczestnicy, lubimy śpiewać, mimo że to wychodzi wcale nie najlepiej, ale muzykę lubię i mam ją w sercu. Więc stwierdziłam, że nagramy to, nagramy. Ci ludzie się tam tak świetnie bawili w tym karitobusie, że tak powiem. Bus był wesoły, była ta muzyka. Adam nasz pisał tekst. Cudownie pisze teksty, zresztą zajmuje się, bo również ma inne swoje piosenki w swoim repertuarze. Pan Paweł Piasek zrobił nam muzykę i tak stwierdziliśmy, nagrywamy, reklamujemy się, robimy show. I chcemy, żeby nas było widocznie, to jest to, co wcześniej powiedziałam. Chcę, żeby my niewidzialni byli widzialni, żeby było nas głośno, żebyście mogli nas wszyscy oglądać, podziwiać i żebyśmy mogli być też zapraszani. Bo to, że ktoś jest niepełnosprawny, to nie oznacza, że nie może zrobić kariery muzycznej. To, że ktoś jest niepełnosprawny, to nie oznacza, że nie można go mieć w telewizji, czy w radio, czy cokolwiek. I tego właśnie chcę dążyć. I wpadłam na taki pomysł, zorganizowałam to wszystko. Bardzo dużą pomoc mam od pana Daniela z telewizji Rumia Zaputowicza, który nam w formie wolontariatu właśnie nakręcił ten teledysk. Więc ludzie dobrych serc, sponsorzy pomogli nam lokalni. I tak nasz teledysk powstał i mam nadzieję, że będzie tego głośniej dalej i będziecie państwo mogli nas to udostępniać częściej na waszej antenie.
0: No i rozumiem, zobaczymy go, usłyszymy właśnie.
1: Tak, 6 października, wtedy będzie wówczas premiera, jest i 30-lecie naszej placówki, jak i właśnie premiera tego teledysku, którego no, pan Daniel trzyma mnie ciągle w niepewności, bo powiedział, że zobaczę to również 6 października, tą premierę. Więc zapraszam jak najbardziej na nasze portale społecznościowe, jak i przez TV Rumia będą linki do naszego teledysku. I przyznam szczerze, że to się tak nam spodobało, że myślę, że to nie koniec naszej historii, że teraz zaczniemy pokazywać, co to znaczy, że będą wszyscy słyszeć Caritas Rumia śpiewa.
0: Czyli powiedzmy sobie szczerze, takie nowe 30-lecie wchodzicie z nowymi pomysłami. No i...
1: Tak, z impetem. Wchodzimy w kolejne 30-lecie z impetem, więc myślę, że robimy takiego mocnego tupa nogą, pokazujemy nowe ja, nowe nasze, więc no, my mamy takie plany.
0: To czego jeszcze możemy się spodziewać w takim wypadku? Bo rozumiem, że skoro to jest takie pierwsza tutaj literka całego alfabetu, można tak to powiedzieć.
1: Tak, no więc już mówię, jak już mamy tak

0: teatralne, to myślę, że teraz będziemy się nakręcać. Ja jestem taki pomysłowy, jak to mówią, Dobromir. Mi już mam lampkę w głowie i chwilę i już wymyśliłam, że za niedługo są święta, tak? Więc można coś przygotować i tu niekoniecznie. Też nie chcę, żeby każdy nas pomyślał, że my jako Caritas to musimy być religijni tylko i wyłącznie i śpiewać religijne piosenki. Nie, absolutnie. Jesteśmy otwarci dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego, że jest ktoś wierzący, czy ktoś jest niewierzący, czy ma inne przekonania religijne. Nie, dla nas się liczy człowiek i dobro dla tego człowieka, nie patrząc na jego zainteresowania, upodobania, czy polityczne, czy religijne, to dla nas nie ma znaczenia. I dlatego to jest u nas, w naszym Caritasie, tak cudowne, że właśnie my się możemy otworzyć i na piosenki religijne, jak i również na piosenki takie, które mają być szalone.
1: Czyli świąteczne szalone.
0: Dokładnie. Zrobimy taką drugą Merry Christmas po naszemu i myślę, że to będzie cudowne.
1: No to piękne plany w takim wypadku. Trzymamy za to kciuki, czekamy na ten wspaniały jubileusz i na teledysk. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby spojrzeć na media społecznościowe, na Centrum Pomocowe Caritas w Rumi, bo tam się naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje. No i warto temu wszystkiemu kibicować. A tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski. To był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Łodzińska, instruktor zajęciowy w Centrum Pomocy Caritas w Rumi imienia Świętej Siostry Faustyny.
0: Dziękuję również ślicznie.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Weekend nam się zbliża, ale zanim ten weekend nastanie, dobrze wiedzieć, jak ten tydzień kończymy, jeśli chodzi o wydarzenia w naszym regionie. A o tym mówią oczywiście lokalne media, a w naszym programie o tym, co się dzieje i o tym, o czym mówią media, opowie nam Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej.
2: W dzisiejszym serwisie zdamy relację z konferencji, która odbyła się dziś na placu budowy drogi krajowej nr 69 prowadzącej do przyszłej elektrowni jądrowej. Wzięli w niej udział m.in. minister energii i minister infrastruktury. Budowa tej drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów, o czym szerzej powiemy w naszym materiale. Dziś także pokażemy wydarzenie poświęcone Maciejowi Kanteckiemu. Już po raz 10 w Wejherowskim Parku odbył się memoriał Macieja Kanteckiego, w którym udział wzięło kilkuset młodych biegaczy z wejherowskich szkół średnich. Powiemy dziś również o dobrej wiadomości dla uczniów jednej ze szkół w Rumi. Podpisana została umowa na przebudowę patio. Serdecznie zapraszam przed telewizory i na naszą stronę internetową telewizja.ttm.pl.
1: A jako, że zawsze dobrze macie wybór, to wy też macie wybór, bo informacji możecie również szukać w internecie na portalu nadmorski24.pl. Tam też wszystkie najświeższe wydarzenia się pojawiają z prędkością błyskawicy, a także na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie mamy serwisy informacyjne.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza.

0: rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To pokłosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
1: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
2: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
1: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
0: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
3: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
0: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
4: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Gdyńscy policjanci poszukują mężczyznę podejrzanego o rozbój. Do zdarzenia doszło w jednym z centrów handlowych w Gdyni. Funkcjonariusze z komisariatu w Gdyni Redłowie prowadzą czynności w sprawie rozboju. Do zdarzenia doszło 11 czerwca 2026 roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek upubliczniła teraz policja. Mężczyzna w wieku około 20-30 lat, włosy krótkie, ubrany w jasne spodnie, jasną koszulę na długi rękaw z charakterystycznym logo pomarańczowej czaszki z przodu koszulki, ciemne sportowe buty marki Nike, w ręku trzymał ciemny element odzieży. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. W Maszewie Lęborskim odbyła się uroczystość jubileuszy małżeńskich mieszkańców gminy Cewice. W tym roku swoje rocznice świętowały pary, które przeżyły wspólnie 50, 60, a nawet 70 lat. Podczas spotkania jubilatom wręczono medale i złożono gratulacje. Najliczniejszą grupę stanowiły pary obchodzące złote gody. 50-lecie małżeństwa świętowało 14 obecnych na uroczystości par. 4 pary obchodziły diamentowe gody, czyli 60.

0: 50 lat wspólnego życia. Wyjątkową rocznicę świętowali natomiast Marianna i Hubert Szymichowscy, którzy są małżeństwem od 1955 roku. W ich przypadku minęło już 70 lat od ślubu. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń oraz wspólnego świętowania kolejnych rocznic. Uroczystość odbyła się w Maszewie Lęborskim na zaproszenie wójta gminy Cewice Jerzego Bańki. Jubileusze małżeńskie są okazją do uhonorowania par, które spędziły ze sobą kilkadziesiąt lat. W przypadku Złotych Godów jest to 50 lat małżeństwa, Diamentowych to 60 lat, a przy 70. rocznicy mowa o jubileuszu nazywanym Kamiennymi Godami. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień i rozmów o wspólnie przeżytych latach. Policjanci ostrzegają seniorów przed oszustami. Funkcjonariusze przeanalizowali najnowsze metody przestępców podczas spotkania z członkami Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Mundurowi szczegółowo wyjaśnili, jak oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję i techniki manipulacji, by zdobyć zaufanie swoich ofiar. Szczególną uwagę zwrócono na oszustwa sezonowe, w tym fałszywe oferty sprzedaży opału przed okresem grzewczym, takie jak atrakcyjne cenowo ogłoszenia na węgiel czy pelet, wymagające zaliczki. Przeanalizowano również konkretny przypadek ze Słupska, gdzie mieszkaniec stracił niemal 4000 zł, próbując kupić tańszy opał przez internet. Policjanci apelują do mieszkańców o ostrożność, korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych sprzedawców, rozwagę przy wyjątkowych okazjach cenowych oraz wybieranie płatności przy odbiorze towaru. Puck aktualnie prowadzi roboty na jednej z ulic. Miejski magistrat relacjonuje, jak postępują prace na Alei Lipowej. Obecnie prowadzone są prace związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w chodniku wzdłuż Alei Lipowej na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Przebędowskiego. Przebudowany odcinek sieci to około 200 metrów, średnica będzie większa, bo aż 400 cm. Będzie ona położona pod powierzchnią terenu w kierunku ulicy Przebędowskiego. Planowany termin zakończenia prac ziemnych wraz z odtworzeniem to początek listopada. Trwają prace ziemne, które rozpoczęły się od strony ulicy Nowy Świat i będą sukcesywnie przesuwać się w kierunku ulicy Przebędowskiego. Nie ma możliwości korzystania z przedmiotowego chodnika. Dla pieszych prowadzone są drogi alternatywne. Idąc od strony ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 13 przechodzimy na przejściu na drugą stronę ulicy, następnie przy skateparku przechodzimy na przejściach przy szkole podstawowej, by dalej lewą stroną Alei Lipowej móc dojść do ulicy Przebędowskiego. Parkingi wzdłuż Alei Lipowej na wysokości prowadzonych robót zostaną czynne przez cały czas. Docelowo w miejscu prac powstanie droga dla pieszych i droga dla rowerów, którą będzie kontynuacją planowanej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż modernizowanej ulicy Nowy Świat.
1: Godzina 15 minęła, a to się ciekawie składa, bo na termometrach oglądamy 15, tyleże stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 mamy dzisiaj w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr utrzymuje się słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a zachmurzenie dość duże z przejaśnieniami, ale z drugiej strony mogą pojawiać się opady deszczu. I to nawet intensywne, o natężeniu umiarkowanym.
2: Norda.

Tu Radio Nordo FM i Sanach za nami. I czy to jest powód do tego, żebyśmy otwierali szampana? Oczywiście, że tak. Panie i panowie, dobrnęliśmy szczęśliwie do piątku, za nami cały tydzień pracy, a przed nami weekend, na który czekają chyba wszyscy i kibice, którzy już odliczają czas do dzisiejszego meczu reprezentacji Polski. Zanim jednak rozpoczną się piłkarskie emocje, w Radiu Norda oficjalnie, jak zwykle o tej porze, otwieramy weekend brawami.

0: Tak jest, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Gdzie nas dzisiaj słuchacie? Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Kosakowo, Lęborg, Słupsk. Odezwijcie się i bądźcie razem z nami, bo zapowiada się fajne popołudnie i zapowiada się bardzo fajny wieczór dzisiaj na naszej antenie. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
8: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Piątkowe granie w Radiu Norda FM Fastboy za nami. Do 18 Nordo na fali zapraszam. Czas na nasz piątkowy raport z nadmorza. Dzisiaj, proszę Państwa, dzięki kamerom portalu nadmorski24.pl zaglądamy gdzie? Na plażę we Władysławowie, okej? I co dzisiaj widzimy? Nad Bałtykiem sporo chmur, ale miejscami próbuje się przez nie przebić słońce. No, tak sobie. We Władysławowie oczywiście szeroka plaża, widzę tam kilka spacerujących osób. No, leżaki i parasole już dawno złożone, więc wakacyjnego tłumu nie ma. Jest za to dużo przestrzeni, proszę Państwa, na weekend. Szum fal i prawdziwie jesienny spokój. Tak mniej więcej mogę opisać dzisiejsze piątkowe wybrzeże w naszym raporcie z nad polskiego morza. Sami sprawdźcie nadmorski24.pl, nasze kamery i plaża Władysławowo. A my zbieramy dla Was najnowsze informacje drogowe, które przedstawimy o godzinie 15.30. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.

0: Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: I to jest Radio Nordo FM w piątek, 15.30. Pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam. Na początek lecimy do Słupska, bo tam mieszkańcy muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym w samym centrum miasta. Od 28 września rusza kompleksowa przebudowa strategicznego skrzyżowania ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej oraz Sienkiewicza, która potrwa do 10 listopada. Inwestycja skupia się przede wszystkim na całkowitej wymianie wysłużonej sygnalizacji świetlnej na nowoczesny, inteligentny system zarządzania ruchem. W ramach prac zamontowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze, okablowanie oraz zaawansowane kamery służące do automatycznej detekcji pojazdów, a także przyciski dla pieszych z sygnalizacją akustyczną. Zmiany obejmą również infrastrukturę drogową wokół krzyżówki. Zaplanowano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, remont zjazdów, zatoki postojowej i kanalizacji deszczowej, a także ułożenie nowej warstwy asfaltu. Roboty będą prowadzone w trzech etapach. Najpierw wykonawca skupi się na pracach sieciowych i brukarskich, następnie przeprowadzi frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni bitumicznej, a na koniec wytyczy docelowe oznakowanie. To jest raport drogowy w Radiu Norda. Uwaga, bo zamknięcie fragmentu jednej z gdyńskich ulic spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. W związku z całkowitym zamknięciem fragmentu ulicy Wiślińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do skrzyżowania z ulicą Jana Kazimierza w dniu 26 września, czyli jutro w sobotę, przez cały dzień obowiązywać będzie zmieniona trasa i rozkład jazdy linii 940. W obu kierunkach obowiązywać będzie trasa jak w czasie poprzedniego zamknięcia ulicy Wiślińskiej, to znaczy Fregatowa, Fregatowa Żaglowa, Wagnera, Chwarzmieńska, Wiślińska, Filipkowskiego, Wiślińska, Chwarzmieńska, Wagnera, Żaglowa, Fregatowa, Fregatowa. W związku z trasą objazdową wybrane odjazdy z przystanków początkowych zostały opóźnione. Przypominamy, że aktualne informacje o zmianach kursowaniu ZKM Gdynia znajdziemy na stronie przewoźnika. I w tym raporcie drogowym to na razie tyle. Na kolejny zapraszam za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: A jak widać za oknem, tak wyglądają pierwsze dni jesieni w naszym regionie, czyli dużo chmur, przelotny deszcz, a miejscami może popadać mocniej. W Wejherowie, Rumi i Gdyni około 16 stopni, w Lęborku i Słupsku podobnie, a nad morzem 15 stopni i porywisty wiatr, więc kurtka oraz parasol zdecydowanie się dzisiaj przydadzą. Noc będzie chłodna od 8 do 10 stopni, ale jest też dobra wiadomość na weekend. W sobotę mniej deszczu, więcej przejaśnień i od 15 stopni nad morzem do 18 w głębi regionu. Jest szansa, że jutro parasolkę będziemy mogli zostawić.

Piątkowe granie w Radiu Norda, Elton John i Dua Lipa, świetny duet. A nasz piątkowy wieczór zapowiada się biało-czerwono, proszę Państwa, bo o godzinie 20:45 na PGE Narodowym reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To jest pierwszy mecz naszej kadry w nowej edycji Ligi Narodów i pierwsza okazja, żeby dobrze rozpocząć jesienne granie o punkty. Teraz pytanie do kibiców w Wejherowie, w Rumi, w Gdyni, w Lęborku i w Słupsku i ogólnie w

0: województwie pomorskim. Pytanie do was, czy koszulki przygotowane, przekąski są? My oczywiście tutaj w Radiu Nord FM trzymamy kciuki za drużynę Jana Urbana. Kto dotrze na naszego radiowego czata, napiszcie, jaki wynik obstawiacie, ok? A po 18 będzie z wami też dzisiaj jak Gracjan Fopkę w kolejnym wydaniu Norda Szrum. Na pewno będzie śledził losy tego meczu. A za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, żeby gwiazda muzyki pop przyleciała do Polski na kilka dni przed planowanym koncertem i zamiast wypoczywać, integrowała się z wielbicielami oraz chodziła na spotkania z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Wizyta Michaela Jacksona w Polsce była pod wieloma względami wydarzeniem bezprecedensowym. 18 września 1996 roku Warszawa, lotnisko Warszawa-Okęcie. To właśnie tego dnia nasz kraj odwiedził Michael Jackson.

Artysta zawitał do Polski w ramach trasy koncertowej History World Tour, która miała przypomnieć, że mimo nie najlepszej prasy, wciąż pozostaje niekwestionowanym królem muzyki pop. Dzisiaj to wydaje się nieprawdopodobne, żeby globalna supergwiazda jak chociażby Taylor Swift czy Bad Bunny, którzy w ostatnich latach odwiedzili Polskę,

Uczestnikom wydarzenia ubrany w oliwkowy mundur ze złotymi pagonami, z czarnym kapeluszem na głowie, spod którego wystawał mu kosmyk włosów i okularami w tym samym kolorze. Bilety na koncert Jacksona w Warszawie dostępne były w trzech wariantach cenowych, po 30, 40 i 50 zł. Można rzeczywiście stwierdzić, że bilety na wydarzenia muzyczne są dziś relatywnie droższe, co nie zmienia faktu, że 3 dekady temu wydatek rzędu 50 zł był wyraźnie odczuwalny.

0: I to było Oskar Cymes w Radiu Nord FM. A co przynosi nam piątek i co wydarzy się w weekend? O tym, jak zawsze mówimy na naszej antenie i w serwisie regionalnym po godzinie 16. Uwaga, bo zajrzymy m.in. do Pucka, gdzie makulaturę będzie można zamienić na kwiaty. Tak jest. W sobotę mieszkańcy miasta za każde 5 kg papieru otrzymają sadzonkę chryzantemy. Jedna rodzina może zdobyć maksymalnie 5 kwiatów. To wszystko odbędzie się na parkingu Puckiego Urzędu Miasta od godziny 11 do 14, albo do wyczerpania sadzonek. Papier dostanie drugie życie, a Puck trochę więcej kolorów. Szczegóły już niebawem, słuchajcie nas po godzinie 16 w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
4: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
5: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
4: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata.

0: Adwokata Taciuch Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
0: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
2: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
0: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę. Wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
3: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. 45-letni mężczyzna spadł z dachu w Kielnie. Do wypadku doszło dziś około godziny 13 podczas prac na wysokości. Mężczyzna spadł z wysokości około 4 metrów na betonową posadzkę. Na miejsce został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu ratownicy zastali poszkodowanego bez kontaktu z urazem głowy oraz deformacją prawej kończyny górnej. Wobec mężczyzny wykonano medyczne czynności ratunkowe, w tym podano leki przeciwbólowe i zastosowano zabezpieczenie termiczne. Przy pomocy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej pacjent został ewakuowany z placu budowy. Po ustabilizowaniu jego stanu został przetransportowany do centrum urazowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Jak wynika z informacji przekazanych przez zespół ratownictwa, podczas pracy na wysokości mężczyzna nie miał kasku ani zabezpieczenia linowego. Ustalono również, że znajdował się pod wpływem alkoholu. W Grąbkowie odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Aktywnego Seniora w gminie Potęgowo. Tym razem uczestniczki wzięły udział w warsztatach florystycznych, podczas których przygotowywały własne kompozycje kwiatowe. Zajęcia zorganizowano w punkcie świadczenia usług społecznych w Grąbkowie. Uczestniczki pracowały z różnymi materiałami, tworząc własne dekoracje i rozwijając umiejętności związane z florystyką. Warsztaty były także okazją do wspólnego spędzania czasu i udziału w kolejnej aktywności przygotowanej w ramach projektu. Akademia Aktywnego Seniora w gminie Potęgowo obejmuje zajęcia skierowane do starszych mieszkańców gminy. Warsztaty florystyczne są jednym z elementów projektu, który ma umożliwić seniorom udział w różnych formach aktywności i spotkań. Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Gmina Ustka sfinalizowała umowę na dokończenie budowy przedszkola w Zaleskich. Samorząd przeznaczy ponad 6 milionów złotych na dokończenie robót budowlanych oraz pełne wyposażenie nowoczesnej placówki. Kluczowa dla lokalnej społeczności inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje pozostały zakres prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po zakończeniu wszystkich robót w budynku powstanie nowoczesne przedszkole przygotowane dla 100 dzieci. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wewnątrz zaplanowano 4 przestronne sale zajęciowe, zaplecze kuchenne oraz pełne pomieszczenia.

0: świadczenia socjalne i techniczne. Inwestycja stawia na nowoczesność oraz ekologię. Obiekt zostanie wyposażony w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, a także ogrody deszczowe, ogrodzony plac zabaw oraz mini boisko do piłki nożnej. Cały teren zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Oddaj makulaturę i dostań kwiatka. Tak właśnie wyglądać będzie 7. edycja ekoakcji w Pucku. Już w najbliższą sobotę odbędzie się wydarzenie pod hasłem Chryzantema za makulaturę, zamień papier na kwiat. Zasady prezentują się następująco. Za 5 kg makulatury otrzymamy jedną sadzonkę chryzantemy. Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie 5 sadzonek. Akcja skierowana jest wyłącznie do mieszkańców miasta Puck. Zebrana makulatura zostanie przekazana do recyklingu, dzięki czemu papier będzie mógł otrzymać drugie życie. Z przetworzonego papieru powstają m.in. papier toaletowy, papier wykorzystywany do produkcji książek, gazet i zeszytów, wytłoczki do jajek czy filtry do kawy. Miejski magistrat zachęca do udziału w tegorocznej ekoakcji. Jak przekonują włodarze miasta, wspólnie możemy ograniczać ilości odpadów, promować recykling i pokazać, że troska o nasze miasto i środowisko może mieć również bardzo przyjemny, kwiatowy finał. Akcja odbędzie się na parkingu Urzędu Miasta Puck w godzinach od 11 do 14 lub do wyczerpania zapasów sadzonek.
1: Piętnaście stopni Celsjusza, może to nie jest specjalnie wysoka temperatura, ale ja przypominam, że jesień się zaczęła, a jeśli mamy jesień, to wcale nie jest aż tak zimno. 15 stopni w Dębkach, Władysławowi, Łebiejówce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumieniu, Niemie, Luźnie, 17 w Słupsku, na Borku, Komlicy, to dziś maks. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość duże, choć z przejaśnieniami, a przelotne opady deszczu mogą dzisiaj się pojawiać i to dość chętnie w praktycznie całym regionie.
2: Radia Norda FM.

0: Ej No Corrida i piątkowe granie w programie
1: Norda na fach.
0: I Robert Jastrzębski, witam ponownie. Mamy piątek, 25 dzień września. Kolejną godzinę szperamy w kartce z kalendarza, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek i Władysław. Władziu, że tak powiem, wszystkiego najlepszego, gdziekolwiek jesteście salonizanci, czy w Słupsku, w Lęborku, w Wejherowie, w Rumi, czy tam w Redzie. Udanego świętowania, ale oprócz tego mamy dzisiaj też Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty, zatem pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wiedzą, jak postawić nas na nogi, dosłownie i w przenośni, a słońce zajdzie dzisiaj o 18.28. No to trzeba działać, proszę Państwa, jeszcze dużo muzyki się tutaj pojawi. Dzisiaj wiadomo, w piątek kolejne wydanie Norda Szrym, zatem zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo fajne popołudnie, bardzo fajny wieczór i polecamy się na piątek, Radio Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej

0: W Polsce kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dziewiąta sunty. Ujściółka.
2: Ujściółka.
3: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
2: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
3: Ujściółka znowu jedze, bandze sedza wnetkę tydzyń.
2: Siedem nieszczęść i ósma tragedia. Biedna.
3: Ujściółka znowu jedze, bandze sedza wnetkę tydzyń.
2: Ujściółka.
3: Ujściółka.
2: Ujściółka.
3: Ujściółka.
2: Ujściółka.
3: Kobieta lubiąca się dzielić swym problemem.
2: Ujściółka.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesele.

0: Koło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: pozdrowieniami dla kierowców, Victoria Kida. No proszę Państwa, przed nami weekend, więc na drogach w regionie robi się coraz tłoczniej. Uwaga kierowcy, noga z gazu, więcej cierpliwości i koniecznie zostańcie z Radiem Norda FM. O 16.30 podpowiemy, gdzie w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia. A już teraz mogę Wam zdradzić, że będziemy w Słupsku, bo tam ulica Borcharta przejdzie gruntowną modernizację oświetlenia. Stare instalacje zastąpią nowe słupy, podziemne przewody i energooszczędne lampy LED. Będziemy mieli też ważną informację dla pasażerów z Gdyni. W sobotę przez cały dzień zamknięty będzie fragment ulicy Wiślińskiej i między innymi dlatego linia 940 pojedzie objazdem, a część objazdów zostanie opóźniona. Tak jak słychać, przygotowujemy to wszystko dla Was, szukamy tych najważniejszych informacji drogowych, zatem te ostatnie pojawią się o 16.30, a później piątkowa zagadka dnia i to będzie na Facebooku. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: .16:30 w Radiu Nord FM. Ostatnie informacje drogowe. Zapraszam na początek Słupsk, bo tutaj ulica Burcharta przejdzie gruntowną modernizację infrastruktury oświetleniowej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w imieniu władz miasta oficjalnie podpisał umowę na realizację tej ważnej inwestycji drogowej. Za przeprowadzenie wszystkich prac odpowiada wyłoniona w przetargu lokalna firma ze Słupska, która w pierwszej kolejności zdemontuje starą, zużytą instalację,

0: a w jej miejsce powstaną nowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami oraz powiązana z nim podziemna linia kablowa. Na już istniejących latarniach nastąpi wymiana dotychczasowych opraw na energooszczędne źródła światła typu LED. Projekt przewiduje również budowę kanału technologicznego wraz z niezbędnymi studniami. Przebudowa ta ma na celu nie tylko znaczną redukcję zużycia prądu przez miejską sieć, ale przede wszystkim poprawę widoczności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM. Uwaga, bo zamknięcie fragmentu jednej z gdyńskich ulic spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. I w związku z całkowitym zamknięciem fragmentu ulicy Wyślińskiej od Szkoły Podstawowej nr 37 do skrzyżowania z ulicą Jana Kazimierza w dniu 26 września, czyli jutro w sobotę, przez cały dzień obowiązywać będzie zmieniona trasa i rozkład jazdy linii 940. I tak w obu kierunkach obowiązywać będzie trasa jak w czasie poprzedniego zamknięcia ulicy Wyślińskiej, to znaczy Fregatowa, Fregatowa Żaglowa, Wagnera, Chwarznieńska, Wiczlińska, Filipkowskiego, Wiczlińska, Chwarznieńska, Wagnera, Żaglowa, Fregatowa i Fregatowa. W związku z trasą objazdową wybrane odjazdy z przystanków początkowych zostały opóźnione. I jeszcze na koniec wracamy na chwilę do Słupska, bo tutaj mieszkańcy muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym w samym centrum miasta. Uwaga, bo od 28 września rusza kompleksowa przebudowa strategicznego skrzyżowania ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej oraz Sienkiewicza, która potrwa do 10 listopada. Roboty będą prowadzone w trzech etapach. Najpierw wykonawca skupi się na pracach sieciowych i brukarskich, następnie przeprowadzi frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni bitumicznej, a na koniec wytyczy docelowe oznakowanie. Inwestycja skupia się przede wszystkim na całkowitej wymianie wysłużonej sygnalizacji świetlnej na nowoczesny, inteligentny system zarządzania ruchem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A jaka pogoda na piątkowy wieczór i początek weekendu? No dzisiaj nadal sporo chmur i przelotny deszcz, miejscami może popadać mocniej. Wieczorem od 15 do 17 stopni, a nad morzem wiatr będzie porywisty. W nocy opady zaczną znikać, ale będzie chłodno. W Wejherowie, w Słupsku około 9 stopni, trochę cieplej w Gdyni, tu 10 stopni, a na Półwyspie Helskim 13 stopni pokażą termometry. Z kolei sobota zapowiada się przyjemniej, więcej przejaśnień od 15 do 18 stopni. Nad morzem co prawda może jeszcze trochę przelotnie popadać, ale w głębi regionu będzie już spokojnie.

0: Tak jak słychać w Radiu Norda FM, to nasza piątkowa, weekendowa playlista Beatflix, a wcześniej Alvaro Soler. Będzie tego więcej, zapowiada się bardzo fajny wieczór u nas dzisiaj. Nigdzie nie uciekajcie, piątek, weekend coraz bliżej, ale zanim całkiem przełączymy się na tryb odpoczynku, mamy dla Was małe ćwiczenie dla szarych komórek. Czas w Nordzie na fali na zagadkę dnia. To będzie ostatnia piątkowa zagadka dnia w tym tygodniu, dlatego warto tutaj trochę pogłówkować, bo mam ostatnie dwa bilety do kina, a jak zwykle szukamy trzycyfrowego kodu i to się dzieje na Facebooku. Każdy z Was ma maksymalnie trzy próby, w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną propozycję i jak zwykle przygotowałem dla Was trzy podpowiedzi, trzy wskazówki. I uwaga, bo od razu usłyszymy pierwszą. Kod dzisiaj jest liczbą parzystą. Kod to liczba parzysta. Kombinujcie, za chwilę u nas magazyn kulturalny. Aha, no i przypomnę jeszcze, że zabawa potrwa jak zwykle do końca naszego programu Norda na fali. Tak przed 18:00, w finale naszej zabawy, powiem Wam, jaki jest kod i być może ogłosimy zwycięzcę. Trzymam kciuki. Bawcie się dobrze, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych.

0: innych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Region Kaszub wkracza w zupełnie nową erę cyfrowej ekspresji, dynamicznie przełamując utarte schematy i udowadniając, że tradycyjna tożsamość językowa może stanowić niezwykle atrakcyjne, nowoczesne narzędzie we współczesnym świecie mediów. Doskonałym tego przykładem są nadchodzące bezpłatne warsztaty reportażu i dziennikarskiego rzemiosła, które odbędą się w dniach 26 i 27 września w przestrzeniach Wejherowskiego Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255. Spotkania zaplanowano w godzinach od 11 do 16, tworząc przestrzeń do intensywnej pracy twórczej, wymiany doświadczeń oraz budowania nowych narracji o regionie. Sercem tego przedsięwzięcia jest chęć wyjścia poza klasyczne, podręcznikowe podejście do edukacji regionalnej i odważne wejście w świat cyfrowych form przekazu, takich jak profesjonalne produkcje audio i podcasty. Warsztaty poprowadzi Stasia Budzisz, ceniona i doświadczona reporterka, która uchyli uczestnikom kulisy swojej codziennej pracy i podzieli się sprawdzonymi technikami warsztatowymi. Pod jej czujnym okiem młodzi adepci dziennikarstwa nauczą się wyłapywać wyjątkowe opowieści ukryte w codziennych rozmowach z mieszkańcami, docierać do lokalnych historii i przekuwać je w pełne emocji teksty oraz scenariusze. Prowadząca pokaże, jak w praktyce budować mocne, zapadające w pamięć narracje, jak zadawać trafne pytania oraz jak z szacunkiem i dociekliwością rozmawiać z ludźmi, by wydobyć z nich to, co najciekawsze. Co kluczowe, efekty pracy warsztatowej nie wylądują w szufladzie. Powstałe treści staną się bezpośrednią częścią profesjonalnego podcastu, który zostanie opublikowany w sieci i udostępniony szerokiej publiczności, stając się trwałym elementem nowoczesnego wizerunku Kaszub. Organizatorzy kierują to zaproszenie przede wszystkim do młodych, kreatywnych ludzi z Wejherowa oraz okolicznych miejscowości, którzy znają język kaszubski i pragną używać go nie tylko jako elementu tradycji, ale jako żywego, świeżego i pełnego energii środka wyrazu. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona, a zapisy prowadzone są w formule online za pośrednictwem dedykowanego formularza internetowego.

0: Polska muzyka na weekend, modelki i włodarski. I nadal do 18:00 program Nordo na fali. Proszę Państwa, no to jaki wynik dzisiejszego meczu? Polska czy Bośnia i Hercegowina? Serce podpowiada zwycięstwo biało-czerwonych, ale ile będzie na tablicy po ostatnim gwizdku? 2-0, 2-1, a może piłkarze zafundują nam dzisiaj prawdziwy festiwal bramek? Spróbujcie coś napisać na radiowym czacie, jak to widzicie. A skoro już jesteśmy przy liczbach, wracamy do naszej zagadki dnia, wracamy do naszego kodu, który trzeba rozpracować na Facebooku, bo jak już wiemy, kod jest dzisiaj liczbą parzystą i od razu podaję wskazówkę numer 2. Dwie ostatnie cyfry są takie same. Dwie ostatnie cyfry w kodzie są takie same. No to trochę nam się już cyferek odfiltrowało, być może już ktoś wie, jaki jest kod. To piszcie koniecznie, tylko pamiętajcie, że macie na to 3 próby i gramy o bilety do kina. Finał przed 18:00.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
2: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na

0: tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
1: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
0: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Nie wybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie wybuch najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
2: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie dość, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze był nietrzeźwy. 76-latek może już nigdy nie wsiąść za kółko. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fordem w Redzie. Badanie trzeźwości wykazało, że 76-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci sprawdzili również dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wówczas okazało się, że kierujący nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy i doprowadzony do jednostki policji. Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może również orzec dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a sprawca musi liczyć się także z konsekwencjami finansowymi przewidzianymi przepisami prawa. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol znacząco wpływa na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu, ogranicza koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, kierowca stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci lęborskiej drogówki zatrzymali do kontroli 27-letniego kierowcę Mazdy. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, a pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w aucie 8 woreczków z białym proszkiem, który po wstępnym badaniu okazał się amfetaminą. Do kontroli doszło na ulicy Konopnickiej. Policjanci pełnili tam wspólną służbę ze strażniczką miejską. Sprawdzenie 27-latka w policyjnych systemach wykazało, że wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Podczas legitymowania mężczyzna był nerwowy, dlatego funkcjonariusze przeprowadzili badanie narkotestem. Wykazało ono na obecność w ślinie silnych środków psychotropowych oraz metamfetaminy. Kierowca został zatrzymany, a Mazda odholowana. Od 27-latka pobrano również krew, która ma zostać przebadana pod kątem obecności środków odurzających. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz pod wpływem środków odurzających, jeśli potwierdzą to wyniki badań krwi. W związku z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia OC, policjanci powiadomą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 2 nastolatki zostały potrącone na przejściu dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. Do zdarzenia doszło w środę 23 września przed godziną 17. Z ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca Mercedesa uderzył w dziewczęta w wieku 13 i 16 lat. Obie zostały przetransportowane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, gdzie trafiły na szczegółowe badania. Kierowca był trzeźwy, policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów i stworzenia bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. 40-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i ustalają dokładne okoliczności wypadku. Puckie Hospicjum pod wezwaniem

0: Świętego Ojca Pio obchodzi jubileusz. Minęło 17 lat od otwarcia jego stacjonarnej siedziby. W 2004 roku z inicjatywy księdza Jana Kaczkowskiego powstało Stowarzyszenie Puckie Hospicjum. Początkowo zespół działał jako hospicjum domowe, docierając do chorych w Pucku i okolicznych miejscowościach. Z czasem rosła liczba pacjentów, zaufanie mieszkańców i potrzeby związane z opieką nad osobami u kresu życia. Sama pomoc w domu nie zawsze była wystarczająca. Potrzebne było miejsce, w którym chorzy mogli otrzymać całodobową opiekę, szczególnie wtedy, gdy postęp choroby lub nasilające się objawy uniemożliwiały dalsze leczenie w warunkach domowych. Wtedy Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio otworzyło swoją siedzibę w Pucku. Jak mówi dyrektor hospicjum Anna Joachim Labuda, jak kiedyś, tak i dziś ciągłe podążanie za potrzebami i marzeniami chorych jest codziennością, która wyznacza kierunki naszych działań. Jednym z najważniejszych celów działalności hospicjum jest zapewnienie poczucia godności jego podobiecznych. Zwracanie na to uwagi dotyczy także języka. Puckie Hospicjum prowadzi obecnie kampanię społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie, która zwraca uwagę na sposób mówienia o opiece hospicyjnej. Dlatego Puckie Hospicjum zachęca, aby mówić o opiece w sposób, który nie odbiera choremu podmiotowości.
1: Powoli zbliża się nam już długi, chłodny i ciemny jesienny wieczór. Niestety zachmurzenie utrzymuje się, duże opady deszczu również się pojawiają, ale czego się spodziewać po tej porze roku? Jesień w końcu mamy. Na termometrach 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Mignieminie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1016 hektopaskali. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a opady deszczu mogą się jeszcze wciąż tam pojawiać.
2: Norda.

I to kolejne piątkowe dźwięki w Radiu Norda FM od Meduzy, Bad Memories i cała playlista u nas jak zwykle norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Robert Jastrzębski, przed nami ostatnia

0: Godzina piątkowego programu
1: Lorda na fakt.
0: No mamy weekend, jakby nie było. I my nie zwalniamy tempa, bo skoro mamy piątek, to za chwilę u nas na antenie pojawi się Romek i jego wyjątkowe spojrzenie na nasz region. To jak zwykle o tej porze świat według Romka, czyli będzie po kaszubsku i jak zawsze z humorem. Otóż chyba nie trzeba was namawiać, żebyście zostali. A przed godziną 18 rozstrzygniemy zagadkę dnia, no i być może poznamy osobę, która najlepiej poradziła sobie z dzisiejszymi cyferkami, z naszym dzisiejszym kodem. Do zagadki dnia za chwilę wrócimy. Zapraszam.
1: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie.

0: 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdecznie, moim dobry dzień, a i co? No i jest i nie umumę taką oficjalną, urzędową, kalendarzową. Łożniwi na jej za nama, a czas na kartofel bale. Jak i mówimy, jest kuka siebie są grzebę, ale grzeba ma brzecha nie napchysz. Do napchani są mumę bulwę i to prawie ne bulwę sadzum chlopa. To znaczy neprzód chlopi bulwę sadzum, a tej bulwę sadzum chlopów. A jak chce ta so dowiedzieć, co to znaczy, to musi ta dojdać do kińca dzisiejszy gytci. Jewoma rzeka, że je merychtyś bulwiesz. To znaczy, że bulwę baro, ale to baro libia. I mogą to bez bulwę ważony, mogą to bez bulwę piekli, a płyt piekli, mogą bez bulwę sztympunny z kwaśtym mleka, mogą bez bulwę ze śledza, mogą bez jakłe płylci, mogą bez jakłe plince, mogą bez jakłe kluści, mogą bez jakłe bulwowe zypa, mogą bez jako frytci, mogą bez tyś jakłe chipse. Kłe pylni bez bulwów to nie je pylni. I z tego wychodzę, że pylni jej ubaro dywno nie jest. Le to je nic, to je blustaci malinci widz. A pamiętaj, kto we kłepci szkweli? Przód lat, za komunę, każda jedna klasa musia chłodz rys na jesień na we kłepci jahac. Cyńśkie to bela robota, ale przynajmniej młody człowiek nie uczyli so dobrze wybierac a przebierac. Podgnity wek meli dosadzeni, a wieldzi do jedzeni. Prr, jeszcze raz. Podgnity ni wek le do głeżelnie, a z głeżelnie to szpirt dalo. A że jeło belo malo, to nie jedni miele doma takie aparatyra, wiaci inne procenta mógł sojeś zrobić. Jo, i tak łed bulwów me weśle zys na niebezpieczni time. Doch wybirani, przebirani, a procenta, to doch nie je nic kisiłe, jak brzydkie polityka. Brr, fe, le piso wzic za nełka kaszepści słówków. Tak tej, łyżniwinę, dożynki, jestkły, jedzenie, grzebę, grzyby, bulwę, ziemniaki, dojdac, poczekać, ważony, gotowane, z kwaśnym mlika, z maślanką, płylci, ziemniaki w mundurkach, pylni, obiad, sztympuny, ubite, widz, żart, wek, precz, szpirt, spirytus, time, tematy. No i na kuńcowi kuńc musia wedel macie, co to znaczy, że bulwę sadzą chlopa. Kły to je prosty. Czej chlop bulwę i to je coryska wiksi w brzechły. A co, ne co? Wielgi brzech to nie je grzych, lełe chruna bulewków. Jo, a was otrzym tace pozdrów, do uciecy za tydzień wai rumk.
1: Świat według Romka.

0: Wielki przebój od Lambery w Radiu Nord FM. Zbliżamy się do 17.30. Proszę Państwa, no są sportowcy, którzy zdobywają medale. Są też tacy, którzy na zawsze zapisują się w historii swojego miasta. Hubert Skrzypczak należał do obu tych grup. A mówię to dlatego, że w najnowszym odcinku podcastu Sportowa Fala Tomek Smuga poświęci odcinek wybitnemu pięściarzowi z Wejherowa, jedynemu medaliście Igrzysk Olimpijskich pochodzącemu z grodu Wejhera. Co prawda to dopiero w poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Nord FM, ale za chwilę zapowiedź usłyszymy o 17.30 w wiadomościach sportowych. I słuchajcie, bo żebym nie zapomniał, mam jeszcze dwie wskazówki, jeśli chodzi o naszą zabawę w rozpracowanie kodu. Uwaga, podaję, dwie ostatnie cyfry są takie same, a suma wszystkich cyfr wynosi 2. W komentarzach na Facebooku też to znajdziecie. No to już teraz chyba wszystko jasne. Do usłyszenia w finale, gdzie ujawnimy, jaki jest kod. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
6: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Igor Filcek, młody bramkarz Pogoni Lęborg z rocznika 2012, przebywa na testach w Akademii Legii Warszawa. Zawodnik od poniedziałku trenuje w Legia Training Center. Filcek na co dzień występuje w drużynie C1 Pogoni Lęborg prowadzonej przez trenera Sebastiana Brzozowskiego. Co ciekawe, swoją przygodę z piłką rozpoczął jako zawodnik z pola. Dopiero później stanął przed słupkami i właśnie na pozycji bramkarza zaczął robić największe postępy. Jego rozwój, praca na treningach i coraz lepsze występy zostały zauważone przez skautów Legii. Jak podkreślają w lęborskim zespole, teraz młody golkiper ma okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas testów w warszawskiej akademii. Są sportowcy, którzy zdobywają medale, są też tacy, którzy na długo zmieniają historię swojego miasta. Nieżyjący już dzisiaj Hubert Skrzypczak z Wejherowa należał do tej drugiej grupy. Najnowszy odcinek podcastu Sportowa Fala w Radiu Norda FM będzie poświęcony pięściarzowi, jedynemu medaliście Igrzysk Olimpijskich pochodzącemu z grodu Wejhera.
7: Niektórzy

0: przychodzą na salę i myślą, jak dostanie rękawicę, to on już będzie Bożyszcza. No nie, nie jest takie proste. Boks, w boksie jest potrzeba ta wytrwałość. Wytrwałość, systematyczność chodzenia, szkolenia się, przyjmowania to, co dany szkoleniowiec pokazuje. To nie jest kopnięcie tam piłki, jak gra komuś drugiemu poda. Tu on jest indywidualnie sam narażony na swoje niebezpieczeństwo, które i na to, żeby wygrać walkę.
1: Wspominał w jednym z wywiadów dla Twojej Telewizji Morskiej Hubert Skrzypczak. We wrześniu odbył się w Wejherowie pierwszy memoriał imienia Huberta Skrzypczaka. Pomysł zorganizowania wydarzenia wyszedł ze środowiska Wejherowskiego Klubu Bokserskiego. Dla inicjatora memoriału Wojciecha Wasiakowskiego miał ono także bardzo osobisty wymiar.
2: Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować naszemu klubowi pierwszy memoriał pana Huberta Skrzypczaka. Jest to najwybitniejszy polski wejherowski sportowiec, najwybitniejszy wejherowski pięściarz. Mój osobiście trener, czerpałem całą wiedzę i doświadczenie od pana Huberta. To się dzisiaj przekłada na nasze wielkie sukcesy, więc czas podziękować i uczcić pamięć pana Huberta. Ja nigdy nie byłem skromny, więc tym razem powiem, że też jesteśmy przygotowani w 100%. Uważam, że gala jest bardzo dobrze przygotowana wizualnie, piękny catering, spodziewamy się wielu gości. No i wiadomo, że tak ważna impreza, pierwszy memoriał, również sportowo musi stać jak na najwyższym poziomie.
1: Najnowszy odcinek podcastu Sportowa Fala pojawi się na antenie Radia Nord FM w najbliższy poniedziałek po godzinie 20. Powoli zbliża się nam już długi, chłodny i ciemny jesienny wieczór. Niestety zachmurzenie utrzymuje się, duże opady deszczu również się pojawiają, ale czego się spodziewać po tej porze roku? Jesień w końcu mamy. Na termometrach 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a opady deszczu mogą się jeszcze wciąż tam pojawić.

0: do FM i do 18 jeszcze Nordo na fali. Za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Ale tak na szybko jeszcze sprawdźmy, co można obejrzeć dzisiaj w naszych kinach regionalnych na dużym ekranie. Zacznijmy w Słupsku, bo tutaj dzisiaj nasza rewolucja, czyli Słupska Replika 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I o 18 można obejrzeć w kinie Rejs dzisiaj naszą rewolucję. Oprócz tego o 20.30 Bez Końca. A co w Lęborku? W kinie Fregata dzisiaj Totalna Magia o 17.45, a o godzinie 20.00 Violetta Villas, czyli historia najsłynniejszej w historii polskiej diwy muzycznej. Violetta Villas we Fregacie dzisiaj w Lęborku o godzinie 20.00, a w Gdyni dzisiaj m.in. o godzinie 18.00 premierowo Avengers Koniec Gry i to można obejrzeć w IMAX-ie, a o 21.30 w IMAX-ie Resident Evil. Tyle jeśli chodzi o kino, zapraszam Was na finał Zagadce Dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 5.

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Reklama.

0: Szybko przypomnę, że maksymalnie mamy 3 próby, jedna liczba w jednym komentarzu i żadnego edytowania, żadnego kasowania odpowiedzi. A teraz finał piątkowej zagadki dnia. Poszukiwany kod to dzisiaj liczba 200, czyli liczba parzysta. Dwie ostatnie cyfry są takie same, a suma wszystkich cyfr wynosi 2. Wszystko się tutaj zgadza, a według naszej analizy i algorytmu facebookowego, z tego co widzę, najszybciej prawidłowy kod dzisiaj rozszyfrowała pani Oliwia Anna. No piątkowe wielkie weekendowe gratulacje, 2 bilety do kina wręczymy w postaci kodów. Pani Oliwio, zapraszam do wiadomości prywatnej. No i tak naprawdę to dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o program. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony tydzień, ale uwaga, nigdzie nie uciekajcie, bo dzisiaj mamy niespodziankę i wieczorne Norda Party poprowadzi dla was Kuba Szumilas, który już tutaj gdzieś tam się kręci w studiu. Kuba będzie miał dla was dużo dobrej muzyki i na pewno będzie śledził losy meczu Polska-Bośnia-Hercegowina. No to bawcie się dobrze, miłego weekendu, trzymajcie się, Robert Jastrzębski, cześć!
1: Norda na fali!

Radio Hello i zespół Enne jeszcze w Nordzie na fali. Proszę Państwa, zanim wieczorem rozpoczną się piłkarskie emocje u nas, w zagadce dnia posypało się już trochę czerwonych kartek. Podejrzewam, że nie wszyscy dokładnie przeczytali zasady pod naszym postem. To ja

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
5: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. Dwunastolatek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
6: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
5: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Dwunastolatek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
7: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
5: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
8: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej.

0: Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
1: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
2: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskawska. Ponad 200 uczniów z 9 szkół wzięło udział w pikniku edukacyjno-sportowym. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji i naukowej zabawy, ale przede wszystkim do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk edukacyjnych. Wydarzenie zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Piknik został zrealizowany w ramach projektu Regionalne Wsparcie Edukacji Włączającej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, warsztatach stolarskich, spotkaniu z wojskiem, zajęciach w parku technologicznym oraz warsztatach fizyczno-magicznych. W pikniku uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej nr 9, 11 i 5 w Wejherowie, szkoły podstawowej w Kębłowie, szkoły podstawowej nr 1 i 2 w Bolszewie, szkoły podstawowej nr 1 w Sopocie, szkoły podstawowej w Gowinie oraz zespołu szkół specjalnych nr 5 w Sopocie. Jak relacjonują organizatorzy, spotkania nie było przykładem tego, jak poprzez wspólną zabawę, sport i edukację można budować relacje między młodymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję współpracować, rywalizować, zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Nowa przestrzeń rekreacyjna przy Środowiskowym Domu Samopomocy Lwiątko była tematem konsultacji społecznych z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni i pracownicy placówki, seniorzy z pobliskiego domu seniora Magnolia oraz przedstawiciele miasta. Przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu i wizualizację planowanej inwestycji, a uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły. Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego miejsca do aktywności fizycznej, rehabilitacji, odpoczynku i integracji. Centralnym elementem ma być boisko, które będzie można wykorzystywać do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa oraz gry w bocie. Zaplanowano również siłownię zewnętrzną, wiatę z miejscem na grilla i zagospodarowaną zieleń. Projekt uwzględnia także rozwiązania poprawiające dostępność, m.in. odpowiednie nawierzchnie, ciągi komunikacyjne i miejsca odpoczynku. Szacunkowa wartość zagospodarowania terenu przy Lwiątku to 1 230 000 zł. Inwestycja jest częścią drugiego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. Cały projekt Odnowiony Lęborg, rewitalizacja obszaru Nowy Świat, etap drugi, ma wartość ponad 8,5 miliona złotych. Miasto otrzymało na niego niemal 6 milionów złotych ze środków unijnych oraz ponad 691 tysięcy złotych z budżetu państwa. Wkład własny wynosi ponad 1 950 tysięcy złotych. Sąd Okręgowy w Słupsku zaostrzył wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku przy ulicy Nad Śluzami. 20-letni Oskar I, który pod wpływem alkoholu i narkotyków wjechał w grupę pieszych, spędzi w więzieniu 8 lat i miesiąc. Do wypadku doszło w listopadzie 2024 roku. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych. W pierwszej instancji sąd rejonowy w Słupsku skazał 20-latka na 7 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty odszkodowań. Po rozpatrzeniu apelacji sąd okręgowy podwyższył karę więzienia o pół roku. Wyrok jest prawomocny. W chwili zdarzenia Oskar I miał nieco ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego organizmie wykryto także śladowe ilości marihuany. Od czasu wypadku przebywał w tymczasowym areszcie. Na obowiązującej 50 pędził 110 km na godzinę. 24-latek stracił prawo jazdy. Do zdarzenia doszło 23 września około godziny 22:40. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy

0: powiatowej policji w Pucku prowadzili kontrolę prędkości na ulicy Helskiej. Policyjny miernik wykazał, że kierujący BMW przekroczył dopuszczalną prędkość o 60 km na godzinę. Za wykroczenie 24-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu kierowca ma na reakcję, a droga hamowania znacząco się wydłuża.
1: Wschód słońca jutro będziemy mieli o godzinie 6.40 i mała pogodowa ciekawostka, bo od jutra temperatura odrobinę zacznie iść nam w górę. Co prawda to nie tak, że jakieś wielkie upały znowu się pojawią, ale o parę stopni będzie cieplej niż dzisiaj. 16 max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumis, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gniewinie i Luzinie. Ciśnienie umiarkowane, zachmurzenie dość duże i mogą pojawiać się opady.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: witajcie na najgrubszej radowej imprezie na Kaszubach. Z tej strony Jakub Szumilas, następuje dzisiaj Grecjana, ale to nie powoduje, że dzisiejszej imprezy nie będzie. Będzie bardzo grubo. No i będziemy też sobie zerkać, jak tam idzie naszym piłkarzom i siatkarzom, także będzie dzisiaj trochę imprezowo, trochę sportowo. Witam was i zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy.
1: Norda Party!
2: Norda Party!

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

Doktor Alban i Sing Hallelujah. A tymczasem my się powolutku rozkręcamy, powolutku, bo do godziny 18, kiedy jeszcze są z nami ci najmłodsi, to troszeczkę odpuszczamy, ale po 19 już nie ma tryfy ulgowej i będzie grubo. Pytacie mnie tutaj w komentarzach, co się stało z Gracjanem. No nic się nie stało, po prostu czasem tak jest, że człowiek musi mieć wolne. Więc z tym dzisiaj będę z wami za tydzień, ale potem już spokojnie Gracjan do was wróci. Także nie ma się co bawić i

ten w fali ciekawostek na pewno podzieli się z wami czymś interesującym ze świata show biznesu, a tymczasem jedna z moich ulubionych piosenek z dziecięcych filmów, choć w nieco bardziej piątkowym, imprezowym wykonaniu, czyli Małgorzata Ostrowska i Meluzyna.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Grzegorz Markowski skończył właśnie 73 lata. W dniu jego urodzin głos zabrała Patrycja Markowska, która wspomniała o tym, jak obecnie wygląda życie jej ojca. Jego urodzin nie mogli spędzić razem, ale piosenkarka zwróciła się do taty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tęsknię za śpiewaniem z nim. Jak to dobrze, że zostały nam nagrania, wyznała. Grzegorz Markowski przed kilkoma laty odszedł z Perfektu i niedługo później niemal kompletnie zniknął z życia publicznego. Od 2021 roku tylko kilkukrotnie pojawiał się na scenie. Ostatnio wspierał córkę na nagraniach koncertu z okazji 25-lecia jej pracy artystycznej. Patrycja Markowska teraz podzieliła się nowymi wieściami na jego temat. Piosenkarka wróciła wspomnieniami do poprzednich lat i podkreśliła, że jej tata zawsze stara się spędzać urodziny z najbliższymi. Bywało, że w jego urodziny szaleliśmy nocą w warszawskich klubach, a zdarzało się, że spędzaliśmy je w najbliższym gronie w józefowskich restauracjach przy kominku. Tata zawsze bierze gitarę do ręki i muzykuje, co od kilku lat sprawia mu przyjemność. Była to jego suwerenna, dojrzała decyzja, żeby zejść ze sceny niepokonanym, tak jak sobie wyśpiewał w piosence. Choć Patrycja Markowska nie mogła w tym roku spędzić z ojcem jego urodzin, uczciła je w swoich social mediach, publikując na Instagramie archiwalne nagranie z jednego ze wspólnych występów. Złożyła również Grzegorzowi Markowskiemu życzenia. Tato, życzę ci, żebyś tak jak w ostatnim czasie celebrował każdą chwilę z mamą, waszym bąblem na łonie natury, ciesząc się spokojem, każdą przeczytaną książką i rozmową. Jesteś wielkim artystą i wielkim tatą. Niech ci świat to oddaje.

przed momentem Trips i pokolenie. No a skoro mamy piątek, skoro powolutku ta nasza impreza się rozkręca, to co? Będziemy się dziko bawić? Mam nadzieję, że tak. A jak dziko bawić, to Tarzan Boy i Baltimora już teraz na antenie Radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu

0: orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.

baju, baju. No i to znaczy, że powolutku zbliżamy się do dobrej nocki z Radio Nord FM. Czyli czas, aby najmłodszych słuchaczy powolutku pożegnać. Ale mam dla was jeszcze małą piosenkę z Akademii Pana Kleksa. Także wszystkiego dobrego, miłej bajki i dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Paweł Berensewicz, Muchomorek. Właściwie Muchomorek miał wszystko, czego grzybowi potrzeba do szczęścia. Piękny czerwony kapelusz w eleganckie kropeczki, smukłą nóżkę, szykowną kryskę pod szyją, nic tylko zazdrościć. Chyba właśnie z zazdrości inne grzyby wymyślały te wszystkie żarciki na jego temat. Uwaga, piegu struje! Wołały na przykład, a cały las rechotał.
2: Może i truje, ale przynajmniej nie bywam robaczywy.
1: Odcinał się Muchomorek. Tak naprawdę jednak wolałby nie być trujący. Chyba nawet dałby się pogryźć ślimakom, byleby tylko skończyły się te przykrości. Pewnego jesiennego poranka polanę wyrwał ze snu trzask deptanych gałęzi i groźne pochukiwania. Strach zapanował wśród grzybowej braci. Z ust do ust powtarzano słowo, którego żaden grzyb wolałby nigdy nie usłyszeć, a którym grzybne niańki straszą nieposłuszne grzybiątka i od którego ciarki przechodzą od grzybni aż po kapelusz. Grzybiarze. Było ich dwóch, mały i duży, nieśli kosze pełne prawdziwków i kurek. Zbliżali się wolno, krok za krokiem, omiatając wzrokiem korzenie i mchy. Uwaga, kryć się! Wołały przerażone podgrzybki. Ale jak tu się kryć, kiedy ma się tylko jedną nóżkę i do tego wrośniętą wściółkę? Można najwyżej przycupnąć pod listkiem i liczyć na gapiostwo grzybiarzy. Tata, mam! Rozległ się nagle radosny pisk i Muchomorek zobaczył tuż obok siebie wielką stopę w czerwonym kaloszu. Mały grzybiarz wyciągnął rękę i już miał chwycić za białą nóżkę, kiedy las zatrząsł się od donośnego basu.
2: Nie, Piotrusiu! Muchomory są trujące, niech sobie rośnie w spokoju. Piękny, prawda?
1: Minęło dużo czasu, nim na polanę powrócił spokój. W końcu jednak ucichły groźne odgłosy, a na okolicznych gałęziach znów zaćwierkały ptaki.
2: Cudownie jest być trującym!
1: Westchnął głośno Muchomorek. Niestety, nie każdy ma to szczęście.

0: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Reklama.
5: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
6: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
5: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
7: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
8: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi, również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
7: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
5: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
9: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z pro-Trumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
5: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła

0: specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
1: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze zdarzeniem. Do kradzieży doszło 27 kwietnia około godziny 20 ze sklepu w gminie Kosakowo. Zniknęły artykuły drogeryjne o łącznej wartości blisko 950 zł. W toku postępowania policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały mężczyznę, którego tożsamość funkcjonariusze próbują obecnie ustalić. Policja zwraca się o pomoc do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego danych. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. W głosowaniu wzięło udział 1005 osób. Przez dwa tygodnie od 10 do 23 września można było oddawać głosy wyłącznie elektronicznie. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 5 projektów w różnych kategoriach. W kategorii projektów nieinwestycyjnych zwyciężyło Bezpiecznie nad Jeziorem Lubowic 2.0, które otrzymało 683 głosy. Wśród małych projektów inwestycyjnych wybrano budowę pamtraka przy ulicy Komuny Paryskiej z wynikiem 421 głosów oraz komfortową przestrzeń małą architekturę dla Lęborczan edycja 2.0, która zdobyła 253 głosy. Dużym projektem inwestycyjnym będzie Miejski Park Linowy dla dzieci, aktywna zabawa i rozwój. Na to przedsięwzięcie zagłosowało 646 osób. Piątym projektem, który zostanie zrealizowany, jest przedsięwzięcie w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Ukwiecony Lęborg Wiosenny Festiwal Barw dla Mieszkańców otrzymał 736 głosów. Mieszkańcy zdecydowali również, że do realizacji nie trafią projekty plenerowe zajęcia Nordic Walking, ławeczka Nipkowa oraz nadmorska przystań. Otrzymały one odpowiednio 123, 145 i 282 głosy. Budżet obywatelski Lęborka na przyszły rok obejmie więc 5 wybranych przez mieszkańców przedsięwzięć. W czwartek 24 września odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej w Kobylnicy. Radni zajmowali się m.in. finansami gminy, planowaniem przestrzennym oraz bieżącymi sprawami samorządu. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz informację o dochodach i wydatkach gminy za pierwsze półrocze tego roku. Radni rozpatrywali także zmiany w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040. W porządku obrad znalazły się również kwestie związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości i obrębów na terenie gminy. Rada zajęła się ponadto wnioskiem Fundacji Cyber E-Region dotyczącym wykorzystania aplikacji Moje M2 oraz projektem uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu zasłużony dla gminy Kobylnica. Na zakończenie radni przedstawili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 81 tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026. W głosowaniu wzięło udział 17499 mieszkanek i mieszkańców miasta. Wyniki gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026 ogłoszone zostały w czwartek 24 września podczas otwartego spotkania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W tym roku wybraliśmy spośród 226 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chwarze, w Wiczlinie, 16 najmniej na Leszczynach, bo tylko 4 projekty. W głosowaniu wybranych do realizacji zostało 75 projektów dzielnicowych. Najwięcej realizowanych będzie na Chwarznie w Wiczlinie, czyli 7, a najmniej na Kamiennej Górze, Leszczynach i Orłowie, to znaczy po 2. Które projekty zostały wybrane, dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Co ważne, projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnic mogą dołożyć ze swoich środków braku.

następującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego, a Rada Miasta Gdyni może zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego. Podobne deklaracje z własnych środków mogą składać prywatni darczyńcy. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym, czyli najwcześniej od stycznia 2027.

typ niepokorny. Tak, tak, tak, tak, Jakub Szmilas przy mikrofonie, a to jest Norda Party. No, dzisiaj nie ma Gracjana, ale cóż z tego, i tak bawimy się dobrze.

Możecie mi wysyłać swoje pozdrowienia, możecie wysyłać życzenia, możecie prosić o dedykację. Jeżeli tylko będę mógł, to chętnie wam coś ciekawego puszczę. I bawimy się dzisiaj do godziny 23. Jakub Szminas, witam wszystkich, którzy właśnie dołączyli. Witam stałych słuchaczy, którzy już powoli meldują się tutaj na naszym nordowym Facebooku. Cieszę się, że ze mną jesteście. Cieszę się, że właśnie do mnie dołączyliście. I jedziemy z tym dalej. Ekwador!

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: But if you can't-

Tak, tak, mamy weekend, no ale pamiętajcie, że jest to Norda Party. Zasady te same co u Gracjana. Możecie się pozdrawiać, możecie prosić o dedykację. Czekam na wasze wiadomości. Wiem, że dzisiejszy piątek jest taki sportowo wyjątkowy. No, nasi siatkarze przecież wygrali już 3-0, a teraz czekamy na to, co zaprezentują nam piłkarze w meczu z Bośnią i Hercegowiną. No ale do tego meczu jeszcze trochę. To też

0: Kanarsa.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Podaje wynik półfinału Polska-Słowenia 3-0. Wszystkie schrony i miejsca ukrycia będą wyraźnie oznaczone. Eksperci spodziewają się, że niedługo wzrosną stopy procentowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Przed chwilą wygrali w Mediolanie półfinał ze Słowenią 3-0. Pierwsze dwa sety w miarę wyrównane do 23, ale trzeci to już pełna dominacja Polaków. Wygrali do 18. Finał jutro wieczorem o 21. Naszym rywalem będzie albo Francja, mistrz olimpijski, albo Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała po drodze Włochów. Drugi półfinał dziś wieczorem. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle to będzie symbol schronów i miejsc doraźnego ukrycia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą oznaczone, a według Straży Pożarnej to 85 tysięcy miejsc. Symbol jest nieprzypadkowy, to znak obrony cywilnej. Szymon Kępka.
4: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
4: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia.
3: Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć, to przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
6: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
7: Podnieść stopy procentowe.
6: Tak, stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
3: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już zauważalnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie radzić z taką rzeczywistością, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
8: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
3: Kontrole urzędu mają się odbywać jeszcze przed końcem roku. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
9: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
3: Dzisiejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Gdyńskie placówki oświatowe przygotowują się na sytuację zagrożenia. Sprawdzono już 13 obiektów, w których znajdują się dawne budowle ochronne, a kolejnych 11 czeka na kontrolę. Placówki, w których cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników, mają obowiązek co najmniej raz w roku praktycznie sprawdzić organizację i warunki ewakuacji. Sprawdzane są również obiekty oświatowe, w których znajdują się dawne budowle ochronne. Dotychczas Państwowa Straż Pożarna oraz organy nadzoru budowlanego skontrolowały 13 takich obiektów. Kolejnych 11 znajduje się w wykazie budynków przeznaczonych do sprawdzenia. Miejsca schronienia lub ukrycia znajdują się obecnie w około 25% gdyńskich placówek edukacyjnych. W przypadku tych, które nie dysponują taką przestrzenią, w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzież będą kierowane do najbliższego dostępnego miejsca schronienia lub ukrycia zgodnie z rodzajem zagrożenia oraz poleceniami właściwych służb. 5 października odbędzie się spotkanie dyrektorów gdyńskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z udziałem Roberta Rondudy, komendanta Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Spotkanie będzie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym przygotowaniu placówek do sytuacji zagrożenia oraz właściwemu reagowaniu na komunikaty i alarmy. Mieszkańcy Lęborka będą mogli wziąć udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Spotkanie regionalne odbędzie się 21 października w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Początek o godzinie 11. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z założeniami dokumentu i zgłosić swoje uwagi dotyczące przyszłości województwa. Projekt strategii ma określić kierunki rozwoju Pomorza do 2035 roku. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. bezpieczeństwo regionu, transformacja energetyczna, rozwój odnawialnych źródeł energii, zmiany klimatu, rozwój sztucznej inteligencji i starzenie się społeczeństwa. Dokument zwraca również uwagę na różnicę pomiędzy obszarem metropolitalnym a pozostałymi częściami województwa. Jednym z kierunków ma być zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwój transportu publicznego łączącego poszczególne części Pomorza. Konsultacje projektu strategii rozpoczęły się 14 września i potrwają 4 miesiące. W tym czasie dokument zostanie przedstawiony podczas 9 spotkań regionalnych. Jedno z nich odbędzie się właśnie w Lęborku. Zgłaszane uwagi mają zostać wykorzystane przy przygotowaniu kolejnej wersji strategii. Jej przyjęcie przez Zarząd Województwa planowane jest w pierwszym kwartale 2027 roku, a przez Sejmik Województwa Pomorskiego w lipcu przyszłego roku. Budowa ostoi w Kaszcinie w gminie Redzikowo weszła w kolejny etap. Na placu budowy powstają już ściany i kolejne elementy konstrukcji obiektu, który ma zapewnić wsparcie mieszkańcom gminy Redzikowo w odzyskaniu lub osiągnięciu samodzielności. W budynku powstanie 8 jednoosobowych mieszkań, 6 wspomaganych i 2 treningowe. Każde będzie miało własną łazienkę oraz aneks kuchenny. 2 lokale zostaną przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W ostoi znajdzie się również sala integracyjna, przestrzeń do prowadzenia terapii oraz pomieszczenie do spotkań z psychologiem i rodzinami. Z obiektu będą mogli korzystać m.in. wychowankowie pieczy zastępczej przygotowujący się do samodzielnego życia, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności lub zdrowia psychicznego. Cała inwestycja kosztuje blisko 8,5 miliona złotych. 95% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Pomorza. Roboty budowlane mają zakończyć się do połowy kwietnia przyszłego roku, a do końca maja ostoja ma zostać wyposażona i przygotowana do funkcjonowania. Zapach alkoholu i niewyraźna mowa – tak zaczęła się kontrola drogowa kierującego. Dla kierowcy skończyła się z kolei w policyjnej celi. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu policji w Gdyni-Chyloni zauważyli Fiata, który poruszał się ulicą Morską w Gdyni. Sposób jazdy kierującego wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy co do stanu trzeźwości kierowcy. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, aby sprawdzić, czy potwierdzą się ich przypuszczenia. Gdy kierujący otworzył okno, funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. W związku z powyższym zbadali jego trzeźwość. 53-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. To jednak nie był koniec jego przewinień. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i trafił na policyjny parking. Funkcjonariusze zatrzymali 53-latka i przewieźli do policyjnej celi. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości

0: wolności oraz kierowanie bez wymaganych uprawnień. O jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Dzisiejsza noc niestety zapowiada się nam dosyć pochmurnie, a temperatury nie będą rozpieszczać. Najchłodniej na południowych krańcach regionu, tam spodziewamy się 8 stopni, w Gniewinie, Luzinie, Wejherowie, Słupsku i Lęborku spodziewamy się 9 stopni, no a im bliżej morza, tym cieplej, w Gdyni 10, a w pasie nadmorskim w okolicach Helu nawet 13 stopni Celsjusza.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

już nie za taką chwileczkę, za parę dziesiąt minut rozpocznie się mecz. Będę tutaj zaglądał, co tam się dzieje na boisku, także nie musicie odrywać się od odbiorników radiowych, bo i można się fajnie pobawić i można też przeżyć to, co na boisku. Tak więc Jakub Szumilas przy mikrofonie, no i coś, czego już dawno u nas na antenie nie było. Wiwat!

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Teraz coś dla naszych piłkarzy, coś, żeby podnieść ich na duchu. I Maryla Rodowicz i futbol, bo właśnie wybiegli na boisko, właśnie rozpoczął się mecz i będę tutaj zerkał, jak im idzie. No, mam nadzieję, że nie będziecie jakiejś topy. Ale cóż, co by nie było, tu na antenie Radio Norda FM bawimy się na najwyższym poziomie. Futbol, Maryla Rodowicz, a za chwilę We Are The Champions.

Kolim i 96 za nami, a my powolutku zbliżamy się do godziny 21, a to znaczy, że pora na ostatni serwis informacyjny w Radiu Norda FM, a w nim informacje z kraju, regionu i ze świata. No i słyszymy się po 21.

0: Za chwilę cisza wyborcza. Kraków wybiera prezydenta miasta. Paliwa trzymają się poniżej kolejnej bariery, ale pewnie ceny wzrosną. Powiemy też o pierwszej od dawna wizycie papieża w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatnie godziny kampanii i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych. Po wczorajszych spotkaniach w blasku czołowych polityków, dziś kandydaci wracają przede wszystkim do mieszkańców. Grafiki mają napięte niemal co do godziny. Kraków wybiera za chwilę swojego prezydenta miasta. Katarzyna Młynarczyk.
1: Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii. I właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
2: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
1: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni, jak Łukasz Gibała, do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
3: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, kto tutaj dwukrotnie przyjeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
1: O północy zacznie się cisza wyborcza, a głosowanie już w niedzielę.
0: Jednego grosza brakuje do 8 zł za benzynę i jednego grosza do 9 zł za diesla. Takie są teraz przeciętne ceny paliw w Polsce. Ale przyszły tydzień nie przyniesie nam dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
4: Niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
0: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na placu Concorde.
5: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
0: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. W Pomorskiem na drodze ekspresowej S7 zakończyły się utrudnienia na drodze po wykryciu niewybuchu w rejonie węzła Gdańsk Południe. To był najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej. Od wtorku dzieci poniżej 12 roku życia będą mogły szczepić się na nową szczepionkę przeciw COVID-19. Preparat będzie dostępny bezpłatnie w przychodniach POZ bez konieczności posiadania e-skierowania. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapisy prowadzą bezpośrednio przychodnie. Szczepienia są szczególnie zalecane dzieciom cierpiącym na choroby przewlekłe, m.in. cukrzycę i choroby układu oddechowego i otyłość. Na Śnieżce pojawiają się nowe rośliny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były tam spotykane. To jeden ze skutków ocieplenia klimatu, które naukowcy obserwują na najwyższym szczycie Karkonoszy. W tym roku padły tam dwa rekordy temperatury, najwyższe od ponad 140 lat pomiarów. Meteorolodzy podkreślają, że Śnieżka staje się coraz cieplejsza, a zmiany w przyrodzie są już wyraźnie widoczne.
6: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Władysławowo rozbudowuje węzeł integracyjny. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny dworzec autobusowy, infrastruktura dla rowerzystów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Najważniejszym elementem inwestycji będzie budowa nowoczesnego budynku dworca autobusowego z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Powstanie również system informacji pasażerskiej z tablicami rozkładów jazdy, oznakowaniem i nagłośnieniem.

0: Pasażerowie zyskają także zadaszone miejsca oczekiwania. Projekt obejmuje również budowę 4 wiat rowerowych oraz instalację fotowoltaiczną zasilającą obiekt. Z infrastruktury korzystać będą mieszkańcy, osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także turyści odwiedzający Władysławowo. Według założeń do końca 2028 roku z nowego cyfrowego systemu transportu miejskiego skorzysta 200 tysięcy osób, natomiast dzięki rozbudowie infrastruktury z transportu publicznego skorzystają dodatkowo 24 tysiące osób. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 298 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to 5 043 tysiące złotych. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2027 rok. Zakończyły się poszukiwania 50-letniej Anny Milczarek z Garczegorza w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kobieta, której zaginięcie zgłoszono po przerwaniu kontaktu z rodziną, została odnaleziona. Policja poinformowała o zakończeniu akcji poszukiwawczej i podziękowała za udostępnienie komunikatów oraz przekazywanie informacji. Anna Milczarek wyszła z domu we wtorek 22 września około godziny 8. Miała pojechać do Gdyni. Około południa tego samego dnia nawiązała jeszcze kontakt z rodziną i przekazała, że znajduje się w rejonie Alei Zwycięstwa. Później kontakt z kobietą się urwał, a 50-latka nie wróciła do domu. W związku z tym lęborska policja rozpoczęła poszukiwania. Komunikaty z informacją o zaginięciu były publikowane m.in. przez policję oraz gminę Nowa Wieś Lęborska. Akcja poszukiwawcza została już zakończona, ponieważ kobieta została odnaleziona. Policja przekazała tę informację w aktualizacji opublikowanej 24 września. Funkcjonariusze podziękowali wszystkim osobom, które pomogły w rozpowszechnianiu komunikatu. Słupscy kardiolodzy wyznaczają nowe standardy leczenia. Zespół medyków z lokalnego szpitala wrócił z sukcesami z 30. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Podczas prestiżowego zjazdu specjaliści ze Słupska zaprezentowali pionierskie badania nad wykorzystaniem elektrycznej stymulacji mięśni obwodowych w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Bezpieczna metoda aktywacji mięśnia pozwala poprawić wydolność narządu i trafiła już do najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2026 rok. Lekarze ze Słupska zaprezentowali również prace dotyczące leczenia wad zastawek, które ukażą się w międzynarodowych czasopismach medycznych. Wprowadzenie tak innowacyjnych metod w słupskim szpitalu wspierają niedawne zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Zabawa i dialogi dotyczące bezpieczeństwa, a także zachowania wobec obcych osób. W ten sposób o bezpieczeństwie przed szkolakami rozmawiali gdyńscy policjanci. Policjanci z gdyńskiej komendy na co dzień zajmujący się profilaktyką społeczną wspólnie z przewodnikami psów służbowych spotkali się z przedszkolakami. Podczas wizyty dzieci poznały tajniki pracy policjanta. Najmłodsi dowiedzieli się, jakim sprzętem dysponują policjanci i jak wykorzystywany jest on w codziennej służbie. Policyjne kaski czy kamizelki można było zobaczyć z bliska. Funkcjonariusze opowiedzieli dzieciom, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, które przyczyniają się do wzrostu ich bezpieczeństwa. Największe zainteresowanie i radość wzbudził pies służbowy. Leosia poprzez zabawę pokazała maluchom, w jaki sposób pracuje ze swoim przewodnikiem. Po takich spotkaniach przedszkolaki są bardziej świadome własnego bezpieczeństwa. Jak zapewnia policja, dodatkową korzyścią takich wizyt jest również kształtowanie właściwego obrazu policjanta w oczach najmłodszych.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, głównie nad morzem, możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No cóż, jesień pełną gębą, a temperatury no, nie będą jakoś zachwycać, ale nie będą też tragiczne. Nad morzem spodziewamy się 15-16 stopni Celsjusza. W Wejherowie 17, w Lęborku 18, w Słupsku troszkę chłodniej, bo 17 stopni, no i 18 stopni na południowych krańcach naszego regionu.
2: Norda.

0: Minęła 21. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest
1: Norda Party.
2: Norda Party.
0: No już jeszcze cały czas podkręcamy tempo. Rozpoczęliśmy od Bangaranga z tegorocznej Eurowizji, a już teraz Be Cool i Zabawa. Everybody pomarańcze, wszystkie ręce w górę.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Autopromocja.

Dzisiaj na antenie same hity. Marcin, dziękuję ci bardzo za dobre słowo. Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. A skoro dobre hity na antenie, no to dzisiaj kolejny wielki hit, kolejny hit TikToka, kolejny hit na Instagramie, kolejny hit na wszystkich memach, czyli

Myślę, że to dobra pora, aby zerknąć, jak tam mecz do przerwy. Nie jest źle, nie ma tragedii, ale nie ma też szału. Nie przegrywamy tyle dobrego, ale też nie wygrywamy. Do przerwy wynik meczu Polska-Bośnia-Hercegowina 0-0. A tymczasem może, żeby trochę podnieść chłopaków na duchu, aby dać im wsparcia tutaj z Nordy, tutaj z Pomorza, to

Godzina 22 na naszych zegarach już minęła. Rozpoczęliśmy ją całkiem mocnym uderzeniem, bo był Gigi D'Agostino przed momentem Armii Van Buren. No to teraz przenosimy się na nasze polskie podwórko, gdzie również mamy fantastycznych DJ i Calvi i Remi oraz Dia, a cyje to konie już teraz na antenie Radia Norda FM.

0: zabawę. To była
1: Norda Party.
2: Norda Party.
0: No i w takiej wersji Norda Party słyszymy się jeszcze w przyszłym tygodniu, a za dwa tygodnie wraca do Was Gracjan. Tyle ode mnie, Jakub Szumilas. Dziękuję Wam bardzo. Miłej nocy, bawcie się dobrze, kochajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionej doby w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie dość, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze był nietrzeźwy 76-latek, może już nigdy nie wsiąść za kółko. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fordem w Redzie. Badanie trzeźwości wykazało, że 76-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci sprawdzili również dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wówczas okazało się, że kierujący nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy i doprowadzony do jednostki policji. Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd

Może również orzec dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a sprawca musi liczyć się także z konsekwencjami finansowymi przewidzianymi przepisami prawa. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol znacząco wpływa na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu, ogranicza koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, kierowca stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio obchodzi jubileusz. Minęło 17 lat od otwarcia jego stacjonarnej siedziby. W 2004 roku z inicjatywy księdza Jana Kaczkowskiego powstało Stowarzyszenie Puckie Hospicjum. Początkowo zespół działał jako hospicjum domowe, docierając do chorych w Pucku i okolicznych miejscowościach. Z czasem rosła liczba pacjentów, zaufanie mieszkańców i potrzeby związane z opieką nad osobami u kresu życia. Sama pomoc w domu nie zawsze była wystarczająca. Potrzebne było miejsce, w którym chorzy mogli otrzymać całodobową opiekę, szczególnie wtedy, gdy postęp choroby lub nasilające się objawy uniemożliwiały dalsze leczenie w warunkach domowych. Wtedy Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio otworzyło swoją siedzibę w Pucku. Jak mówi dyrektor hospicjum Anna Joachim Labuda, jak kiedyś, tak i dziś ciągłe podążanie za potrzebami i marzeniami chorych jest codziennością, która wyznacza kierunki naszych działań. Jednym z najważniejszych celów działalności hospicjum jest zapewnienie poczucia godności jego podopiecznych. Zawracanie na to uwagi dotyczy także języka. Puckie Hospicjum prowadzi obecnie kampanię społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie, która zwraca uwagę na sposób mówienia o opiece hospicyjnej. Dlatego Puckie Hospicjum zachęca, aby mówić o opiece w sposób, który nie odbiera choremu podmiotowości. Ponad 200 uczniów z 9 szkół wzięło udział w pikniku edukacyjno-sportowym. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji i naukowej zabawy, ale przede wszystkim do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk edukacyjnych. Wydarzenie zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Piknik został zrealizowany w ramach projektu Regionalne Wsparcie Edukacji Włączającej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, warsztatach stolarskich, spotkaniu z wojskiem, zajęciach w parku technologicznym oraz warsztatach fizyczno-magicznych. W pikniku uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej nr 9, 11 i 5 w Wejherowie, szkoły podstawowej w Kębłowie, szkoły podstawowej nr 1 i 2 w Bolszewie, szkoły podstawowej nr 1 w Sopocie, szkoły podstawowej w Gowinie oraz zespołu szkół specjalnych nr 5 w Sopocie. Jak relacjonują organizatorzy, spotkanie było przykładem tego, jak poprzez wspólną zabawę, sport i edukację można budować relacje między młodymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję współpracować, rywalizować, zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze zdarzeniem. Do kradzieży doszło 27 kwietnia około godziny 20 ze sklepu w gminie Kosakowo. Zniknęły artykuły drogeryjne o łącznej wartości blisko 950 zł. W toku postępowania policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały mężczyznę, którego tożsamość funkcjonariusze próbują obecnie ustalić. Policja zwraca się o pomoc do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego danych. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 81 tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026. W głosowaniu wzięło udział 17 499 mieszkanek i mieszkańców miasta. Wyniki gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026 ogłoszone zostały w czwartek 24 września podczas otwartego spotkania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W tym roku wybraliśmy spośród 226 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chwarzynie, w Wiczlinie, 16 najmniej na Leszczynach, bo tylko 4 projekty. W głosowaniu wybranych do realizacji zostało 75 projektów dzielnicowych. Najwięcej realizowanych będzie na Chwarznie w Wiczlinie, czyli 7, a najmniej na Kamiennej Górze, Leszczynach i Orłowie, to znaczy po 2.
Które projekty zostały wybrane, dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Co ważne, projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnic mogą dołożyć ze swoich środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego, a Rada Miasta Gdyni może zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego.

Podobne deklaracje z własnych środków mogą składać prywatni darczyńcy. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym, czyli najwcześniej od stycznia 2027. Gdyńskie placówki oświatowe przygotowują się na sytuację

0: Państwowa, Straż Pożarna oraz organy nadzoru budowlanego skontrolowały 13 takich obiektów. Kolejnych 11 znajduje się w wykazie budynków przeznaczonych do sprawdzenia. Miejsca schronienia lub ukrycia znajdują się obecnie w około 25% gdyńskich placówek edukacyjnych. W przypadku tych, które nie dysponują taką przestrzenią, w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzież będą kierowane do najbliższego dostępnego miejsca schronienia lub ukrycia zgodnie z rodzajem zagrożenia oraz poleceniami właściwych służb. 5 października odbędzie się spotkanie dyrektorów gdyńskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z udziałem Roberta Rondudy, komendanta Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Spotkanie będzie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym przygotowaniu placówek do sytuacji zagrożenia oraz właściwemu reagowaniu na komunikaty i alarmy.
1: Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia.
2: Arka Gdynia daje sobie jeszcze kilka dni na wybór nowego trenera. Jak informuje Trójmiasto.pl, rozmowy z kandydatami są już w końcowej fazie, ale wciąż rozważanych jest kilka nazwisk. Dyrektor sportowy Arki Tomasz Wichniarek przekazał, że decyzja w sprawie nowego szkoleniowca ma zapaść do końca tygodnia. Klub nie musi podejmować jej natychmiast, ponieważ piłkarze realizują obecnie indywidualny plan treningowy przygotowany jeszcze przez Marka Jaromila. Czeski trener został zwolniony 22 września po 3 miesiącach i 5 dniach pracy w Gdyni. Zgodnie z jego wcześniejszym harmonogramem zawodnicy od środy odbywają indywidualne treningi, a do wspólnych zajęć mają wrócić w poniedziałek 28 września. Na razie nie wyznaczono również trenera tymczasowego, nie ma także oficjalnych decyzji dotyczących pozostałych członków sztabu, którzy pracowali z Jaromilem. Wiadomo natomiast, że nowy szkoleniowiec Arki pojedzie z zespołem na zgrupowanie do Gniewina. To on będzie miał również wpływ na ostateczny kształt sztabu szkoleniowego. Przed nami 6. kolejka spotkań w 5. lidze. W grupie Gdański 1 ciekawie zapowiada się mecz w Rumi, gdzie Salos podejmie GKS Kolbudy. Lider tylko Lechia Gdańsk zagra u siebie z Orłem Trąbki Wielkie. W Luzinie Weekend 2 zmierzy się z Bałtykiem Gdynia, a Orlen Tereda podejmą Latarnika Choczewo. W pozostałych spotkaniach Gdania 2 zagra z Jaguarem 2, Amator Kielpino z KS Chwaszczyno, AP GKS Kowale z MKS Władysławowo, a Osiczanka Osice z Orłem Staraszyn. W grupie słupskiej lider Piast Człuchów podejmie Pomorze Potęgowo. Piast jako jedyny zespół ma komplet punktów po 5 kolejkach. Ciekawie powinno być również w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie Skotawia zagra z Lwem Lęborg. KS Włynkówko podejmie Bytowie Bytów, Start Miastko zmierzy się ze Stalą Jeziorzyce, a Jantarustka ze Słupią Kobylnica. Start Łeba zagra z Granitem Kończewo, Kaszubia Studzienice z Sokołem Wyczechy, natomiast Gryf 2 Słupsk podejmie Myśliwca Tuchomie. Mecz odbędą się w sobotę oraz niedzielę. O 5. zwycięstwo z rzędu na ligowej murawie powalczył piłkarze Weekendu Luzino. O 10. kolejce 3. ligi podopieczni trenera Macieja Plińskiego podejmą Noteć Czarnków. Drugi w tabeli Weekend ma ostatnio dobrą pasę. Od 28 sierpnia notuje serię zwycięstw. Zaczęło się od pokonania Lipno Stęszew 2-1, następnie Weekend ograł Gdanie Gdańsk 4-0, Grom Nowy Staw 5-1 oraz w minioną sobotę Unię Swarzędz 3-1. Bilans Weekendu po 9 kolejkach to 7 zwycięstw, 1 remis i jedna porażka. Najbliższy rywal luzińskiego zespołu na pewno może pozazdrościć takich wyników drużynie z Kaszub. Noteć Czarnków ma na swoim koncie 4 wygrane, 1 remis i 4 przegrane. Początek meczu w najbliższą sobotę w Luzinie przy ulicy Mickiewicza o 12. W samo południe walkę o ligowe punkty rozpocznie Polonia Środa Wielkopolska. Lider tabeli ma o punkt więcej od Weekendu. Tym razem podejmie Elanę Toruń. APS Rumia zaprezentował kadrę seniorek na nowy sezon. Zespół poprowadzi trener Marcin Radziewicz, a za przygotowanie fizyczne zawodniczek odpowiadać będzie fizjoterapeutka Olga Soboczyńska. W drużynie znalazły się rozgrywające Kamila Bryła i Aleksandra Wyczałkowska, atakujące Daria Dunaj i Anna Grajewska oraz przyjmujące Urszula Bobel, Kalina Chełmińska, Elżbieta Sarna, Kamila Toborek i Julia Wolska. Na środku zagrają Antonina Dumańska, Zuzanna Syldatk i Maria Wiśniewska, natomiast pozycję libero obsadzą Agata Lamek i Julia Trościanko. Rumianki mają już za sobą pierwsze przedsezonowe granie. Podczas turnieju Piernikowy Cup zajęły 2. miejsce. Był to dla zespołu sprawdzian formy i okazja do przećwiczenia założeń przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji. Indywidualne wyróżnienia otrzymały 2 zawodniczki APS Rumia. Kamila Bryła została wybrana najlepszą rozgrywającą turnieju, a Antonina Tosia Dumańska otrzymała nagrodę dla najlepszej środkowej. 28 listopada Centrum Sportowe w Kosakowie zamieni się w arenę multisportowej rywalizacji. Odbędzie się tam indoor

0: Triatlon Kosakowo 2026. Uczestnicy będą musieli kolejno zmierzyć się z pływaniem, jazdą na rowerze stacjonarnym oraz biegiem na bieżni. Zawody skierowane są zarówno do osób aktywnych, jak i tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w triatlonie. O wyniku zdecyduje łączny czas pokonania wszystkich trzech konkurencji. Dla zawodników w wieku od 11 do 13 lat przygotowano 150 metrów pływania, 5 km na rowerze i kilometr biegu. Uczestnicy od 14 roku życia oraz dorośli pokonają 300 metrów w basenie, 10 km na rowerze i 2 km biegu. Łącznie w zawodach będzie mogło wystartować 72 zawodników. Rywalizacja zostanie podzielona na 6 fal po 12 uczestników. Wpisowe dla dorosłych wynosi 129 zł, a posiadacze karty mieszkańca gminy Kosakowo zapłacą złotych 99. Opłata dla dzieci to 67 zł. Zawody odbędą się 28 listopada w godzinach od 17 do 22 w Centrum Sportowym w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 11. Szczegóły na stronie organizatora. Po dwóch porażkach Tytani Wejherowo postarają się o pierwszy punkt w nowym sezonie w pierwszej lidze. W niedzielę Wejherowianie na wyjeździe zagrają z Jeziorakiem i Ława. Rywal będzie z najwyższej ligowej półki. Jeziorak to aktualny lider tabeli z kompletem punktów. Zespół z Iławy zdobył 79 bramek i stracił ich 55. Tytani wprawdzie sezon rozpoczęli od dwóch porażek u siebie z SMS-em ZPRP Kwidzyn oraz MKS-em Grudziądz. Do niedzielnego meczu podejdą podbudowani zwycięstwem w pucharowym starciu. Przypominamy, że w minioną środę przed własną publicznością w hali sportowej przy popularnej samochodówce Wejherowianie wygrali w finale wojewódzkiego Pucharu Polski, pokonując OX System KPR Żukowo 37-34. Spotkanie od początku było zacięte, jednak to gospodarze wypracowali przewagę nad przerwą. Po zmianie strony rywale spróbowali odrobić straty, ale Wejherowianie utrzymali prowadzenie i ostatecznie zwyciężyli różnicą 3 bramek. Wygrana oznacza awans do ogólnopolskiego szczebla rozgrywek o Puchar Polski. W finałowym meczu najwięcej bramek dla zwycięskiego zespołu zdobył Przemysław Warmier 10, 6 trafień dołożył Jan Gromowski, 5 Norbert Wejher, a po 3 Hubert Kos i Mikołaj Sałata. Przed Tytanami ligowe starcie, początek niedzielnego meczu w Iławie z Jeziorakiem o godzinie 17. Igor Filcek, młody bramkarz Pogoni Lęborg z rocznika 2012, przebywa na testach w Akademii Legii Warszawa. Zawodnik od poniedziałku trenuje w Legia Training Center. Filcek na co dzień występuje w drużynie C1 Pogoni Lęborg prowadzonej przez trenera Sebastiana Brzozowskiego. Co ciekawe, swoją przygodę z piłką rozpoczął jako zawodnik z pola. Dopiero później stanął przed słupkami i właśnie na pozycji bramkarza zaczął robić największe postępy. Jego rozwój, praca na treningach i coraz lepsze występy zostały zauważone przez skautów Legii. Jak podkreślają w lęborskim zespole, teraz młody golkiper ma okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas testów w warszawskiej akademii. Są sportowcy, którzy zdobywają medale, są też tacy, którzy na długo zmieniają historię swojego miasta. Nieżyjący już dzisiaj Hubert Skrzypczak z Wejherowa należał do tej drugiej grupy. Najnowszy odcinek podcastu Sportowa Fala w Radiu Norda FM będzie poświęcony pięściarzowi, jedynemu medaliście Igrzysk Olimpijskich pochodzącemu z grodu Wejhera.
1: Niektórzy przychodzą na salę i myślą, jak dostanie rękawice, to on już będzie bożyszczem. No nie, nie jest takie proste. Boks, w boksie jest potrzeba ta wytrwałość, systematyczność chodzenia, szkolenia się, przyjmowania to, co dany szkoleniowiec pokazuje. To nie jest kopnięcie tam piłki, jak gra komuś drugiemu poda. Tu on jest indywidualnie sam narażony na swoje niebezpieczeństwo, które i na to, żeby wygrać walkę.
0: Wspominał w jednym z wywiadów dla Twojej Telewizji Morskiej Hubert Skrzypczak. We wrześniu odbył się w Wejherowie pierwszy memoriał imienia Huberta Skrzypczaka. Pomysł zorganizowania wydarzenia wyszedł ze środowiska Wejherowskiego Klubu Bokserskiego. Dla inicjatora memoriału Wojciecha Wasiakowskiego miało ono także bardzo osobisty wymiar.
2: Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować naszemu klubowi pierwszy memoriał pana Huberta Skrzypczaka. Jest to najwybitniejszy polski wejherowski sportowiec, najwybitniejszy wejherowski pięściarz. Mój osobiście trener, czerpałem całą wiedzę i doświadczenie od pana Huberta. To się dzisiaj przekłada na nasze wielkie sukcesy, więc czas podziękować i uczcić pamięć pana Huberta. Ja nigdy nie byłem skromny, więc tym razem powiem, że też jesteśmy przygotowani w 100%. Uważam, że gala jest bardzo dobrze przygotowana wizualnie, piękny catering, spodziewamy się wielu gości. No i wiadomo, że tak ważna impreza, pierwszy memoriał, również sportowo musi stać jak na najwyższym poziomie.
0: Najnowszy odcinek podcastu Sportowa Fala pojawi się na antenie Radia Norda FM w najbliższy poniedziałek po godzinie 20:00.